się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: Strzebnicy poranek zapowiada się chłodny, termometry pokażą około 10 kresek, ale słońce będzie przebijać się przez chmury, wiatr delikatny nie wpłynie na nasze plany, ciśnienie stabilne, więc samopoczucie powinno być w porządku. Po południu zrobi się cieplej, temperatura wzrośnie do 21 stopni, a na niebie niewiele chmur. Jutro słońce znów zagości, maksymalnie 22 stopnie. W sobotę możliwe przelotne opady, ale ciepło, do 21 kresek. Więcej informacji już za chwilę.
1: Jest 6 News SK2 Anna Łobocka. Nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. Całą noc trwało dogaszenie pożaru hali w Obornikach w Wielkopolsce. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne cynkowni galwanicznej. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło około 250 strażaków oraz specjalistyczna grupa chemiczna. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To m.in. zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw. Do sprawy odniósł się też polski prezydent, a więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych, mówił premier Donald Tusk.
3: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.
2: Do podpisanego traktatu podczas wizyty w Szwajcarii odniósł się też prezydent Karol Nawrocki. Przyznał, że informacje na ten temat pozyskiwał wyłącznie z opinii publicznej.
4: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
2: Podobny traktat rok temu Polska podpisała z Francją.
1: W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych, wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
5: SK2 Sport.
1: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też Jasmine Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że w trzeciej rundzie zmierzą się ze sobą Magda Linet i Iga Świątek. Kolejny puchar dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji. W finale w Lipsku zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano.

0: Vallecano, z którym wygrał 1-0.
1: Dwie minuty po szóstej. Jakiego mam dobrego kolegę, muszę wam powiedzieć. Takiego mam dobrego kolegę, który stoi dzielnie w kolejce pod ekspresem, bo się nie wiem dlaczego zrobił zator. Zator pod ekspresem, o, wrócił.
2: Zacząłeś przeze mnie, poczekaj, no jak tak można?
1: Ale miło, dobrze o tobie mówiłem.
2: Naprawdę?
1: Nie bij, nie bij! Wajda i Jarząbek w Radiu SK.

0: Kocham cię, kochanie moje. To ma nam.
1: Tak.
0: To ma nam.
1: A jak jeszcze
0: a ty
1: masz...
0: mnie już nie bij.
1: Nie biję cię, no nie mów państwu, że cię biję.
0: No nie, no, no nie,
1: lekko cię
0: strzuknąłem. Przak to żyłem. No, ten go kopał, ty, ten przak to żył. Wiecie.
1: Co to jest? No usiadłem na nim może trochę, prawda? Nie wiem, no.
0: No ale czekaj, trochę? To jak jest w twoim przypadku?
1: No
0: bo
1: trochę,
0: bo
1: no.
0: Bardzo to już jest...
1: No słuchajcie.
0: Z 1600 newtonów.
1: Usiadłem tak, że Dawid ma teraz płaską głowę, przynajmniej jest gdzie kufel postawić. No.
0: Dobra, 10 po 6. Witamy, dzień dobry raz jeszcze. 28 dzień maja 2026 pańskiego roku. I dzisiaj będziesz świętował, Jarząbku.
1: Mojego roku, to jeżeli mojego roku, to tak, bo dzisiaj mamy takie święta. O jednym nie wiem, czy mogę powiedzieć. Dzieci jeszcze śpią pewnie, co? Śpią o 6?
0: No jest dzień bez prezerwatywy. O to ci chodzi?
1: Nie mów tego głośno tej porze.
0: Na niektórzy świętują cały rok. No są tacy, co nie uznają.
1: Nie szukaj dziury w całym, mój drogi, idźmy dalej.
0: No to dobra, to inne dla ciebie święto dzisiaj. Dzień higieny podczas miesiączki.
1: No i...
0: Nie? To też nie to?
1: No, a to może coś,
0: co będziesz świętował?
1: Coś, co wszyscy możemy poświętować, to?
0: Dzień hamburgera.
1: O!
0: Może być?
1: Tak.
0: Na to zawsze masz ochotę,
1: przecież
0: tak?
1: Przecież są i wegańskie nawet hamburgery, prawda?
0: No.
1: Strawy robione.
0: Ale to wegańskie.
1: No, mają takie różne, no.
0: Bo ja się bardziej zastanawiam nad tym, że hamburger to jest takie danie fast food, nie? Czyli szybkie żarcie po polsku.
1: A rano wiadomo, że mamy z tym problem, bo ja na przykład dzisiaj chciałem coś na szybko sobie wrzucić na ząb, patrzę do lodówki, a tam pustki.
0: Nie, nie? Da się. I chcielibyśmy, bo zawsze wyprzedzić się z pomocą, więc chcielibyśmy, żebyście innym takim, co jak my, nie potrafią i dwie lewe ręce do tego mają, coś na szybko na śniadanie przygotować. Żebym nie musiał stać w kuchni godzinę, żeby śniadanie przygotować, tylko polski taki domowy fast food chcę sobie zrobić. W 5 minut gotowe, zjadę.

0: wieczorem wychodzę.
1: Od tygodnia przychodzimy głodni do pracy, bo nie potrafimy sobie nic na szybko przygotować.
0: Oczywiście, no, więc oczywiście.
1: Prosimy słuchaczy Radia SK2 o to, żeby pospieszyli nam z pomocą.
0: I nie tylko nam, tylko innym w takim podobnym przypadku jak my.
1: Czyli danie, które szybciutko można rano przygotować, żeby sobie wrzucić na ząbek przed pracą.
0: Polski domowy fast food. Jak go zrobić? 726 826 826. Prosimy o telefony albo Messenger. Tam głosóweczki, mile wskazane.

0: Prawie 20 minut po 6:00. To jest idealna pora, żeby takie szybkie, fast foodowe śniadanko sobie zrobić. W sensie szybko sobie je zrobić.
1: Dziękujemy za wszystkie propozycje wasze, ale tylko jedna może się na razie pojawić na antenie.
0: Potem będzie więcej. Zachęcamy, ale pierwszy na antenie może być tylko jeden, w tym przypadku jedna Grażyna. Dzień dobry, Grażynko.
2: Witam.
0: Jeśli chodzi o ten polski fast food, jeśli szybko chcemy coś przygotować, z rana, nie mamy czasu, pyk, pyk, pyk, w łapę, do buzi, szybko zjeść i do pracy. Co to może być?
2: Chlebek, majonez, musztarda, zaoszczędzony, mielony poprzedniego dnia, cebula i pomidor.
1: Proszę bardzo, przecież to jest najpyszniejsze.
0: Najpyszniejsze.
1: Danie. Zaraz obok dżemu ze świni.
0: Jeden problem dostrzegam. No. Dzień wcześniej ktoś tego mielonego musi zrobić.
1: To już nie
0: najlepiej by było, żeby to nie był ja na przykład.
1: To już
0: tak?
1: Nie jest twoja, że tak powiem, sprawa, kto to zrobi. No. Ważne, żeby ten mielony się znalazł.
2: Miłym dla żony.
1: Na przykład.
0: Na przykład. Na przykład.
1: Dla teściowej.
0: Dla teściowej.
1: Tak. Dla mamusi.
0: Dla tego pana, co catering dostarcza. Czasami. No, ważne, żeby ten mielony był w lodówce. To jest podstawa diety Polaka. Ten mielony musi być w lodówce. Ale... żebyś Polaku mógł tą kanapkę rano z mielonym zrobić.
1: Grażynka, bo tak powiedziałaś, jak majonez, musztarda, mielony, takie cebulka,
0: proste.
1: Pomidorek.
0: Takie proste, takie doskonałe.
1: Ale na przykład ja znam takich, którzy tutaj zadadzą pytanie, a gdzie ketchup? Ketchup.
2: Ja jestem w tej drugiej opcji.
1: No. Bez ketchupowej.
0: Ale powiem ci, że jeśli chodzi o mielonego, ja popieram Grażynkę. Ketchup, no może podpadnę niektórym słuchaczom. Ketchup psuje mielonego. Tak, zaryzykuję to stwierdzenie. Po co psuć coś tak doskonałego ketchupem, prawda, Grażynko?
2: Ketchup może być do schabowego.
0: No o to, ja tak samo mam. Do schabowego nie.
1: W zasadzie u mnie może być sam mielony i sam schabowy.
0: Jak poradzisz sobie.
1: Tak, ale pytałem się w imieniu tych, którzy nie wyobrażają sobie życia
0: bez
1: ketchupu.
0: Rozumiem, no. To ja ich toleruję, jedźcie te z tego wszyscy jak chcecie.
1: Tak jest.
0: No. Grażynka.
1: Byście mi nie wchodzili.
0: Dziękujemy za ten piękny pomysł, doskonały o poranku, szybki polski fast food. Grażynka, do ciebie lecą oczywiście prezenty od Radia SK2, a my włączamy sekretarkę.
1: I ponawiamy pytanie. Posłuchajcie, no mamy mało czasu z rana, prawda? Co zrobić takiego na szybko, na ząb, żeby przekąsić i nie być głodnym w pracy? Czyli nasz polski fast food.
0: Pomysły na polskie fast foody z rana, które zrobisz to sam w swoim domu.

0: Kto tego nie przeżył, niech pierwszy rzuci widelcem. Kto w związku, ten na pewno zna to, co przeżył Jan Englert, ty aktor, o którym dzisiaj pisze prasa.
1: Razem z żoną wybrał się, z panią Beatą Ścimikówną, wybrał się na randkę, poszli sobie do restauracji, obydwoje zamówili sobie po jakimś daniu, widać, co jest na zdjęciach, i pan Jan sobie je, i pani Beata sobie je, tylko że pani Beata je nie ze swojego talerza.
0: Już ze swojego zjadła.
1: Ze swojego, tak. Ze swojego zjadła. Pewnie zamówiła jakąś sałatkę i do popicia wody, jak to każda pani musi być, one są wieczne na diecie.
0: I podjada z pana Jana.
1: I jak już zjadła tą swoją sałatkę drobniutko mikroskopijną, to jeszcze widelec w talerz pana Jana.
0: Przeczytaj nagłówek przeczytaj.
1: A, to jest dobre. Wyjada mu z talerza.
0: Nie tęga mina pana Jana. No bo to nie do końca nam się zawsze, panowie, podoba, ale właśnie to o to chodzi, że panie to zawsze na diecie. Tak. Zawsze na diecie. Swoje zje, z cudzego podjada, a z cudzego to się nie liczy. Z cudzego jak jesz, dalej jestem na diecie. Ja dalej jestem na diecie.

0: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
3: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty, nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki.

0: dzięki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Trzebnicy czeka nas przyjemna aura. Ranek przyniesie prawie czyste niebo i chłodne 11 kresek, więc warto się cieplej ubrać. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie stabilne, co sprzyja dobremu samopoczuciu. W ciągu dnia pojawią się niewielkie chmury, a temperatura wzrośnie do 21 stopni, co zachęci do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wieczorem pozostanie pogodnie, z lekkim zachmurzeniem i 18 stopniami. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
5: Jest 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Iran ostrzelał w nocy 4 statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormus. Jak podają irańskie władze, statki zignorowały ostrzeżenia, dlatego oddano w ich kierunku salwy. Z kolei amerykańskie wojsko zaatakowało obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie w cieśninie Ormus. Dziś we Wrocławiu początek zgrupowania kadry Jana Urbana. Piłkarze będą trenować przed towarzyskimi meczami. Pierwszy z Ukrainą 31 maja na miejscowym stadionie i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Sukces ratowników w Laosie. Nurkowie dotarli do 5 osób uwięzionych od tygodnia w zalanej wodą jaskini. Dostarczyli odnalezionym jedzenie i wodę pitną. Była to ostatnia próba odszukania zaginionych.

0: No my czasami w lustro z rana nie patrzymy. Dobrze, że nas w radiu nie widać. To jest plus tej pracy. To tak, jest plus.
1: Powiem wam, że wiecie co, i właśnie dzięki temu możemy świętować takie dni jak dzisiaj, czyli dzień hamburgera na przykład. Po prostu idziesz, kupujesz, jesz i nie patrzysz później na siebie.
0: Tak, dzisiaj dzień hamburgera, więc my o polskim fast foodzie sobie rozmawiamy, bo dobre, bo polskie, co na szybko przygotować, to pytanie na dziś.
1: Bo rano zawsze jest z tym problem, prawda? Lecicie do pracy, no nie ma co, nie ma co. I jak się zastanawiacie, co ja na szybko zjem, a później cały dzień w robocie.
0: Jest kolejny telefon.
1: Proszę.
2: Najprostszy sposób to jest lunch, kiełbasę w jedną rękę, drugą bułka i idziecie dalej.
0: Proszę bardzo.
1: Kiełbacha z bułką.
0: To jest śniadanie mistrzów. To,
1: oczywiście, że tak.
0: To jest śniadanie każdego ojca. Znaczy, jak przygotować do szkoły też. Po co tracić czas? Mama to w te pudełeczko. Krapeczka, rzutkie weczka, jogurcik, tu układa tak wszystko, zamyka. A ojciec, cała bułka, pół kiełbasy, zamyka pudełko.
1: I do szkoły.
0: I do szkoły. No. Ile czasu zaoszczędzone?
1: A zobaczcie zresztą, Adam Małysz jadł bułkę z bananem, daleko latał, prawda? A jak wy będziecie gdzieś bułkę z kiełbasą, to ciążenie będzie wyższe i szybciej będziecie na ziemi. SK2.
0: Po co bujać w obłokach?
1: Oczywiście.
0: Dopiero czwartek jest przecież, prawda? 21 minut do 7 teraz. Tilaw.

0: Jest i grupa ich troje na antenie radia SK2. 11 minut zostało nam do siódmej.
1: A tymczasem 1/3 grupy ich troje ostatnio miała duże problemy prawne. Michał Wiśniewski.
0: Tak, głośny wyrok sądowy w tej sprawie. Dzisiaj media się o tym rozpisują.
1: Pierwsza strona Super Ekspresu, proszę bardzo. Szlachał przed sądem nie idzie siedzieć. O co chodzi? Michał Wiśniewski był oskarżony o to, że wyłudził dość sporą sumkę tam za 3 miliony złotych ze Skoku Wołomin w 2006 roku. No i teraz po wielu latach batalii sądowych okazuje się, że sędzia Michała Wiśniewskiego uniewinnił. Sąd jednak uznał, że pan Michał nie wyłudził pożyczki ze Skoku Wołomin.
0: Czyli pan Michał dowiódł swojej niewinności przed sądem. Jedno jest pewne, teraz będzie musiał uważać na skoki.
1: Tak. Zalecamy nie skakać z radości po tym wyroku.
2: SK2.
1: Na wszelki wypadek.

0: Oj, czasami krew się w człowieku burzy, jak zaparkuje gdzieś samochód, tu pyk, pyk, pyk, pyk, cały biały.
1: Tak, weź mi nic nie mów, bo one przylatują do mnie na balkon, wiesz? I robią to samo, co z samochodami.
0: Radzimy mieszkańcom Torunia, w razie czego nie jeździcie dzisiaj na myjnie. O plagi gołębi w Toruniu, w newsach o 7:00. Bądźcie blisko.

0: Takie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour.

0: 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: I po reklamie.
6: Dziś rano w Trzebnicy czeka nas całkiem przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 12 kresek, a na niebie zagości słońce. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy spacerowiczów. W ciągu dnia chmur będzie niewiele, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wieczorem pojawi się lekkie zachmurzenie, a temperatura spadnie do 18 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
7: Jest siódma, news SK2 Anna Łobocka. Śledczy badają, czy zatrzymani działali na zlecenie. Na razie dwie aresztowane osoby mają zarzuty w sprawie fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w TV Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, za co mają odpowiedzieć podejrzani?
8: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
9: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
8: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Warszawa, Mateusz Chłystun.
7: Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Jutro flagowy projekt rządowej koalicji ma być głosowany w Sejmie, a przepisy w najbliższych dniach trafią do podpisu Karola Nawrockiego.
10: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa ze związkiem partnerskim.
7: Mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Zarzuty te odpiera Katarzyna Kotula z kancelarii premiera.
11: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się faktycznie wokół chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie w żadnym akcie prawnym nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw. Nie ma żadnego merytorycznego zarzutu do tej ustawy. To jest decyzja polityczna pana prezydenta.
7: Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki. Gołębie opanowały reprezentacyjną część miasta i mocno utrudniają życie.
12: Upaskudzone parapety, elewacje. Ja już nie wspominam o ławkach.
13: Problem jest, gołębie wchodzą do sklepów, kiedy są drzwi otwarte, a teraz jest lato, to tym bardziej.
7: Miasto apeluje więc do mieszkańców, by ptaków nie dokarmiać.
5: SK2 Sport.
7: Crystal Palace triumfatorem w lidze konferencji. Do osiągnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 z finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. Legia górą w koszykarskich derbach Warszawy. W pierwszym meczu półfinału zieloni kanonierzy wygrali z Dzikami 98-80. Selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak.
14: 3 po 7. Dzisiaj o polskim fast foodzie. Co na szybko polecacie?
15: W jedną rękę buła, w drugą rękę paruwa i śniadanie gotowe.
14: No,
15: na szybko.
14: Na szybko. To cali my. Ty jesteś buła,

0: Łukasz się na nas wkurzył ostatnio.
1: Zduńczyk?
0: Tak.
1: No, że co?
0: No, bo żeśmy mu reklamy zrobili listy gorącej polskiej dwudziestki i tak żeście zagłosowali, że chłopak mówi, że kiedy on to policzy wszystko.
1: A, gadałeś z nim?
0: Gadałem z nim.
1: A, proszę bardzo. Jeszcze ma dzień i 11 godzin.
0: A wspominamy o tym dlatego, że za nami Dawid Podsiadło w kawałku Sezon. To jest siódmy numer naszej gorącej polskiej dwudziestki. Spadek zaliczył Dawid Podsiadło ostatnio. Tak więc wszystko w waszych rękach teraz, żeby się chłopak odbił trochę. Może nie od dna, ale od połowy listy na pewno.
1: Łukasz teraz do mnie napisał, chyba nas słucha, żeby mu kupić kalkulator z sinusem i kosinusem.
0: Zróbcie mu psikusa i
1: tak zagłosujcie. Tyle
0: tak.
1: Klików niech będzie, żeby Łukasz do samej 18 jutro liczył.
0: No, kto na pierwszy, jutro kto po 18 na drugim, lista na nasza gorąca polska dwudziestka. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie. SK2.

0: 19 minut po 7 w Radiu SK2, Dąbrowska. Za chwilę Lady Punk.
1: Jak chcecie poczuć dreszcze, to niebawem będzie się można wybrać do Gdyni, bo Gdynia wpadła na kolejny, jakże to wspaniały pomysł, zaledwie za 1 000 000 złotych.
0: Ale poczekaj, wyczuwam pewną ironię.
1: No troszkę jest.
0: Dlaczego? Bardzo ciekawy pomysł. Gdynia chce zbudować kolej linową i nawet zamówiła już wizualizację projektu. Co prawda rzeczywiście 1 100 000 złotych ma to wszystko kosztować.
1: Sam projekt 35 tysięcy.
0: No dobra, no ale nie chciałbyś się tak przejechać kolejką górską w Gdyni?
1: W Gdyni? A, z drugiej strony, może to i nie głupi pomysł, prawda? Skoro w górach mają morskie oko, to dlaczego nad morzem nie może być kolejki górskiej? SK2.
0: Poza tym kolejka górska nad morzem to przecież morze możliwości. Można jeszcze zrobić schelu pod hale na przykład.
1: Tak, a ze stoczni i skocznie.
0: Ale czekaj, nie, schelu pod hele. Pod hele. Bardziej pasuje.
1: Pod hele to ty się nie wchodź.
0: Od podhala na pod hele. Kolejką górską.
1: Na twoim miejscu nie wracam do domu. Spod heli.

0: И wszyscy... Głośniej w tych samochodach! Szybkie uchylcie, niech słyszą! Tak się gra w Radiu SK2, że człowiek pozwoli sobie zrymować. 24 minuty po 7, trzeba tej energii nam, trzeba. Po to jesteśmy i będziemy się starać. Będziemy robić co możemy, czytamy różne rzeczy głupie.
1: Słuchajcie, w USA...
0: Przeczytaj ten nagłówek.
1: Nietypowy wypadek w USA. Kobietę postrzelił pies.
0: I od razu chcemy zaznaczyć, że chodzi o czworonoga.
1: Tak, nie o dwunożnego psa, tylko o czteronożnego.
0: Nie, psy chodzą na czterech nogach, tak. Czterech łapach.
1: Przeważnie,
0: nawet łapach.
1: Tak.
0: Scott Bluff w stanie Nebraska. Rzeczywiście, pies postrzelił kobietę ze strzelby. Tak podała lokalna stacja Knop News 2.
1: Jak to się stało? No, pies był w samochodzie, prawda, zaparkowanym pod sklepem i przechodził sobie z tylnej kanapy na przednie siedzenie.
0: A całkiem przypadkowo właścicielka miała nabitą strzelbę, no i pies przechodząc...
1: No nacisnął na spust.
0: Tak,
1: no,
0: od razu chcę powiedzieć, bo my się nie śmiejemy, bo doczytaliśmy, że kobieta wymagała hospitalizacji, owszem, ale jej obrażenia w ogóle nie zagrażały życiu. To draśnięcie po prostu.
1: Mnie to osobiście ta informacja bardzo zdziwiła, bo wychodzi na to, że to jest pierwszy pies, który nie umie bezpiecznie obchodzić się z gnatem, no. Eska.

0: Autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
7: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
8: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
9: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
7: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
10: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
8: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
9: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
7: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
13: Poranek w Trzebnicy zapowiada się naprawdę przyjemnie. Niebo będzie niemal wolne od chmur, a termometry pokażą około 14 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, co na pewno ucieszy wielu z nas. W ciągu dnia temperatura wzrośnie, osiągając maksymalnie 21 stopni. Wieczorem nadal będziemy mogli cieszyć się niemal bezchmurnym niebem i temperaturą około 18 kresek. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Trzebnica wracamy do polskich hitów.
14: 7.30, news SK2 na Łobocka. W Radomiu chcą odwołać prezydenta i Radę Miasta. Ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Mordercza fala upałów w Hiszpanii w maju. Z tego powodu zmarło już co najmniej 36 osób. Wczoraj w niektórych miejscach termometry pokazały 39 stopni. Trudna sytuacja też jest we Francji, gdzie dzisiaj może być nawet 40. Litr oleju napędowego za niecałe 20 eurocentów. Taka niespodzianka czekała na kierowców na samoobsługowej stacji benzynowej koło Bolzano we Włoszech. Wielu z nich przyjechało z kanistrami i ustawiło się w długiej kolejce. Paliwo wykupiono do ostatniej kropli, a niska cena była zwyczajnym błędem.

0: Tylko ja.
1: Ja. I ja. I wy. No jest nas dwóch, a was jest dużo więcej. Bardzo się z tego powodu cieszymy. 23 minuty zostały do godziny 8.
2: Polski fast food to dzisiaj temat, motyw przewodni naszego poranka. Co na szybko, z rana tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i już, i do domu, i do pracy.
1: No bo powiedzmy sobie szczerze, że rano to kto ma czas, żeby przygotowywać jedzenie? No prawie nikt, nie?
2: Nie, no ktoś chyba ma. Słuchajcie.
3: Ja robię w domu kebaba polskiego na rożnie od kurczaka.
2: To naprawdę trzeba mieć dużo czasu. To jednak nie, to, no niby fast food to się nazywa, bo kebab, tak? Polskiego kebaba na rożnie od kurczaka, ale no jednak to trzeba przygotować wszystko, nie?
1: Ktoś tu chyba pracuje na home office.
2: Albo działalności jednoosobowej gospodarczej. SK2.
1: Jest wtedy sam sobie szefem, prawda?
2: Tak, sterem, żeglarzem i okrętem.
1: Zawsze się przed sobą wytłumaczy.
2: I rożnem do kurczaka.

0: nauczyciele.
1: Dlaczego to się tak cicho zrobiło?
0: Poczekaj, daj mi dokończyć. Nauczyciele, no. Rolnicy, mhm. Kto tam jeszcze jest? Pielęgniarki, kto tam jeszcze jest?
1: Grabarze?
0: A górnicy mówiłem?
1: Nie.
0: Nie mówiłem górników?
1: Nie.
0: No to górnicy też. Kto jeszcze?
1: No grabarze.
0: A, grabarze. Tak. Grabarze też?
1: Nie wiem.
0: Mówię o protestach.
1: A, nie, to nie. Oni zakopują to pór wojenny zawsze. Nie. Oni nie protestują.
0: Ale to jeszcze do tego trzeba dorzucić naukowców. Naukowców. Nie słyszałeś o proteście naukowców?
1: Oczywiście, że słyszałem. Przeszedł ostatnio. Protestowali, wyszli na ulicę z tymi transparentami. I wszyscy mieli na tych transparentach hasło 3% dla nauki, 100% dla Polski.
0: 3% dla nauki, 100%... A, bo oni chcą więcej PKB, tak?
1: Tak. A teraz jest 1,06, a oni się domagają 3% PKB, żeby na naukę szło więcej pieniążków, bo wtedy w kraju będzie lepiej.
0: Czyli jak rząd da dużo, to dostanie porządną naukę.
1: Tak, tak. A jak da mało, to przy wyborach może dostać nauczkę. SK2. Małą.
0: Dżemik z rana, jak śmietana, nie?
1: Z chlebkiem. O! Przecież to jest dobry fast food.
0: 10 do 8.

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. To plan awaryjny od pani Landberry. Czy wy macie jakiś plan B?
1: Planem B to może być na przykład gra w Państwo Miasta. Zresztą planem A również może być ta gra w
0: Zarówno
1: Państwo Miasta.
0: Zarówno plan A, jak i plan B jest dobry. O prezent marzeń zagramy po godzinie 8. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo lub Messenger. Tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To jaki macie plan na czwartek? Prosimy.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki Luzerne.

0: Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
2: Dziś w Trzebnicy zapowiada się naprawdę przyjemny czwartek. Przedpołudnie będzie pogodnie, z niewielką ilością chmur na niebie. Termometry pokażą około 14 kresek, a delikatny wiatr nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Jakość powietrza również na plus, więc oddychać będzie się lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, a jutro możemy liczyć na kontynuację tej przyjemnej aury z maksymalną temperaturą do 22 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
1: Jest 8 News SK2 na Łobocka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na

0: stopni, a jutro możemy liczyć na kontynuację tej przyjemnej aury z maksymalną temperaturą do 22 kresek. Zaraz w SC2 Newsy.
1: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na

0: Zagrożeniu związanym z wydychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
1: Sprawę trzeba wyjaśnić. Prezydent zabiera głos po serii fałszywych alarmów. Ostatnio służby weszły do mieszkania jego matki w Gdańsku po fałszywym zawiadomieniu o pożarze i zagrożeniu życia.
2: Należy wyjaśnić te sprawy. To nie jest dobre dla państwa, że fałszywe alarmy doprowadzają do wielu sytuacji, których wolelibyśmy w Polsce nie oglądać.
1: W rękach służb są osoby odpowiedzialne za fałszywe alarmy w telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego. Zatrzymano 3 osoby, 2 z nich usłyszały zarzuty, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
1: Zatrzymani to Polacy. Nie wiadomo na razie, jakie były ich motywy. Badany jest m.in. wątek rosyjski. Koncerty, wystawy, spotkania i imprezy plenerowe. Dzisiaj ruszają Dni Zakopanego. W ramach imprezy będą atrakcje z okazji Dnia Dziecka, mówi Joanna Staszak z Urzędu Miasta.
4: Będzie można zbudować sobie własnymi małymi rękami miniaturę góralskiego domu. Skenarem będzie można zaprojektować gorset góralski.
1: Dni Zakopanego potrwają do 9 czerwca.
5: SK2 Sport.
1: Dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu w drugiej rundzie French Open. Maja Chwalińska zagra z Elis Mertens. To około 13:00. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafoe. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na tamtejszym stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią.
6: 8:03, to my, ja i on i ja.
7: Jest afera.
6: Znowu?
7: Jest afera, bo na koncertach Taco w Warszawie namawiano do picia wody, ale sprzedawano ją po 14 zł za pół litra. Wyobrażasz to sobie?
6: No to jeszcze trochę i prawie by było to tak jak pół litra. No.
7: Żeby napić się wody na koncercie Taco, to trzeba mieć kasę jak lodu, wychodzi na to.

0: Technologia robi wszystko, żeby było nam lżej. Sarsa o tym śpiewa, żeby tutaj trochę lżej jej było, więc może troszkę o tym teraz. 10 po 8 w Radiu SK2. Chiński startup.
1: Tak, jeden z chińskich startupów zaprezentował translator, to się nazywa, czyli po polsku tłumacz po prostu. Tłumacz dla zwierząt, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do interpretacji odgłosów kotów i psów. Uwaga, deklarują 95% skuteczności, czyli jak pies wam szczeknie,
0: a kot zamiałczy,
1: to w 95% ten tłumacz przetłumaczy to dobrze i będziecie wiedzieli, o co temu kotu czy psu chodzi.
0: Petty chat to się ma nazywać i fajnie, fajnie, ale niech wymyślą coś takiego dla niemowląt. To by było prawdziwe wyzwanie, bo na przykład tak, mam pełnego pampersa,
1: boli mnie brzuszek,
0: no. Rosną mi zęby.

0: Weź mnie stąd, wyciągnij.
1: Ale ja nie chcę do ciebie, ja chcę do mamy.

0: 8:17. Na co to jest czas?
1: Na państwa miasta?
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta? Państwa miasta w Radiu SK2.
0: I rzecz jasna, to było pytanie retoryczne, bo wszyscy wiedzą doskonale, że o tej porze jest nasza kultowa zabawa i tłumnie się zgłaszają. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Oczywiście zawsze dwoje uczestników może tylko być. Dzisiaj do szczęśliwców należy Paweł i Ola. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem w prawo lub w lewo, w ten sposób losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Paweł zacznie dzisiaj.
1: Paweł, kręcimy w prawo czy w lewo?
4: A tak, z backhandu w prawo.
1: W backhandu, dobra. Proszę bardzo.
4: Dzięki.
1: Backhand. O, proszę, nie ma. Ktoś mi podziękował, że kręcę w końcu.
0: Joker. Możesz wybrać sobie literę.
4: No to jak Paweł może.
0: P, dobrze. P. 20 sekund, P. uwaga.
1: Proszę bardzo. Państwo.
4: Polska.
1: Miasto.
4: Poznań.
1: Znana postać.
4: Kurczę, Piątkowski.
1: Roślina.
4: Pietruszka.
1: Kolor.
4: Pomarańczowy.
1: Zawód.
4: Piosenkarz.
1: Samochód.
4: Polonez.
1: No jeszcze przed.
0: Ten polonez się zaliczył, tak?
1: Tak, jeszcze przed.
0: Czyli niby 7, ale a Piątkowski, jaki Piątkowski?
1: Ja chyba wiem.
0: Ale
1: ja
0: poczekaj.
1: No jeżeli powiesz, jaki Piątkowski...
0: Śmigaj, jaki Piątkowski, Paweł, szybko. 3.
4: Andrzej Piątkowski.
0: 1. Andrzej. Bo Piątkowski kilku...

0: jest sławnych, no ale...
1: No, mój szef jest sławny w mojej firmie.
2: Dobra, a powiedz mi teraz tak, kim jest Andrzej Piątkowski dla ogółu? Bo ja, no, powiedz.
1: Nie wiem, strzelałem.
0: Strzelałeś, no to...
2: Jakbyś powiedział Kamil Piątkowski.
0: To piłkarz, nie?
2: No tak, no. Kamila Piątkowskiego...
0: Ja też miałem na myśli piłkarza, no ale tu trzeba, jak ktoś jest nie Lewandowskim albo nie Wałęsą, no to trzeba
2: powiem ci tak, doprecyzować. Jakbyś powiedział Andrzej Piątkowski, polski szermierz,
0: no.
2: On też był znany, ale że powiedziałeś swój szef, no nie.
0: Znanej postaci ci nie możemy zaliczyć. No każdej w takim razie kolejnej odpowiedzi. Tak, więc dwa punkty będą dla ciebie, Pawełku. Zobaczymy, jak poradzi sobie Jola. Jola, w prawo, w lewo?
3: A poproszę w lewo.
2: No proszę bardzo.
0: I masz dwa punkty do przebicia.
3: Mhm.
0: Miejmy nadzieję, że to siądzie. Litera J. J jak ja.
2: Albo ja.
0: Albo ja.
2: Albo ja.
0: 20 sekund, uwaga państwo.
3: Japonia.
0: Miasto.
3: Jasło.
0: Tytuł filmu.
3: To się zacięło.
0: Zacięłaś się. Karetka.
3: Yeti.
0: Karetka cię rozproszyła, która tam jechała chyba w tle, słychać było. No dobrze.
2: A jak rozpętałem drugą wojnę światową?
0: A jak wytresować smoka?
2: No.
3: No tak.
0: No. Dobrze, no to dotarliśmy do tej.
2: Ale posłuchajcie, no.
0: Do gryweczki.
2: Sytuacja nietypowa.
0: 2-2.
2: 2-2. Paweł wraca do gry.
0: Wracasz do gry, Pawełku. Nic się nie stało.
4: Nic się nie stało.
5: Pawełku,
4: nic się nie stało.
0: Dobra, słuchajcie, dogrywka polega na tym, że już zakręcę kołem i wylosuję literę. I litera to jest M. M jak mama. M jak mama. Tak. I zasady są takie. Już znacie literę. Jarząbek zaraz powie kategorię i kto chce udzielić pierwszej odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. Odpowie dobrze, ma prezent marzeń, odpowie źle, albo nie udzieli odpowiedzi w 3 sekundy. Prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Dobrze, to litera M jak mama.
2: M jak mama, a poproszę o odpowiedź w kategorii we młynie.
1: Paweł.
2: Mąka.
0: Imieniem się zgłaszamy.
2: A nie mąką.
0: No.
2: Z tego chleba mąki nie będzie w takim razie.
0: Dla Pawła będzie.
2: Dla Pawła bułeczki i nie tylko. W takim razie Paweł,
0: i frykasy,
2: do ciebie...
0: ananasy w prezencie marzeń.
2: Prezent marzeń leci do Pawła dzisiaj.
1: Dzięki.
0: Proszę, dla Jori nagroda pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
6: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No w końcu się zgadza, bo czwartek dzisiaj, 25 po 8, taki nagłówek z internetu. Otwock uciekał przed policją, bo myślał, że jest pijany, a nie był.
1: A proszę bardzo, niektórzy nie umieją pić, a tu się okazuje, że są i tacy, którzy nie umieją nie pić.

0: Teci do MediaMarkt.
1: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów. Oraz nowość, Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy

0: dostarczamy 34 miliardy złotych. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemny czwartek. Przedpołudnie przyniesie nam lekkie zachmurzenie, ale słońce też się pokaże. Termometry wskażą około 16 kresek, więc nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Wiatr północno-zachodni, ale spokojnie, bo jego podmuchy będą słabe. Jakość powietrza na dobrym poziomie, dlatego oddychać się będzie lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 Trzebnica już za chwilę.
9: 8.30, newsy SK2 na Łobocka. 4 lata więzienia za wyłudzanie odszkodowań komunikacyjnych. To wyrok olsztyńskiego sądu dla pary, która w całym kraju sprowokowała ponad 100 kolizji drogowych. Dostali za to ponad 1 300 000 złotych odszkodowań z polis OC Aut, z którymi się zderzali. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. W poniedziałek w miejscowości Garbatka ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Kierowca tira zginął, 17 pasażerów pociągu zostało rannych. Demokraci chcą uniemożliwić prezydentowi Trumpowi budowę łuku triumfalnego. 76-metrowa budowla ma mieć na szczycie złotą statuę wolności, której strzec będą 4 złote lwy. Z badania wynika, że ponad połowa Amerykanów jest przeciwna wzniesieniu tego monumentu.

0: było trzeba dołożyć do tego. Cofamy się, oczywiście, że wstecz. Przecież nie do przodu. Słuchaj,
1: no żyjemy w XXI wieku, prawda? No. Może ktoś potrafi się cofać do przodu.
0: Może,
1: dajcie
0: tego
1: nam
0: nie
1: znać.
0: Wiemy. 2002 rok dzisiaj na tapet bierzemy. I oczywiście 28 dzień maja, bo bierzemy newsy z tego dnia, który mamy dziś, ale nie z tego roku. Mam czytać ja czy ty?
1: To ty przeczytaj.
0: Fivernova. A? Mówi ci to coś?
1: Oczywiście, że tak. No, ja pamiętam, jestem tak stary, że pamiętam.
0: Oficjalna piłka tegorocznych Mistrzostw Świata. I nie będą...
1: Będą grać, tak, te drużyny. Grały w tym... gdzie one tam grały? W tym Japonia i Korea.
0: Korea, było, Japonia. 64 spotkania turnieju finałowego. Wszędzie była ta piłka Fivernova.
1: I ona została zaprezentowana 28 maja 2002 roku. Właśnie. Fivernova.
0: Fivernova. Patrzcie, wtedy została ta piłka zaprezentowana. No.
1: Tak. Fivernova niby, prawda, a nasi grali nią po staremu.
0: Nasi.
1: Tak.
0: Nasi, Polacy.
1: Pamiętacie?
0: No, ja pamiętam. Mecz otwarcia.
1: O wszystko.
0: I o honor.
1: No. 2.

0: No, dobre tempo utworu, bo teraz będzie o Ferrari.
1: Co oni zrobili?
0: Akcje im przez to pospadały. Ludzie mówią, że się nie podoba i coś nie w tę stronę idzie, co powinno.
2: Mówisz Ferrari, prawda, to każdy wie, o co chodzi.
0: Myślisz,
2: właśnie. A tu się okazuje, że Ferrari zaprezentowało swój nowy, pierwszy w pełni elektryczny model Luce.
0: Jak go odpalasz, to jest tak. Czyli nie ma nic. Jest cichutko, bo tam nie ma żadnego ryku silnika, to wszystko jest elektryczne. Jak już wspomniałem, akcje spadły, ludziom się nie podoba to, że to wszystko jest elektryczne, ale ja chciałem o osiągach, które powiedzieć.
2: No właśnie, ogólnie on ma 1050 koni mechanicznych.
0: No dużo. Przyspiesza do setki w około 2,5 sekundy, kosztować ma 640 tysięcy dolarów, a według mnie rozładowuje się szybciej niż dobija do setki.
2: No i posłuchajcie, no i władze Ferrari ratowały sytuację, zaprosiły papieża nawet, żeby poszedł do tego Ferrari.
0: I ocieplił wizerunek
2: tego. Przejechał się tym samochodem, ale na fanach marki nie zrobiło to żadnego wrażenia. Dla nich takie brzydactwo, nawet z papieżem w środku, to profanacja. SK2.
0: A jaki kolor tych elektrycznych Ferrari?
2: A to różne, taki miętowy, jakiś niebieski, jakiś taki tego.
0: Prawdziwe Ferrari jest czerwone.
2: Tak jest. A co prawdziwe, co pasuje do prawdziwego czerwonego Ferrari?
3: Czerwone Ferrari!
0: No właśnie!

0: czujecie ten lans, jak w Ferrari jest uchylona szybka i te bratanki sobie tam lecą i SK2.
1: Ja, wy macie na sobie jeszcze czerwone korale, no, to już no, w ogóle. No.
0: Jaki lans.
1: Na co to było komu tamto?
0: 5 minut no. Do 9. Dzisiaj o polskim fast foodzie dużo rozmawialiśmy, czyli jak szybko, sprawnie zrobić śniadanko, tak żeby za dużo czasu nam to nie zajęło, tak, czyli wiecie, typowy polski fast food.
1: Tak, wychodzicie z domu, prawda, nie wiecie co wrzucić sobie do plecaka, czy tam do torby i wpatrzycie do lodówki, no i co?
0: Jest jeszcze jedna propozycja.
2: No, mój pierwszy fast food, jaki pamiętam, że jadłem, to miałem, nie wiem, tam chyba 6-7 lat, to chleb polany wodą i posypany cukrem.
0: No, ja jeszcze sypałem wegetę na takie coś.
1: Naprawdę?
0: Cukier i wegeta, no, to też tak jadłem, nie, no, jak byłem dzieckiem.
1: U mnie wersja pro wyglądała trochę inaczej, bo u mnie był chleb polany wodą z cukrem i ze śmietaną i to były gofry mojego dzieciństwa.
0: Nowobogacki jesteś, wiesz?

0: Reklama.
1: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

0: Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego,
2: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
0: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: I po reklamie.
6: Dziś przed południem w Trzebnicy czeka nas przyjemna pogoda. Na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, ale słońce też da o sobie znać. Temperatura wzrośnie do 16 kresek, co sprawi, że będzie całkiem ciepło. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, więc warto mieć przy sobie coś cieplejszego. Jakość powietrza pozostanie dobra, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców. Po południu termometry pokażą już 21 stopni, dlatego zrobi się jeszcze przyjemniej. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
7: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto. W Sejmie dzisiaj drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązanie.
8: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
9: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa, atak na nasze społeczeństwo, atak na nasze tradycje.
10: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? W jaki sposób związek nieformalny, który zostanie w tym kraju zalegalizowany, zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża.
7: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.

0: tradycje.
1: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom? W jaki sposób związek nieformalny, który zostanie w tym kraju zalegalizowany, zagraża mojej rodzinie, mojemu 27-letniemu małżeństwu i dwójce dzieci? Nie zagraża.
2: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiS-u i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.

0: 60.
1: Mówiła Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Przypomnę, do zbrodni doszło 3 lata temu. Mateusz H. spotkał Wiktorię w autobusie, zaprosił ją do domu, gdzie rzucając monetę zdecydował o jej życiu. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE-ZUS i e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, błąd został już naprawiony i nie ma dowodów, że był wykorzystywany przez cyberprzestępców.
2: SK2 News, Trzebnica.
3: Krzysiek Staszkiewicz, rozbudowa 4 coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała decyzję środowiskową na odcinek Krzywa Legnica. To otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi. Prace na odcinku Krzyżowa Legnica mają trwać od 2027 do 2031 roku. Zmodernizowali drogę dojazdową do kąpieliska Karłów. W Milickim Osirze trwają intensywne prace przed rozpoczęciem sezonu letniego. Otwarcie już nie bawem, a we Wrocławiu kąpieliska wystartują 4 czerwca.
4: Minęła 9, dziś w kalendarzu Dzień Hamburgera, więc życzę, żeby wam się też dzisiaj tak ładnie wszystko poskładało. A u nas najlepsza mieszanka 10 polskich hitów, jeden po drugim, bez reklam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

uzdrowiskowej i sanatoryjnej. Studenci nauczą się na przykład, proszę bardzo, zarządzania termami, nowoczesnymi basenami. Będą też zgłębiać ekologiczne wykorzystanie wód termalnych. No, brzmi to bardzo dobrze i na pewno bardzo, ale to bardzo potrzebnie. No i sami studenci pewnie też będą bardzo zadowoleni, bo od nowego roku akademickiego leżenie w jacuzzi i testowanie bąbelków staje się takim pełnoprawnym projektem naukowym.

Romantyczna propozycja od zespołu Blue Cafe. Czas nie będzie czekał. Tak wam gramy w Radiu SK2. No właśnie, z duchem czasu idzie też Politechnika Wrocławska, bo słuchajcie, otwiera pierwszy w Polsce kierunek studiów inżynierii

0: Takie polskie klasyki gramy wam w Radio SK 2. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To Martyna Jakubowska. A jeśli wy czujecie, że słuchanie tych starszych polskich kawałków pozwala się wam przenieść do tego momentu w historii polskiej muzyki, w którym one powstawały, to idealnie, bo po godzinie 10 mam dla was kolejny wehikuł czasu. Podpowiem, zajrzymy do Lublina, choć sam zespół pochodzi z krakowskiej Bohemy. Już więcej nic nie zdradzam.
1: SK 2. Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego

0: Polska 2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł.

0: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: No to chyba dobry moment, żeby uchylić rąbka tajemnicy. Stara dusza, tak nazywa się piosenka, którą Vixen zaśpiewa na koncercie premier na festiwalu w Opolu. Bardzo miło będzie go zobaczyć w akcji. No i też mogę zdradzić, że Radio SK2 na tenże festiwal też szykuje coś wyjątkowego. Szczegóły już niebawem. Nie rozumieją, gramy wam tuż przed godziną 11:00. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na Wrocławskim Rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
3: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają
4: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
3: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
8: Dziś przed południem w Trzebnicy czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą około 17 kresek, a słońce będzie dominować nad chmurami. Wiatr umiarkowany, więc nie musimy się martwić o zawirowania na niebie. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, a jutro kontynuacja słonecznej pogody z maksymalnie 22 stopniami. W sobotę możliwe przelotne opady, ale temperatura utrzyma się na poziomie 21 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie SI2 już za godzinę.
9: Jest 10. News SK2 Anna Łobocka. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta po tym, jak wczoraj premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Pojawiły się głosy o braku konsultacji z Karolem Nawrockim. Traktat, by zaczął obowiązywać, musi być podpisany przez prezydenta.
10: Nie powiem, co oczywiście z nim zrobię, bo muszę się zapoznać z tymi sprawami, ale myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym, że tego typu rozwiązania są przygotowywane.
9: Chciałbym, żeby chociaż raz kancelaria ucieszyła się z tego, że Polska jest bezpieczniejsza, odpowiada szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
9: Kosiniak-Kamysz dodał, że, tu cytat, był już ktoś, kto wprowadził prezydenta na minę i nie podpisał on ustawy w sprawie sejf. Mieszkańcy Bieszczad w obronie szpitala w Lesku dziś przed Sejmem będą zabiegać o uratowanie placówki, której grozi bankructwo. Likwidacja szpitala albo nawet SOR-u w Lesku byłaby dla regionu katastrofą, mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn.
12: Generalnie kto chciałby wracać do regionu czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
9: Protestujący chcą przekazać premierowi skrzynię z prawie 6 000 podpisów pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala. Przełom maja i czerwca to intensywny czas dla pszczelarzy. Wielu z nich właśnie teraz rozpoczyna swoje miodobrania. Wśród nich Rafał Goworek.
13: No to są te pierwsze miody wiosenne. Pochodzą z takich roślin jak zwierzby, sklonów, też rzepak. Ale najwięcej miodu tego wiosennego to pochodzi z drzew owocowych.
9: W Polsce jest ponad 100 tysięcy pszczelarzy.
7: SK2 News, Trzebnica.
14: Krzysiek Staszkiewicz. Militcy policjanci zatrzymali 40-latka. Ten jechał hulajnogą elektryczną w niedozwolonym miejscu i jak się okazało, był poszukiwany przez wrocławski sąd celem doprowadzenia do aresztu. Mężczyzna otrzymał mandat oraz trafił za więzienne mury. Na olimpijskim we Wrocławiu w niedzielę czeka nas futbol amerykański. Przed nami pierwszy mecz domowy Panthers Wrocław w D-League Europe. W niedzielę o 14:40 wrocławianie podejmą Vienna Vikings. Przed spotkaniem rodzinny piknik przy stadionie.
15: Słuchałam o tym miodzie w newsach u Ani i aż mi się zachciało takiej chałki z miodem i masłem. To jest dopiero danie warte każdej gwiazdki Michelin. W Radiu SK2 gramy same gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Będzie Bledka, Hugo Polis i Maciej Maleńczuk, Kasia Grodzka. Dzień dobry, smacznego drugiego śniadania, tak na wszelki wypadek.
6: No to gramy.

Wyprowadzam was z tego błędu. Moda pojawi się na torze wyścigowym, bo od przyszłego roku słynny włoski dom mody Gucci będzie sponsorował jedną z ekip. Umowa warta jest 60 milionów dolarów i to rocznie. Oczywiście Gucci wystroi też swoich kierowców w odpowiednie kombinezony. Ja nie wiem, czy te miliony sprawią, że ich bolidy będą najszybsze na torze. Za to najmodniejsze to już na pewno.

Nasz wehikuł czasu ustawiamy na rok 81. Wtedy to krakowska bohema, czyli zespół Manam, pojawił się w studiu Polskiego Radia Lublin, żeby nagrać swój debiutancki album zatytułowany po prostu Manam. Jak to w tych czasach bywało, płyta miała dwie strony, a na stronie B, na samym końcu, jako wielki finał, znalazły się one. Szare miraże.

0: Bracia bardzo dzielnie utrzymują się w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Młodość od Jeremiego i Artura Sikorskich zajmują miejsce 16. Jeśli dobrze wam się słucha tej rodzinnej twórczości, to wejdźcie na sk2.pl i zostawcie im plusika. A kolejne rozdanie gorącej polskiej dwudziestki już jutro po godzinie 18.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
7: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
8: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz

0: do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koterski.
1: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słyszysz? To w Zawoni. To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
5: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
8: I po reklamie.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: To słyszę tutaj w tle głos łudząco podobny do głosu Edyty Bartosiewicz. Ten dobrze słyszy. Pani Edyta wspomogła wokalnie zespół w tymże kawałku i to się dobrze składa, bo jej głos z Jedwabiem ma sporo wspólnego. Róże Europy i Jedwab gramy wam w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity, a przed nami newsy o 11.
1: Reklama.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk.

0: Linki do Media Markt.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I pora.
8: Dziś w Trzebnicy czeka nas całkiem przyjemna pogoda. Słońce będzie dominować na niebie, a termometry pokażą 18 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie w normie, więc można oddychać pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni, co sprawi, że będzie naprawdę ciepło. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Zachmurzenie utrzyma się na niskim poziomie. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka, a na początek tragiczne informacje z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do dramatycznego wypadku doszło rano w centrum miasta, mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
9: Dziewczynka w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Stołeczny Sąd Okręgowy miał się tym zająć we wrześniu, ale już wiadomo, że zrobi to w lipcu. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
11: Dzień dobry. Jak czytamy w komunikacie Sądu Okręgowego w Warszawie, ta decyzja wynika ze zmiany terminów urlopów składu orzekającego w tej sprawie. To będzie posiedzenie, na którym sędziowie postanowią, czy decyzja o aresztowaniu Ziobry jest prawomocna. Wyrok w tej sprawie zapadł już 5 lutego, ale zaskarżyli go obrońcy Zbigniewa Ziobry. To i tak oznacza, że prawomocna decyzja zapadnie prawie 5 miesięcy później. W tym czasie Ziobro zdążył wyjechać z Węgier do USA. W TVN24 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli dokumenty, na podstawie których poseł PiS-u wyjechał za ocean, były bezprawne, to wystąpi z wnioskiem do amerykańskiego urzędu do spraw imigracji.
9: To będzie 8 polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów. Jutro Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie French Open. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy szykują się duże emocje?
12: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
9: A mecz obu Polek przypomnę już jutro.
13: SK2 News, Trzebnica.
14: Krzysiek Staszkiewicz. Złotoryja z obwodnicą to wyczekiwany moment dla regionu, który cierpiał przez tranzyt i dojazdy do strefy przemysłowej. Łatwiej będą miały też osoby dojeżdżające w góry. Pierwszy 4-kilometrowy odcinek obwodnicy Złotoryi ma powstać do 2029 roku. Szybsze pociągi z Wrocławia do Trzebnicy i Oleśnicy. PKP PLK ogłosiło przetarg na rozbudowę linii kolejowej między Psimpolem a Sołtysowicami w ramach programu Fenix. W planach jest również remont peronów na stacji Wrocław-Psiepole.
15: 11:02 na zegarach. No lubimy takie mecze jak ten przed nami na French Open. Świątek kontra Linet. No bo zawsze wygrywa Polska. Kciuki trzymamy oczywiście za obie tenisistki. Tutaj Radio SK2. Gramy Wam po polsku. Sylwia Grzeszczak muzycznie na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: I tak przez kawałek czwartku. Poprowadziła nas Kasia Kowalska. Prowadź mnie w Radiu SK2, to za nami. A co nowego wymyśli Amerykanie? Stwierdzili, że nie ma co zwlekać i bardzo powoli trzeba zacząć organizować wysłanie swoich żołnierzy na Księżyc. Ta jednostka ma nawet swoją nazwę. To są Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Brzmi bardzo dumnie. A śpieszno im dlatego, bo Chiny również walczą o swoje miejsce na Księżycu. Amerykanie ostrzegają, że może to doprowadzić do, i tutaj zacytuję, bo to brzmi naprawdę groźnie, nieuchronnej militaryzacji naszego satelity. No tego to się nie spodziewałam, że jeszcze za swojego życia zobaczę Gwiezdne Wojny na żywo.
1: SK2.

0: Twoje radio i wódka suflera w Radiu SK2. No właśnie, radio to przede wszystkim muzyka, ale radio to też fajni goście ze świata muzycznego. Dziś po 18 na przykład do naszego studia zajrzy Michał Szpak, który wydał właśnie nowy singiel. Nazywa się on Maj, a który już dziś usłyszycie premierowo w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
7: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
8: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji.

0: klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.

0: co noc i Oskar Cyms, tu Radio SK2, tak wam gramy tuż przed południem, a po godzinie 12 napięty grafik mamy, bo i 10 najlepszych polskich hitów i wkrętka Kamila Nosela nas czeka, będzie też kolejny wehikuł czasu. Sporo tego, ale damy radę. Za chwilę też najnowsze informacje.
1: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.

0: Jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego,
2: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
0: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Dziś w Trzebnicy po południu spodziewamy się lekkiego zachmurzenia, a temperatura osiągnie 19 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, a wiatr słaby, choć wyczuwalny. Wieczorem temperatura spadnie do 18 stopni. Jutro również przewidujemy lekkie zachmurzenie, a słupki rtęci mogą pokazać nawet 22 stopnie. W sobotę możliwe są przelotne opady z maksymalną temperaturą do 21 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę Wesce 2 Trzebnica wiadomości.
9: Jest 12, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek na hulajnogach elektrycznych w Kutnie w Łódzkiem. Nie żyje 52-latek po zderzeniu dwóch takich pojazdów na drodze rowerowej na zielonej osi miasta.
10: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. Pomimo udzielonej pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.
9: Relacjonuje Katarzyna Wasiak z policji w Kutnie. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura. Poszkodowani żołnierze USA, jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazdem jechało 8 wojskowych.
11: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności. Wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
9: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Przyczyny tego wypadku badają służby. Nie ma zagrożenia środowiskowego, potwierdza wielkopolski inspektorat ochrony środowiska. Rzeka Warta nie jest skażona. Podczas gaszenia pożaru ocynkowni w Obornikach skażona woda trafiła do systemu kanalizacji deszczowej.
12: Ratownicy, widząc

0: to zagrożenie zablokowali wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Warty i w ten sposób nic nie dostało się do Warty i nie doszło do skażenia wód.
1: Mówi nam Mirosław Żółtański z Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nie ma też zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Woda zanieczyszczona kwasami zostanie wypompowana przez służbę.
2: SK2 News, Trzebnica.
3: Krzysiek Staszkiewicz, kule, noże, a nawet desant ze śmigłowca. Służbowe psy zyskają nową polską ochronę. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej tworzą innowacyjne kamizelki oraz hełmy dla czworonożnych funkcjonariuszy. Premiera w połowie czerwca na międzynarodowych ćwiczeniach Cerberus. Cofając uderzył w radiowóz? Był nietrzeźwy. 71-letni mieszkaniec Milicza musi teraz liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W wydychanym miał 1,1 promila alkoholu. Sprawa znajdzie swój finał w milickim sądzie.
4: Mamy południe, najlepszą polską muzykę gramy wam w Radio SK2. Potem nas poznacie w eterze, w tej godzinie. Mam dla was i klasyk od Beaty, będzie też Dawid Podsiadło ze swoim sezonem, a na początek pani Sarsa, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Koszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
1: Tak, zgadza się.
0: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
1: Tak, tak, tak.
0: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
1: Bo to chodzi, bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
0: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
1: Dokładnie tak.
0: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
1: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, że obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
0: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje.
1: Proszę, mhm.
0: Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
1: Jasne, już robię.
0: Dobrze.
1: Momentik, tylko wezmę.
0: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
1: tak?
0: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
1: Mhm, już momencik, już wkładam zęby.
0: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
1: Da.
0: Długopis pani ma?
1: Tak.
0: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
1: Mhm, okej, okay. Górę już mam.
0: I jak wyszło?
1: No, w miarę.
0: Od którego zęba się zaczęło pani?
1: Od lewej. Zaraz pani powiem dokładnie.
0: Zazwyczaj od piątki można by
1: piątka,
0: było.
1: Piątka, tak, od piątki.
0: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
1: Od dołu deski, tak?
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: Aha.
0: I co widać?
1: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
0: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do akty jeszcze przed wizytą.
1: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
0: znajdę. To powie to pani Weronika.
2: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
1: Nie kręcę! Tylko zabiję cię! Rosel wkręca.

0: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
1: znam. To powie to pani Weronika.
2: Cześć, Dyszka, zostałeś wkręcona.
0: Nie kręcę! Serka, zabiję cię! Rosel wkręca.

Tego polskiego hitu w naszym wehikule czasu nie mogło zabraknąć. Myślę, że takie solidne podium najlepszych polskich hitów o miłości. No właśnie, technicznie piosenka nosi tytuł Czekasz na tę jedną chwilę, ale i tak wszyscy wiedzą, że chodzi o wielką miłość Seweryna Krajewskiego.

0: To Marisa, takie polskie hity usłyszycie tylko w Radiu SK2. Tutaj dość oryginalnie, bo wszyscy śpiewają o miłości, a Marisa właśnie w drugą stronę, czyli odkochaj. Jeśli wy wielką miłością darzycie konkretne piosenki z naszej playlisty, to możecie na nie zagłosować w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Zrobicie to na sk2.pl, a co się działo w poprzednim notowaniu, o tym już teraz Łukasz Duńczyk.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer.
4: Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
15: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa

0: 3 km komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
1: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
0: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
3: I po reklamie. Najlepsze to

0: na poprawę humoru i też jako takie przypomnienie, że wystarczy, że dla tej swojej bliskiej osoby no po prostu będziemy. Taka to prosta recepta od zespołu Manam. Po prostu bądź, gramy wam na finał godziny 12 na antenie Radia SK2, przed nami newsy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
17: I po reklamie.
18: Dziś w Trzebnicy czeka nas przyjemne popołudnie. Słońce będzie dominować na niebie, a chmurki pojawią się sporadycznie, co sprawi, że temperatura osiągnie około 20 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, a jakość powietrza pozostanie w normie, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Wieczorem temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni, dlatego będzie przyjemnie ciepło. Zaraz w Radiu SK2 Newsy.
19: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Pierwsze umowy finansowane z programu Safe

0: podpisane. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Umowy podpisano w obecności m.in. premiera i szefa MON-u w dowództwie w Legionowie. A za chwilę będzie tak z kolejnymi dokumentami, zaznacza Donald Tusk i zapowiada w najbliższych kilkudziesięciu godzinach kolejne kontrakty dotyczące amunicji czy dronów.
1: Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Dlaczego w czasie pokoju mamy wydawać tak duże pieniądze? Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
0: Rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać ponad 180 miliardów złotych na obronność. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie udało się uratować starszego mężczyzny, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Na miejscu są spore utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Okoliczności zdarzenia bada policja i prokurator. Czekają na premiera i apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem demonstrują pracownicy szpitala w Lesku, a także społecznicy i mieszkańcy Bieszczad. Jak podkreślają demonstrujący, likwidacja lub bezterminowe zawieszenie grozi całemu szpitalowi.
2: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, które zostały zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
3: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
4: Tak, jest to realne.
5: Tak, jest realne.
6: Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
3: Są też problemy z płacami?
7: Obecnie dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
0: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie. Teraz to około 170 milionów złotych. W piątek na stacjach kolejne spadki cen paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, o 15 groszy taniej niż dziś. Olej napędowy zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 37 groszy. To z kolei spadek o 20 groszy na litrze.
8: SK2 News, Trzebnica.
9: Tu Kacper Michalak. 5,5 tysiąca bezrobotnych w powiecie wrocławskim to osoby powyżej 45 roku życia. Wiek często jest barierą w znalezieniu pracy, stąd targi pracy pod nazwą Praca bez metryki. Dziś drugi dzień tego wydarzenia w Pasażu Grunwaldzkim. Eksperci bezpłatnie radzą nam, jak odnaleźć się na rynku pracy jeszcze dziś do 18. Młodzi rowerzyści z kartami rowerowymi. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu egzaminowali wczoraj uczniów Milickiej Szkoły Podstawowej nr 1. Do takiego egzaminu dziecko może przystąpić po ukończeniu 10 roku życia.
10: Jeżeli teraz 3 minuty po godzinie 13 wam po głowie chodzi albo sen, albo pocałunki, to ja wam powiem nie, nie, nie. Teraz to powinna być praca, nauka albo inne obowiązki. Nie no, oczywiście żartuję. A wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, zapewnię wam w najlepszych polskich hitach. Będzie Edyta Bartosiewicz i sen, będzie Sanach i pocałunki, a na początek T-Love. Nie, nie, nie. Rafał Adamczak, dzień dobry. 10

zakrzyknijcie sobie tak jak Patrycja Markowska, to trochę was obudzi na pewno. Was i pewnie waszych sąsiadów z biurka obok w pracy, albo tych, którzy siedzą na rusztowaniu obok. Niezależnie oczywiście, co tam w pracy robicie, na czym ona polega. Patrycja Markowska, drogi kolego, w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Patrycja Markowska zaprezentuje się na tegorocznym festiwalu w Opolu, festiwalu, na który my, SK2, się wybieramy i w piątek, w przyszłym tygodniu, zagramy dla was specjalny program właśnie z Opola, stolicy polskiej piosenki. Od takiego wydarzenia nie możemy sobie odpuścić, skoro polskie hity, polska muzyka to nasza specjalność i ogromna miłość. A festiwal opolski rusza dokładnie za tydzień w czwartek, 4 czerwca. Teraz Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2. Później Ewelina Lisowska. W kolejce też w tej dziesiątce hitów jeden po drugim jeszcze Maciej Musiałowski i Sylwia Grzeszczak.

0: Disjockey będzie szczerze quiz nad konsolety, być może nie jeden w najbliższy weekend. Wy możecie teraz robić dokładnie to samo, na przykład ze śmiechu. Mam nadzieję, że atmosfera u was jest taka, no wiecie, heheszkowa. Bandai Banda, Hi-Fi Superstar, to jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich wiadomo w Radiu SK2, 22 minuty do godziny 14 zostały. Mam nadzieję, że czekacie na weekend, że u was coś fajnego się weekend wydarzy. Jak się nic nie wydarzy, to też jest fajnie, w końcu kiedyś odpocząć trzeba, nadrobić zaległości senne, poleżeć brzuchem do góry. No wiecie, wiecie jak to się robi, prawda? Ale gdybyście wybierali się na przykład na jakąś fajną imprezę, bo być może w waszym mieście, waszej miejscowości, waszej wsi, waszej gminie, waszym powiecie dzieje się coś fajnego i wiecie, że przyjedzie wielka gwiazda, no to super, to się bawcie, korzystajcie, może jakiś autografik uda się wyłowić, czego życzę i za co kciuki trzymam, ale przy okazji takich wydarzeń czasami wychodzą na jaw sytuacje dość zabawne. Na przykład partnerem tegorocznych Dni Miasta Żuromin został lokalny zakład pogrzebowy. Podobno bardzo uratowane są służby porządkowe, bo to znak, że będzie wyjątkowo spokojnie.
1: Autopromocja SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie

0: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
1: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym studiem.
2: Porozmawiamy z gwiazdami
0: i z fanami polskich piosenek.
3: Słuchaj już od 4 czerwca i oglądaj na Instagramie SK2.
4: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie

0: 99 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I pory

0: To Krzysztof Zalewski, kurier na finał tej godziny w Radiu SK2. Zaraz 14, punktualnie o 14 najświeższe newsy, a potem kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. No i skąd to się wzięło dzisiaj, jako że mundial za chwilę, opowiem skąd się wzięła piłka. A piłka potrzebna jest i do gry w nogę, i do gry w tenisa, i nasz czworonóg też się pewnie cieszy z tego, jak mu piłkę rzucamy. No właśnie, skąd się wzięła piłka? O tym wszystkim po godzinie 14 w Radiu SK2.
1: Reklama. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od

0: Środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: I po reklamie.
10: W Trzebnicy popołudnie zapowiada się przyjemnie, na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie, ale temperatura utrzyma się na poziomie około 20 kresek, co jest całkiem przyjemne. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o nagłe podmuchy. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 20 stopni. Jutro przewidujemy podobne warunki PRL, lekkie chmury i 22 stopnie. W sobotę możliwy delikatny, przelotny deszcz, a temperatura sięgnie 21 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
11: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. To już prawomocne. 5 lat więzienia za molestowanie uczennic. Rzeszowski Sąd Apelacyjny podwyższył karę dla byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich szkół. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata za kratami. Mężczyzna był oskarżony o molestowanie uczennic w wieku poniżej 15 lat oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Oprócz więzienia Ryszard D. ma też zakaz pracy z dziećmi.
12: Jednostkowe środki karne w postaci zakazu zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi łączy na okres 10 lat.
11: Zaznaczał Arkadiusz Chryniszyn z Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Na ogłoszeniu wyroku byli rodzice jednej z dziewczynek.
13: Szczerze, to ulga.
14: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
11: A część wątków z tej sprawy skierowano do ponownego zbadania. Do szpitala zabrał go śmigłowiec ratunkowy. Poważny wypadek w gminie Brzeziny pod Kaliszem. Kontrolujący budynek dawnej szkoły w Aleksandrii wójt spadł ze stropu.
15: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
11: Mówi Edyta Marciniak z Komendy Policji w Kaliszu. Policja wyjaśnia sprawę. Powiadomiona ma też być inspekcja pracy. Trawa coraz wyższa, ale koszenia prędko nie będzie. W Bydgoszczy urzędnicy pozwalają roślinom swobodnie rosnąć i stawiają na łąki kwietne. Idą za tym same korzyści, przekonuje Marta Stachowiak z ratusza w Bydgoszczy.
16: Ta wyższa trawa nie tylko zatrzymuje wodę, przyciąga owady, pszczoły, motyle i inne zapylające. To z kolei oznacza, że dostęp do pokarmu mają ptaki.
11: W Bydgoszczy nie ma dziś sztywnego harmonogramu koszenia. Wszystko zależy od pogody i tempa wzrostu roślin. Wyjątkiem są główne arterie miasta.
9: SK2 News. Trzebnica.
17: Tu Kacper Michalak. Niebezpieczna sytuacja w Żmigródku. Opisuje ją trzebnicka policja. 42-letni kierowca ciężarówki nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej osobówce, za którą siedziała 20-latka. Kobieta, chcąc uniknąć zderzenia, wykonała gwałtowny manewr i wjechała do rowu. Kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem to nowy kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej. Przyszli studenci zdobędą wiedzę do kierowania obiektami rekreacyjnymi, a zwłaszcza popularnymi termami czy rozbudowanymi strefami relaksu. Piszemy o tym na sk.pl.
18: Grałeś kiedyś w piłkę?
19: No grałem.
18: Ale skąd miałeś piłkę?
11: Różnie.
18: Matka z ojcem kupili.
11: Ktoś przynosił czasem.
19: No różnie właśnie, było. Moi drodzy, skąd się wzięła piłka? Na to pytanie odpowiem, skąd to się wzięło już za chwileczkę w Radiu SK2, ale będę też grał najlepsze polskie hity. Monika Lewczuk, ty i ja tak zaczynamy, a potem Wiktor Woligura i Dry School 4 pory roku. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Ja jakoś tak ten numer kojarzy mi się z fajnymi latami mojego dzieciństwa. Wiadomo, że za dzieciaka to było inaczej, nie? Urszula i Malinowy Król w Radiu SK 2, u nas najlepsze polskie hity. I już mamy 17 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Pewnie też za dzieciaka częściej graliśmy w piłkę niż teraz, kiedy być może jesteście dorośli. A zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięła w ogóle piłka? Okazuje się, że jest to jedna z najstarszych zabawek i sportowych rzeczy na świecie. Pierwsze piłki pojawiły się kilka tysięcy lat temu i były robione z tego, co akurat było pod ręką. Ze skóry, ze szmat, z trawy, a nawet zwierzęcych pęcherzy. Już starożytni Chińczycy grali skórzanymi piłkami wypchanymi piórami. Majowie w Ameryce używali piłek z naturalnego kauczuku do rytualnych meczów. W średniowiecznej Europie piłka była dość brutalną rozrywką. Mecze rozgrywano całymi wioskami, a piłka często była robiona z nadmuchanego świńskiego pęcherza obszytego skórą. Problem? Taka piłka szybko pękała i rzadko była idealnie okrągła. Przełom nastąpił w XIX wieku, wtedy wynaleziono gumę i zaczęto produkować nowoczesne, bardziej wytrzymałe piłki. Wtedy też rozwijała się piłka nożna w formie, którą znamy dzisiaj. Charakterystyczna biało-czarna piłka stała się popularna dzięki

0: Azu zostawał królem osiedla, a taka futbolówka to było też prawdziwe bogactwo, stąd też to słynne "Nie siadaj na piłkę, bo będzie jajo!"
1: Skąd to się wzięło?

0: Ciekaw jestem, czy wy macie może jakieś wspomnienie z Baśką, jeżeli chodzi o ten hit, czy może z konkretnymi kobietami o wspomnianych przez Roberta Gablińskiego tutaj imionach. Wilki za nami!
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jeżeli chodzi o Przeżyj to sam Lombardo, macie jakieś konkretne wspomnienia? Ja mam takie, że to była piosenka, którą, ojen, na wielu akademiach w szkole podstawowej śpiewałem. I tę historię może już zostawmy. Natomiast jeżeli chodzi o ten hit, to wyobraźcie sobie, że Przeżyj to sam, zanim został hymnem pokolenia ludzi lat 80., to tak naprawdę melodia do tego wielkiego, wielkiego hitu powstała dużo wcześniej. Grzegorz Stróżniak skomponował pierwszą wersję już jako nastolatek, mając około 16 lat. Utwór wtedy nazywał się Ciche Marzenia. Jest też anegdota, która krąży wokół Przeżyj to sam. Podobno cenzura bardzo nie lubiła tego utworu. Uznawano go za zbyt niebezpieczny politycznie. Mimo to, albo właśnie dlatego, ludzie kopiowali Przeżyj to sam na kasetach, przekazywali sobie dalej, śpiewali, lubili tę piosenkę i tak chyba jest do dzisiaj. Jest jeszcze jedna ciekawostka związana z Przeżyj to sam. Jest absolutnym klasykiem. Przez lata krążyła wokół tej piosenki legenda, że podobno przynosi ona pecha polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Kibice zauważyli, choć nie jest to oficjalnie potwierdzone, że ta piosenka bardzo często leciała w stacjach radiowych przy okazji słabszych występów kadry na mundialach. No dobrze. Czasy się zmieniły.

0: trochę. Kadry na mundialu na przykład nie mamy, a Lombard, przeczyj to sam, w SC2, proszę bardzo.
1: SK2, wehikuł czasu.

0: To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2. Kasia Sienkiewicz, Były Momenty. Tak, kończymy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Natomiast Kasia Sienkiewicz i Były Momenty, nie dość, że mi się podoba, to wam również widzę, że jest tendencja wzrostowa tego hitu, jeżeli chodzi o gorącą polską dwudziestkę. Ostatnio na 15, ale do góry, a może być jeszcze wyżej, bo to wy decydujecie, wy głosujecie, wy klikacie na sk2.pl. Za chwileczkę NA i Lili. No i też w sumie za dłuższą chwilę będzie godzina 15, do tej pozostało dokładnie 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
7: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Kastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Zacznij od Bacha, to Zbigniew Wodecki w Radiu SK. 2 gramy najlepsze polskie hity. A propos początków, w jednym z wielu wywiadów, jakich Zbigniew Wodecki udzielił, artysta przyznał, to już było w czasach, kiedy wszyscy używaliśmy i używamy do dzisiaj telefonów komórkowych jako budzików, że sam w telefonie ma taki ustawiony budzik z konferansjerską zapowiedzią, a teraz przed Państwem Zbigniew Wodecki i dalej gromkie brawa. No to rzeczywiście w jego stylu jestem w stanie uwierzyć w tę anegdotę. Polecam, może sami sobie zmajstrujmy takie budziki, to będzie zawsze miło i z uśmiechem na początek dnia. A tymczasem już za chwilę godzina 15 i o 15 punktualnie najświeższe newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako

0: Ceny. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
4: Blik. Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
5: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
5: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
6: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
7: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
5: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek.
9: I po reklamie.
10: Popołudnie w Trzebnicy zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry wskażą około 20 kresek, a na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, ale nie będzie zbyt silny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Jakość powietrza pozostanie w normie, co na pewno ucieszy wszystkich spacerowiczów. Jutro pogoda nie zmieni się zbytnio. Nadal lekkie chmury i temperatura do 22 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
11: Jest 15. News ESKI 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. W podwarszawskim Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun. Co konkretnie trafi do armii w ramach podpisanych kontraktów?
12: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
13: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
12: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
14: Bardzo realne przedsięwzięcia, kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, Europy.
12: Mówił Donald Tusk. Ze zleceń na rzecz armii ma skorzystać aż 10 tysięcy polskich firm.
11: A zgodnie z zapowiedzią rządu, do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów. W ramach SAFE Polska, przypomnijmy, ma pozyskać z programu niemal 44 miliardy euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu liderowi Konfederacji Sławomir Mentzen może stanąć przed sądem, o to wnioskuje policja. Chodzi o odpalenie racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Mentzen miał w ten sposób złamać zakaz wydany przez wojewodę. W sprawie uchylenia Mentzenowi immunitetu posłowie zagłosują najpewniej na kolejnym posiedzeniu Sejmu za 2 tygodnie. Już w czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zgromadzi producentów broni i sprzętu wojskowego. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abrams czy kołowy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne, między innymi na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem obronnym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
9: SK2 News, Trzebnica.
15: Tu Kacper Michalak. Uszkodził samochód oraz kierował groźby karalne. 34-latek zarysował karoserię pojazdu i przebił opony oraz groził jego właścicielowi. Sprawca został zatrzymany przez policjantów ze Żmigrodu i usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat za kratami. Dwie wrocławskie restauracje z gwiazdkami Michelin. To pierwszy raz w historii Wrocławia. Baba Beaty Śniechowskiej oraz Most Łukasza Budzika znalazły się w najnowszym przewodniku Michelin Guide 2026. Wyróżnienia otrzymały inne 23 restauracje z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska.
16: Dwie i pół minuty po godzinie 15. Nieźle, co to już prawie weekend. No bo jutro o tej porze to gdzie my będziemy myślami? Ha, wszyscy wiemy. Pektus, jeden moment, taki jest plan muzyczny. Na muzyczny początek tej godziny, a potem Edyta Górniak, Ania Dąbrowska. W kolejce też m.in. Bledka. Rafał Adamczak, to ja. Dzień dobry.

Black Friday 2 dni w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, 16 minut po godzinie 15. Czasami dzieje się na osiedlowych balkonach i na osiedlowych uliczkach grasują naprawdę różne dziwne przypadki. Po historii, którą wam teraz opowiem, zastanówcie się, co suszycie na balkonie, jak rozwieszacie. Może trzeba popracować nad techniką albo zmienić przyzwyczajenia, ale właśnie policjanci z Leszna zatrzymali mężczyznę, który przez kilka tygodni kradł damską bieliznę suszącą się na balkonach jednego z osiedli. Gość usłyszał już zarzuty, o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Drodzy panowie, jeżeli wasza ukochana, wiadomo, ciągle była w potrzebie czegoś nowego, bo nie wiadomo gdzie ginie, no to może właśnie został namierzony winowajca. Więc może tak przezornie, jednak suszenie na balkonie to nie jest do końca dobry pomysł i warto pomyśleć nad innym sposobem. Jaki to może być sposób w przypadku bielizny? To już tylko i wyłącznie waszym pomysłom zostawia. Wierzę, że takie macie. Marcin Rozynek, Siłacz, później Kukis i Piersi i Całuj Mnie w Radiu SK2.

0: Tacy, którzy tęsknią za tym, żeby w końcu na tej swojej ukochanej kanapie zasiąść, zdjąć buty, wyciągnąć się, poprzeciągać się, trochę odprężyć, odpocząć, ale jeszcze muszą trochę popracować. Nie ma miejsca jak dom. Mrozu. To jest kanwa u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Kasia Wilk i... pierwszy raz. Będzie też Manam, nie poganiaj mnie. Jak to się ładnie układa. Będzie też Oskar Cyms i no co ty? Takie rzeczy tylko u nas w Radiu SK2. 15.30 na zegarkach, czas na skrót najważniejszych newsów. Teraz Jakub Konieczkowicz.
1: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Głuchowie w powiecie toruńskim. Motocyklista zdarzył się z pociągiem relacji Chełmża-Unisław. Mimo reanimacji 30-latka nie udało się uratować.
2: Około godziny 13.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pociągu z motocyklistą w miejscowości Głuchowo. Na miejsce zostały wysłane 3 zastępy straży pożarnej.
1: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z toruńskiej straży pożarnej. Maszynista był trzeźwy, ruch pociągów jest wstrzymywany. 47 uczniów i 20 dorosłych ewakuowano ze szkoły. Zapalił się dach budynku. To w Kruszewie, w powiecie grójeckim. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na miejscu pracuje 11 jednostek straży pożarnej, a sam pożar jest już opanowany. Zaskakująca pogoda po zimnej zośce. IMGW ostrzega przed przymrozkami w 9 województwach.

0: Pewnie, że nie idziemy, aczkolwiek krótka drzemeczka o tej porze, kiedy być może energia nam spada, by się przydała. Co chodzi wam po głowie? No, przyznajcie się, przyznajcie. Oskar Cymstan, co ty? Westy 2 to są najlepsze polskie hity, zaraz Hania Kuzimowicz. Poza tym goście do nas idą i będą po godzinie 18, właściwie jeden gość. Michał Szpak odwiedzi SK2, czyli odwiedzi nas, odwiedzi was, no i Kinga Baryga z nim porozmawia. To po godzinie 18.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer.
4: Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art

0: Stronie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
6: I po reklamie.

0: żadne dwa.
1: To Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w kilometrach. Gramy najlepsze polskie hity. Mam nadzieję, że wy waszą drogę z pracy do domu mierzycie. No jeżeli w kilometrach, to jest ich na tyle mało, żebyście szybko się w domu znaleźli. Ewentualnie, jeżeli podróż sprawia wam ogromną frajdę i przyjemność, to na tyle dużo, żebyście tej przyjemności i frajdy sobie dostarczyli tylko bez korków. Bez korków. Tego wam życzę i bez żadnych jakichś tam incydentów po drodze.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg. Programy 8,39 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Tartak Amesco. Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe. Dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: I po reklamie.
4: W Trzebnicy po południu czeka nas przyjemna aura. Niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura osiągnie około 20 kresek, co z pewnością uprzyjemni czas na świeżym powietrzu. Wiatr będzie słaby, więc nie musimy się martwić o nagłe podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Jakość powietrza będzie w normie, dlatego nie przewidujemy żadnych problemów dla alergików. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.

0: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów, po których służby interweniowały w domach polityków i osób związanych z opozycją. Taką informację przekazał premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Jak podkreślił, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków. Sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch z zatrzymanych.
0: Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika, a swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi też prokuratura. Nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Lewy i spółka już we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. Na mundial nie udało się awansować. Przed nami dwa mecze towarzyskie. Jakie są oczekiwania kibiców? Sprawdzał Kamil Warzocha.
2: Żeby była jakaś świeżość w tej kadrze, bo cały czas gramy tymi samymi zawodnikami.
3: Trener chyba chce spróbować młodych piłkarzy, jakoś może wkomponować, może coś inaczej ułożyć.
4: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda po prostu.
5: Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze, tak i tyle.
0: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca w Warszawie mecz z Nigerią.
6: SK2 News, Trzebnica.
7: Tu Kacper Michalak, cofając, uderzył w radiowóz, był nietrzeźwy. 71-letni mieszkaniec Milicza musi teraz liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W wydechanym miał 1,1 promila alkoholu. Sprawa znajdzie swój finał w milickim sądzie. Szybsze pociągi z Wrocławia do Trzebnicy i Oleśnicy. PKP PLK ogłosiło przetarg na rozbudowę linii kolejowej między Psimpolem a Sołtysowicami w ramach programu Fenix. W planach jest również remont peronów na stacji Wrocław-Psiepole. Piłkarski Śląsk Wrocław będzie się przygotowywać do Ekstraklasy w Trzebnicy. Szczegóły w sieci.
8: To już 3 minuty po godzinie 16, za chwilę Jarząbek ze swoją prawdą. Prawdą dzisiaj bardzo ważną i istotną dla wszystkich kierowców, więc nasłuchujcie. Ale nasłuchujcie też najlepszych polskich hitów, bo takie przygotowałem i dla was mam, i gram, i Jamal Policeman będzie tegoroczny hymn męskiego grania od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino, czyli nareszcie. Tak możecie pośpiewać albo wykrzyczeć, jak wychodzicie z roboty, a na początek Stanach i Melodia. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 13 po czwartej, to jest K2 i tak bujają was najlepsze polskie hity Jamala Policeman. A teraz proszę uważnie posłuchać Jarząbka, bo jak Policeman powie dokumenty do kontroli, to żeby zdziwienia nie było.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawa jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów.

0: dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
2: Zawsze możecie odpuścić ten temat i sobie pojechać autobusem na przykład. I to jeszcze z liściem na głowie i prawka nie trzeba mieć. Można. Elektryczne gitary, człowiek z liściem już teraz, a Jarząbek wróci jutro po 16.

0: taka praktyczna i codzienna prawda o nas na tę porę jest taka, że nam się pewnie o tej porze już bardzo nie chce. No możemy być zmęczeni. 16.30, Sylwia Grzeszczak, prawda o nas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Z ogniem walczy 10 zastępów Straży Pożarnej, to w miejscowości Buszko.

0: U nas na tę porę jest taka, że nam się pewnie o tej porze już bardzo nie chce. No, możemy być zmęczeni. 16.30, Sylwia Grzeszczak, prawda? O nas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Z ogniem walczy 10 zastępów Straży Pożarnej. To w miejscowości Buszko.

kierować pod wpływem alkoholu? Jadąc ulicami, o mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Samochód rozbił się w końcu na sygnalizacji świetlnej. Kierowca zdołał uciec, ale policja zatrzymała pasażera. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi nawet 5 lat więzienia. Dobre wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. W drugiej rundzie pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4 i 6-0. To jeden z największych sukcesów w jej karierze. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju.

0: czasami są takie dni, kiedy nic się nie udaje, wszystko wychodzi źle, każdy jest niezadowolony z tego, co zrobiliśmy, a my mamy też jakieś takie poczucie, że wszystko zawaliliśmy. Słuchajcie, to normalne, trzeba zrobić tak zwany reset, czyli jak najszybciej zakończyć ten dzień, a jutro wstać z uśmiechem, nową siłą i na pewno będzie dobrze. No bo jak jutro może być źle, jak jutro już mamy piąteczek? Lor, wszystko jedno, wszystko źle za nami, to SK, to są najlepsze polskie hity, za 19 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
14: Nowy samochód? Team Długołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Długołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: 69 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz? To w Zawoni. To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają
5: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
6: Agnieszka Werszta, wójt gminy Zawonia.
4: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
7: I po reklamie.

Dębono, zostańmy sami, teraz ja nie wiem, tak trochę niezręcznie się czuję, czy to jest jakaś sugestia, czy to jest jakaś podpowiedź, żeby, czy co, że ja mam tu zostać, za chwilę przyjdzie Kinga Baryga i w sumie jak spojrzymy na sprawę tak, no wiecie, to zostaniemy sami. A nie, zostaniemy z wami. A nie!

0: mam iść, a Kinga zostanie z wami. Okej, dobrze, tak robimy. Kinga Baryga i najlepsze polskie hity oczywiście to Westy 2 już po godzinie 17. No to ja jednak pójdę. Dzięki za dzisiaj.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Od obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 909.

0: MediaMarkt. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I Porlamie.
10: Wieczorem w Trzebnicy czeka nas przyjemna aura. Temperatura utrzyma się na poziomie około 20 kresek, a na niebie pojawi się lekkie zachmurzenie. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu, co sprawi, że wieczór będzie całkiem przyjemny. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić o smog. Jutro prognozy przewidują podobne warunki, z lekkim zachmurzeniem i temperaturą sięgającą 22 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.

0: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw niżej zostają z nami na kolejne dwa tygodnie. Chodzi o rządowy program obniżający akcyzę i podatek VAT na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy CPN zostanie z nami na wakacje?
1: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
2: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
1: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
0: Jeden z żołnierzy jest w ciężkim stanie. To po wypadku ciężarówki armii amerykańskiej między Czertyniem a Studnicą w Zachodniopomorskiem. Pojazd z nieznanych na razie przyczyn zjechał z drogi i przewrócił się na pobocze. Poszkodowanych zostało w sumie 8 wojskowych. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
3: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
0: Mówi Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami, ale zdaniem uczestników nagrody nie są najważniejsze.
4: Sam udział dał nam naprawdę wiele poczucia tego, że jesteśmy w stanie zrobić coś ciekawego, coś takiego, co zmienia faktycznie społeczeństwo.
5: Zyskaliśmy dużo nowych umiejętności, współpracy, zaangażowania.
6: Przede wszystkim jednak doświadczenie.
0: A dzisiejszy finał nie kończy olimpiady. Kolejna edycja już we wrześniu. Szczegóły na zwolnienisteorii.pl.
7: SK2 News, Trzebnica.
8: Tu Kacper Michalak. Rusza obornicki budżet obywatelski. Do 17 czerwca gmina Oborniki Śląskie przyjmuje formularze zgłoszeniowe propozycji projektów do tegorocznej edycji. Zgłaszany projekt musi mieć poparcie minimum 16 mieszkańców. Gogle VR, badanie refleksu i symulatory zamiast standardowej lekcji. Ponad 200 wrocławskich uczniów wzięło udział w nietypowych warsztatach z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkolna akcja to jednocześnie zapowiedź wielkiej wyprawy maluchów na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach. Ta pod koniec czerwca wyruszy spod wrocławskiej hali stulecia.
9: 3 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej. Dzisiaj mamy czwartek, 28 dzień maja. Ja znalazłam taką informację, że często mówi się, że czwartek to jest kwadrans do weekendu i do piątku. Fajne? Do ciebie to pytanie, Kuba. Halo. A, przepraszam, mikrofon ci wyłączyłam.
0: No, co, tu mnie pyta, wywołuje, no i tyle. Widać, ale widać, że kwadrans do weekendu, no bo jak już tak zapomina człowiek o takich rzeczach.
9: To... Tak, no bo my myślimy o weekendzie i gramy najlepsze polskie hity, które pozwalają się zrelaksować. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
7: SK2.
9: Myslowic i mieć czy być na dobry początek.

0: Łzy, oczy szeroko zamknięte. 21 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A dzisiaj u nas w pracy wywiązała się taka rozmowa, że lubimy zwroty do nas, na przykład jeżeli ktoś się zwraca do nas po imieniu, nie lubimy, gdy ktoś się zwraca po nazwisku lub w jakiejś odmienionej formie imienia, więc ja przychodzę teraz z pytaniem do was. Jak lubicie, gdy zwraca się do was na przykład koleżanka, kolega z pracy, bądź druga połówka? Dajcie znać, czekam na takie najciekawsze propozycje i te najciekawsze nagrodzimy oczywiście gadżetami Radia SK2. No może na przykład lubicie, jak zwraca się do was kicia, albo kochaniutka, albo kochanie moje najdroższe. Czekam na wasze propozycje. Wasze głowy stojąc w korku na pewno parują, są otwarte, więc wysyłajcie głosówki bądź wiadomości tekstowe na Messengerze Radia SK2, a ja gram dalej. Już teraz oddział zamknięty i party.
1: SK2.

0: chłopcy z Placu Broni, kocham wolność. Tak wam gramy w Radio SK 2, 20 minut przed godziną 18. Pytałam was o zdrobnienia i jak się okazuje, no to jest temat, który bardzo was poruszył. Odezwała się do nas m.in. Paulina. Halo, halo Paulino, jak to u was wygląda?
1: No to u nas zdecydowanie zdrobnienia są na topie. Czyli Paulineczko kochana, no ale wtedy też jest jasne, że coś chce. I w drugą stronę też to działa, bo kiedy ja mówię Michałeczku mój drogi, no to znaczy, że też mam jakiś biznes do niego.
0: Sprytnie, sprytnie to sobie wymyśliliście. No to Paulineczko kochana, ja mam dla ciebie wyjątkowo, nie chcę nic od ciebie, ale daję ci kubek Radia SK2. Mam nadzieję, że z niego kawa będzie smakowała zdecydowanie lepiej.
2: SK2 Autopromocja. SK2 prezentuje
3: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskie.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Gotowi na muzyczny weekend w Żmigrodzie? Dni Smoka 2026, już 29 i 30 maja. Dwa dni koncertów i świetnej zabawy. Na scenie Roxy Węgiel, Masters, Sławomir i Tymek. A po koncertach impreza z DJ-em Kamilem. Do tego wesołe miasteczko, food, strefa i wiele innych atrakcji. Zapraszamy!
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: I po reklamie.

0: Ewa Farna i Znak. Tak wam gramy w Radio SK2 chwilę przed godziną 18, a jeśli teraz odpaliliście radio, to jest to znak, żeby nas dalej słuchać. A wiecie dlaczego? Bo po 18 w naszym studiu Radio SK2 gość specjalny Michał Szpak z nowością, więc słuchajcie nas uważnie, bo będziemy wam ją grać.
1: Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
1: MediaMarkt.
2: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Trwa budowa nowoczesnej ścieżki rowerowej z Zawoni do Złotówka. To ponad 5 km nowej asfaltowej ścieżki. Szykujcie formę, bo jesienią ruszamy w trasę. Do rowerowej aktywności zachęcają.
7: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
8: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
6: Spot finansowany w ramach projektu budowa dróg pieszo-rowerowych na terenie gminy Zawonia. Etap pierwszy, odcinek Zawonia Złotówek. Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 km komfortu i bezpieczeństwa dla Twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają.
7: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
8: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
6: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
9: Tartak Amesco, Szczytkowice koło Trzebnicy. Więźba budowlana, impregnacja drewna, podbitka dachowa, deska boazeryjna, drewno certyfikowane CE. Super promocje cenowe, dowóz do klienta. Telefon 71 312 3065. Amesco.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów w miejscowości Międzyleś.
14: Straży Pożarnej. Już 2 plutony z powiatu chmińskiego oraz węgrowskiego. Na miejsce udają się kolejne z powiatu legionowskiego i wyszkowskiego.
13: Mówi Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie. W akcji strażaków wspierają również samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne, posługując się podrobioną aplikacją M-Obywatel. 3 nieletnich zatrzymano w Głogowie na Dolnym Śląsku. Poproszeni o dowód osobisty przedstawili wygenerowane fałszywe cyfrowe dokumenty. Nieletni odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego. Był pytany m.in. o przyszłość w drużynie narodowej.
15: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też dobra reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
13: A biało-czerwonych czekają teraz 2 mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią.
0: Minuta po godzinie 18, a my już w studiu Radia SK2 mamy gościa specjalnego. Michał Szpak razem z nami. Cześć, Michale.
16: To już? To już jest edycja?
0: To już jest ten moment, kiedy możesz się przywitać. Prawie tak, ale to jednak Radio SK2. Dzisiaj Michał przychodzi do nas, no właśnie, z premierą.
1: z premierą swojego najnowszego singla, który nosi tytuł Maj. Jest końcówka maja, więc maj przedłużamy o kilka miesięcy jeszcze, moi drodzy.
0: Właśnie, przedłużamy i gramy najlepsze polskie hity, a do rozmowy z Michałem już za chwilę wracamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
17: SK2

0: To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już Michał Szpak. Witam ponownie.
1: Witam ciebie i słuchaczy, oczywiście również witam bardzo.
0: Michał, śpiewająco podchodzisz do życia, to widać, bo śpiewałeś tutaj w międzyczasie też, więc ja chciałabym zapytać, co tam u ciebie, bo fani pytają, słuchacze pytają.
1: No właśnie dzisiaj przyszedłem nie bez powodu, bo przyszedłem z powodu premiery mojego najnowszego singla Maj, który pewnie za niedługo sobie posłuchamy, którego sobie za niedługo posłuchamy, a teraz chyba czas na jakieś przepytywanie.

0: Sztuki, tak?
1: Właśnie chciałabym zapytać, czy ten sezon koncertowy, który się zbliża, to są też plenery, czy on dla ciebie jest aktywny?
0: Aktywny, chociaż w tym roku nie jest tak aktywny i dobrze, po prostu potrzebuję takiego resetu.
1: Właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że jak artyści mają dużo na głowie, to później potrzebują tego relaksu. To jak ty się relaksujesz?
0: Na imprezach, z rodzinką, z przyjaciółmi, różnie. Wyjeżdżam na wakacje, oczywiście to jest taki standardowy, ale jeśli mam jakiś taki, że tak powiem, bardziej intensywny czas, to na sam koniec zrobię sobie zawsze taki prezent, że idę na gruby melanż.
1: To bardzo dobrze. A czy ty lubisz wracać w swoje rodzinne strony?
0: Bardzo. Ja jestem z Jasła, kocham Jasło, jest pięknie położone, cudownie zielone, no naprawdę takie piękne, bajeczne miasteczko, które jest bardzo życzliwe i bardzo lubię tam wracać. No mam tam swojego tatuśka i brata i moją chrześnicę i jej siostrę. No w ogóle kocham, tak jest.
1: Pozdrawiamy oczywiście.
0: Pozdrawiamy
1: Polska,
0: Jasło.
1: Jest piękna, pozdrawiamy całe Jasło, a my wracamy do was już za chwilę i będziemy więcej mówić tutaj o singlu Michała Szpaka, czyli o Maju, z którym do nas przychodzi. SK2

0: Wiktoria Kida, Oskar Cyms, tak wam gramy w Radiu SK2, a w naszym studiu cały czas jest Michał Szpak. Cześć Michale.
1: Witaj jeszcze raz.
0: Witamy się ponownie, bo nie wiemy, kiedy tak naprawdę ktoś włączy radio. Może
1: dokładnie,
0: włączył w tym momencie.
1: Jest jakiś nowy słuchacz właśnie którego pozdrawiam prosto z Warszawy, ze studia i przesyłam mu mnóstwo miłości ze swojej strony.
0: Tak, właśnie. Przesyłamy dużo miłości, ale też wkrótce puścimy tutaj nowość od ciebie, bo przychodzisz do nas z nowym singlem Maj. Czy to jest nowy etap w karierze Michała Szpaka?
1: Na pewno kolejne rozwinięcie, zaskakujące dla mnie samego i coś, co jest po prostu w moim wykonaniu świeże, bo nigdy nie sięgałem po taki rodzaj muzyki. Urodziło się to absolutnie organicznie, bo to nie było coś, co zostało stworzone na potrzeby, tylko urodziło się to

0: okropnie, że tak powiem, szary, ale mam do niego też również sentyment, bo wiele edycji Voice'a kończy się w listopadzie, tam są też moje urodziny, które kończą się nie po jednym dniu, a po kilku, więc jest super, ale maj, jak się okazuje, będzie już dla mnie zawsze wyjątkowy i zostanie zapisany na mojej karcie czasu i karcie muzyki.
1: Właśnie, to co dla ciebie, co symbolizuje personalnie tutaj ten numer maj?
0: No to jest taki głód pomiędzy, taki głód miłości i głód wolności, czyli ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, jakby podróżować, że twoje życie jest takie... takie barwne, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego i to powoduje, że no, rezygnujesz z jakiegoś życia na poczet jakiejś przyjemności, która z czasem może cię wprowadzać w jakąś melancholię. Aczkolwiek cały numer jest oczywiście bardzo pozytywny i zachęcam do tupania nóżką.
1: Właśnie, to jest ten moment, kiedy możesz już ten numer oficjalnie w Radio SK2 zapowiedzieć.
0: Jest taki moment na początku tego numeru, który brzmi... Maja, wam dobrego życzę w słuchaniu.
1: To gramy w Radio

0: Sylwia Grzeszczak. Bang, bang! Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 18, a już za chwilę przeniesiemy się w czasie. A to za sprawą wehikułu czasu Radia SK2. Jesteście na to gotowi? Mam nadzieję, że tak. No to zaczynamy!
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I gramy. Jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka, wydany w 1976 roku, bo jak się okazuje, to był początek solowej drogi. Krawczyk skomponował ten utwór zaraz po tym, jak w 1973 roku odszedł z zespołu Truba Duży. On przyniósł mu duży sukces, no i znamy go i gramy do dzisiaj. I już teraz w Radiu SK2 Krzysztof Krawczyk i Rysunek na szkle.

0: Natalia Nykiel i Bądź Duży. Tak wam gramy w Radio SK2. 15 minut przed godziną 19. Jeszcze do 19 trochę tych najlepszych polskich hitów usłyszycie. A po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze zabawa Nie mów tak, nie mów nie. I jeszcze do tego live na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
4: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi.
9: O samochodach nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi.

0: używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi.

0: lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz ułatwić dziecku start na dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: I po reklamie.

to nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19. Po 19 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity. Na przykład Dawid Podsiadło, ale też Wiktor Waligura. To jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy Was serdecznie. Startujemy o 19.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: plastrach XXL Pilos 2 x 500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Żmigrodzkie smoki zatańczą w rytmie disco. Przed nami Żmigrodzkie Dni Smoka. W tym roku w mieście zagrają w piątek Masters i Roxy, a w sobotę Sławomir oraz Tymek. To wszystko na targowisku miejskim w Żmigrodzie. Za to Trzebnickie Dni Rodziny dobiegają końca. Wielki finał święta odbędzie się już w sobotę na Stawach Trzebnickich. W planie m.in. pokazy mażoretek czy koncert Zosi Karbowiak. Początek o 14.30 nad Stawami.
7: Wybiła godzina 19. Rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami, ale do tego dorzucamy jeszcze live'a na profilu Radio SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie już za chwilę, już za moment odpalamy, ale także będzie zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Czekamy na Wasze wiadomości z numerem telefonu. Do kogoś z Was wkrótce będziemy dzwonić. Ale zanim to nastąpi, to Ewelina Flinta i Żałuję Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
8: SK 2.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku. Tak wam gramy w Radio SK 2. Już jesteśmy na TikToku, już live odpalony, więc zapraszamy was wszystkich serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie podglądać, co my tutaj robimy wtedy, kiedy nie gadamy na antenie, a także możecie brać udział w wyzwaniach, bo takie wyzwania dla was przygotowaliśmy, ale także przygotowaliśmy dla was zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Jeśli są tutaj jacyś chętni, to możecie się zgłaszać. Zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtórzyły. I uwaga, uwaga, jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie pytania w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Kubek z logiem Radia SK2 warto taki mieć, bo podobno z niego kawa smakuje lepiej. No to co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Ania Dąbrowska i tego chciałam już teraz.
1: SK2.

0: Ja myślę, że to powinien być hymn naszej zabawy. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A razem z nami bawić będzie się Ania. Cześć Aniu.
3: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Ja zakończyłam tacho i weszłam do domu, także po pracy jestem.
0: Po pracy, czas na odpoczynek, ale zanim odpoczynek, to jeszcze trochę zabawy z Radiem SK2. Co ty na to?
3: No, oczywiście, że tak.
0: Dobrze, to ja przypomnę jeszcze zasady tej zabawy. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund.

0: Sekund. Jeśli uda Ci się odpowiedzieć na te pytania zgodnie z tymi zasadami, to zgarniesz ode mnie gadżety Radia SK2. Co Ty na to? Wszystko jasne?
1: Jasne.
0: Dobra. To w takim razie, uwaga, uwaga, zaczynamy. Lubisz gry familijne? Halo, Aniu? Jesteś?
1: Tak, odpowiedziałam, jasne.
0: Łamigłówki czy gry karciane? Myślę, że lubisz gry komputerowe. Halo, halo, Aniu?
1: Być może.
0: Masz w domu komputer z kartą graficzną do gier?
1: Owszem.
0: Ajajaj, coś nie było słychać dokładnie tych odpowiedzi, więc nie udało nam się w pełni tutaj ze wszystkim zdążyć, ale z racji tego, że te słowa, które ja usłyszałam, się nie powtórzyły, to oczywiście kubek Radio SK2 trafia w Twoje ręce.
1: Super, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Trzymaj się i miłego odpoczywania po pracy Ci życzę, Aniu.
1: Dziękuję.
0: Pa!
1: Pa!
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Marisa i Odkochaj już teraz w Radiu SK2.

0: Maciej Skiba i Wołam to jest najnowszy numer od tego artysty, który gramy wam w Radiu SK2, a my cały czas prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, na którego serdecznie was zapraszamy. Cały czas tutaj rośnie nam liczba widzów i moi drodzy, ja pytam się, z jakich miast jesteście? No to dajcie znać, a ja będę tutaj czytać. Biała Podlaska jest, co jeszcze się pojawiło? Sanok, Opole, Sieradz, Warszawa. Tak, Wrocław, proszę bardzo, Kwidzyn, Łęczna. Tak szybko piszecie, że ja nie nadążam tutaj czytać. Szczecin, Konin, Leszno, Siedlce, Lubaczów, Kalisz. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie te miejscowości i przypominamy, że wy cały czas możecie na Messengerze Radia SK2 wysyłać pozdrowienia. Dzisiaj antena jest wasza. I cały czas możecie też odwiedzać naszego live'a na profilu Radia SK2 na TikToku. A my gramy dalej. Już za chwilę Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce.
1: SK2
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
5: Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Słyszysz? To w Zawoni! To tu powstaje zupełnie nowa trasa dolnośląskiej cyklostrady. 3 kilometry komfortu i bezpieczeństwa dla twoich dwóch kółek. Jeszcze w tym roku wsiądź na rower i poczuj aktywną stronę gminy Zawonia. Do rowerowej aktywności zachęcają.
10: Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
11: Agnieszka Wersta, wójt gminy Zawonia.
9: Spot finansowany w ramach projektu budowa sieci trasy rowerowej w ramach dolnośląskiej cyklostrady. Trasa kamienna w gminie Zawonia.
12: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest CBS. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
1: I po reklamie.

0: przy takich numerach to można odpoczywać. Sarsa i Jak w filmie, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Po 20 wracamy z kolejnymi nowościami, ale też starszymi numerami. Będzie m.in. Bledka i Dwa dni, ale także Doda i Melodia ta.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 31 maja z okazji Dnia Dziecka animacje, tańce, quizy i zabawy. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą sobotę i niedzielę będzie się naprawdę wiele działo w Obornikach Śląskich, bo czeka nas tam inauguracja SK Music Tour. No właśnie, Dni Obornik Śląskich. Już w sobotę na ich scenie wystąpią m.in. Miu czy Agnieszka Chylińska. W niedzielę za to usłyszymy Pryską czy Dżem, ale czeka nas tam także wiele więcej atrakcji. Zaczynamy w sobotę o 15 oficjalną kolorową paradą.
0: 20 wybiła, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity, a do tego jeszcze cały czas trwa live na TikToku Radio SK2. Zapraszamy serdecznie. Możecie też pozdrawiać, na przykład tak jak Monika.
12: Pozdrawiam całe Radio SK2, wszystkich słuchaczy i oczywiście Ciebie, nasza Kingo, kochana. Pozdrawiam, pozdrawiam cała Monisia z Poznania. Kocham Was wszystkich.
0: No to również pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
13: SK2.

To jest ten numer, dzięki któremu możecie poczuć już wakacje i lato. Formacja Nieżywych Schabów, tak gramy 13 minut po godzinie 20 w Radio SK2. Nasz live na TikToku, na profilu Radio SK2 cały czas trwa, a to oznacza, że możecie tam wchodzić, zaglądać. Teraz mamy pewne wyzwanie, musimy dobić do 50 tysięcy tapnięć. Jak dobijemy, co się wydarzy? A to właśnie trzeba zajrzeć na naszego live'a, żeby się o tym dowiedzieć i przekonać. A ja cały czas dostaję od Was na Messengerze Radio SK2 pozdrowienia. I tak Dorotka napisała. Gorące pozdrowionka i całuski dla moich cudownych syneczków Pawełka i Marcinka, mama Dorotka z Wrocławia. Pozdrawiamy serdecznie również, no i dodajmy, że taka mama z takimi pozdrowieniami to jest skarb.

0: Urszula, niebo dla ciebie, tak wam gramy w Radiu SK2. A teraz cofamy się w czasie i posłuchamy pewnego sentymentalnego numeru.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No właśnie, jako że będzie robiło się sentymentalnie, to czas na nasz numer, starszy numer, o którym wszyscy bardzo, który wszyscy bardzo dobrze znają i pamiętają. Autobiografia zespołu Perfect. Można powiedzieć, że to jest jeden z najważniejszych utworów w historii polskiego rocka. Wydany w 1982 roku. No, dla wielu osób jest to hymn pokolenia dorastającego w realiach PRL-u. No i my teraz wracamy do tych wspomnień i do słuchania w Radiu SK2. Wehikuł czasu Radia SK2. Perfekt i autobiografia już teraz.

0: Ania Szlagowska. Ile? Ile czasu zostało do 21? Gdyby o to ktoś pytał, to już mówię. 21 minut. 21 minut, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam pogram. I uwaga, będzie Oskar Cyms, bo pytacie o to w wiadomościach prywatnych, ale będzie też Happy Set. I zanim pójdę, a jeśli chodzi o Oskara Cymsa, to będzie na niebie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: ceny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: Myslowic i Chłopcy, tak wam gramy w Radio SK 2, chwilę przed godziną 21, po 21 najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Barygadu.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, scena pod regałem dla mam Strzebnicy. W piątkowy wieczór wpadajcie do Gminnego Centrum Kultury i Sztuki na koncert Dla Ciebie Mamo z najpiękniejszymi przebojami polskiej piosenki. Koncert w wykonaniu artystów wrocławskiej sceny pod regałem ruszy o 19:00. W sobotę i w niedzielę za to będzie koncertowo także w Obornikach Śląskich z okazji Dni Obornik Śląskich. Szczegóły na sk.pl.
10: Magazyn lokalny.
11: Sebastian Stelmach po ponad 80 latach wrócą na swoje miejsce. Parafia pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej i świętego Bartłomieja w Trzebnicy odzyskała trzy dzwony, które podczas II wojny światowej wywieziono z miasta. Trzebnickie dzwony trafiły do kościołów w Stuttgarcie, skąd powróciły w ramach projektu Dzwony dla Pokoju. O dzwonach, ich historii i tym, jak to się stało, że wróciły one do Trzebnicy, rozmawiałem z proboszczem bazyliki, księdzem Piotrem Filasem. W kwietniu 2026 roku w Trzebnickiej Bazylice miała miejsce dość ważna uroczystość, ponieważ wasza parafia i bazylika odzyskały po ponad 80 latach zabytkowe dzwony, które przed laty były tutaj w Trzebnicy zainstalowane. Później zostały wywiezione w trakcie wojny do Niemiec. No właśnie, zacznijmy od tego, co to za dzwony, jaka jest historia tych dzwonów.
12: Ksiądz Piotr Filas, salwatorianin, proboszcz i kustosz parafii i sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W ogóle trzeba popatrzeć na to trochę szerzej, bo najpierw trzeba wrócić do roku 2021. Diecezja Rotenburg-Stuttgart wpada na taki pomysł, taki projekt Dzwony Pokoju dla Europy. Zwrot dzwonów, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione na teren III Rzeszy, z terenów, w których my tutaj mieszkamy, wtedy należących do Niemiec. Te dzwony po wojnie były składowane na tak zwanym, to się tak potocznie nazywa, cmentarzysku dzwonów. Niektóre spośród 100 tysięcy ocalały, kilka tysięcy. Te dzwony były zabierane w celu przetopienia na broń. Taka była najprostsza idea. Nasze dzwony trzebnickie przetrwały z prostego powodu. One zostały tam posegregowane na kilka kategorii, a nasze są cenne, bo są zabytkowe, więc wojna się zakończyła i na szczęście dla naszych dzwonów one po prostu przetrwały. I one później po wojnie zostały chyba w latach 50. rozparcelowane po niemieckich parafiach. Cmentarzysko to było w Hamburgu, natomiast dzwony do nas powróciły z diecezji Stuttgart i powróciły, co jest

0: ciekawe, z parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi. Więc to było też takie opatrznościowe. My nie jesteśmy pierwszą diecezją, która te dzwony otrzymuje, bo już kilka diecezji i w Polsce, i w Czechach te dzwony otrzymało. Natomiast gdzieś mniej więcej 2 lata temu nasza kuria otrzymała taką propozycję, że dzwony z archidiecezji wrocławskiej mogą wrócić. Ksiądz kanclerz do mnie zadzwonił, poinformował mnie, że są 3 dzwony, 2 z bazyliki, 1 z Lasu Bukowego. Przedstawił taką nawet konkretny opis tych dzwonów. Tak tylko podam przykład. Największy z 3 dzwonów został odlany w 1706 roku we Wrocławiu. Jego średnica wynosi 720 mm, a waga około 210 ton. I wtedy mieliśmy taką okazję spotkać się z biskupem pomocniczym diecezji Stuttgart-Rotenburg i on wtedy nam wytłumaczył, na czym polega ta idea i jak oni to widzą. Czyli taki został ułożony harmonogram, taka procedura, jak to będzie wyglądało, bo to trzeba było też podpisać umowę z diecezją w Stuttgarcie, a archidiecezją wrocławską. Tutaj trzeba było tam spełnić wymogi państwa niemieckiego, bo te dzwony są użyczane, chociaż pochodzą z tego miejsca, no takie jest prawo. Natomiast ciekawe jest to, że myśmy w ogóle przeszli taką długą i dosyć intensywną drogę, bo byliśmy przekonani, że nam zabrali Niemcy 3 dzwony i że te 3 dzwony były zawsze na wieży, bo teraz mamy 3 dzwony. Gdzieś tam nie ma opracowań, ale w świadomości, w obiegu, w różnego rodzaju świadectwach ktoś sobie przypominał, że dziekan Bochenek przy okazji milenium te dzwony ufundował. Ksiądz Bogdan znalazł w ogłoszeniach parafialnych, że rzeczywiście ten największy dzwon, ważący tonę 200, został ufundowany z okazji milenium, ale nic nie ma na temat 2 dzwonów, które są po bokach. I to była taka pierwsza zagadka, której nie potrafiliśmy rozwiązać. Wtedy, ponieważ wiedzieliśmy, że ten największy dzwon 2-tonowy nie zostaje zwrócony, ponieważ on znajduje się w innym miejscu poza diecezją Rotenburg-Stuttgart, zostały zwrócone tylko 2 dzwony, więc pierwsze takie myśli, czy to moje, czy na Radzie Parafialnej, że wybudujemy jakąś dzwonnicę obok bazyliki. Oczywiście to się wiąże z przedstawieniem projektu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, wiąże się to z zaakceptowaniem tego projektu. I tak szliśmy w tym kierunku. Na początku marca dzwony przyjechały do Trzebnicy i wtedy, chociaż mieliśmy dokładny opis, ale jakoś tak sobie nie zdawaliśmy sprawy, że one będą takie małe. I doszedłem do wniosku, przekonałem Radę Parafialną, że nie ma potrzeby budować oddzielnej wieży, takiej sygnaturki, tylko poprosimy Wojewódzkiego Konserwatora o pozwolenie na zbudowanie takiej konstrukcji i postawimy te dzwony na wieży obok tych, które istnieją, żeby po prostu nie utrudniać sobie życia. Kiedy nawiązałem kontakt z pewną firmą, która miała instalować te dzwony i taki mechanizm, żeby one mogły być ze sobą zsynchronizowane i mogły dzwonić razem, to ten pan, który tam przyszedł, nagle uświadomił nam, że my nie musimy niczego budować, bo po pierwsze te 2 dzwony, które są po bokach, Niemcy nie zabrali. Dlaczego? Nie wiemy i pewno się już nigdy nie dowiemy, no bo wiemy, że plebania spłonęła, tam mogły być jakieś informacje, dlaczego tak się stało. Natomiast ten główny rzeczywiście został ufundowany przez dziekana i parafię i to potwierdzało te odkrycia, które zrobił ksiądz Bogdan. I nagle, kiedy ten pan tam spacerował sobie, patrząc na ten stary mechanizm, który aktualnie nie działa, mówi do mnie: proszę księdza, te 2 dzwony zostały zabrane z konstrukcji nad prawym dzwonem, jak patrzymy od strony bazyliki. Jak się przyglądnąłem, to rzeczywiście tak jest. Tam po prostu jeszcze niektóre elementy starej konstrukcji tego mechanizmu dzwonienia pozostały. Po prostu Niemcy wyciągnęli te dzwony, 2, te najmniejsze, które z tej całej piątki były. Czyli wtedy do nas dotarło, że my nie mieliśmy 3 dzwonów, tylko 5 dzwonów. Z tej piątki 3 zostały zabrane, 2 najmniejsze zostają oddane, 1 największy ważący 2 tony zostaje w Niemczech, a te 2 są z XVIII wieku, bo ten pan, który tam po prostu przyglądał się tym dzwonom, na jednym z nich znalazł datę 1752 albo 5, bo tam było tak niewyraźnie, trzeba to odczyścić, to był czas przedświąteczny, więc nie było na to po prostu czasu. Czyli de facto teraz jesteśmy na takim etapie, bo musimy znowu przygotować projekt, przedstawić prośbę, że te dzwony po prostu wrócą w miejsce oryginalne, spróbujemy je ze sobą połączyć mechanizmem, no i pewno przyjdzie taka chwila, że one zabrzmią już w całości, czyli jako 5 dzwonów.
1: Co ksiądz poczuł, gdy pierwszy raz usłyszał o tym? tym, że dzwony z trzy

0: Chińskiej bazyliki, które przed laty zabrano, wywieziono do Niemiec, odnalazły się. Co wtedy się w księdza głowie pojawiło? Jakaś nadzieja na to, żeby je odzyskać? Pomysł może, jak je wykorzystać? Czy raczej obawa, czy ten projekt powrotu dzwonów uda się wam w ogóle zrealizować?
1: Na początku uczucia były mieszane, bo z jednej strony do mnie dotarło, że ktoś nam te dzwony zabrał, o czym po prostu kompletnie nie wiedziałem, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wydawało mi się, że one tam zawsze po prostu są. Natomiast jak zaczęliśmy to analizować, no to kolejna taka refleksja, że to jest historyczna chwila, bo jednak ktoś coś zabrał, nie miał do tego prawa mimo wszystko, bo to była część integralna bazyliki. No i teraz próba taka, co z tym teraz zrobić, bo wiadomo, jest taka świadomość, że my musimy logistycznie opracować transport tych dzwonów na wieżę. Na samym początku nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądało, miałem świadomość wielkości tych, które teraz są, ale tak powoli jakoś tam, jak następowały te spotkania, czy to we Wrocławiu, czy tutaj w Czebnicy, bo delegacja z Niemiec przyjechała, żeby to wszystko na miejscu zobaczyć, to jakoś tam takie światełko wtulone już się pojawiało, że to można wszystko ogarnąć. A potem jak odkrywaliśmy z czasem, że tych dzwonów było 5, że one są z tego miejsca, w którym zostały zabrane i że tam nic wielkiego aż tak bardzo nie trzeba będzie robić, no sobie pomyślałem, że tak ma być. Oczywiście to się wiąże też z takim zorganizowaniem tej uroczystości, bo zwrot to jedno, natomiast ten projekt zakłada taką integrację pomiędzy tymi środowiskami, gdzie dzwony do tej pory biły, a naszą wspólnotą, czy to parafialną, czy sanktuaryjną. Bo tutaj w tym projekcie strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też tak

strona niemiecka realizuje to w taki sposób, że oni przyjeżdżają zawsze do tego miejsca, gdzie te dzwony zostały zabrane. Jest uroczysta msza święta pod wspólnym jakimś tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też tak tam przewodnictwem biskupów polskich i niemieckich. Jest jakaś delegacja, w naszym przypadku to było około 50 ludzi. Tutaj było też tak

0: One mają, ten projekt ma nazwę Dzwony Pokoju, więc tutaj w tym wszystkim po 80 latach od zakończenia wojny taka nadzieja powróciła. A potem Eucharystia Niedzielna, tutaj też jest takich wiele ciekawych wątków, bo jest i biskup niemiecki, i biskup polski, są ministranci z Niemiec i ministranci z Polski. Oni wcześniej, ta grupa młodzieży miała taką integrację w liceum naszym trzebnickim, w sobotę po południu, tam były rozgrywki sportowe, rywalizacja taka, takie spotkania. To wszystko bardzo ciekawie było jakoś tam przyjmowane. No i potem mieliśmy takiego grilla integracyjnego u nas na podwórku, na plebanii. Pogoda nam dopisała, bo tak dni przed nie zapowiadały, że będzie ciepło, a jednak było bardzo fajnie, tak jak być powinno. I to, że dużo ludzi między sobą rozmawiało, wymieniało poglądy, czasami nawet wymieniali się telefonami, no to widziałem na tych twarzach, że to rzeczywiście nie było takie sztuczne, tylko takie normalne, naturalne, choć niektóre tam refleksje, które gdzieś tam się na szczęście pojedyncze pojawiały, no one mogły mieć jakieś tam pytania, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. Nikt historii nie cofnie, ani jej nie wymarza, ona po prostu miała miejsce prawie 90 już lat temu i jest bolesnym doświadczeniem, obyśmy wyciągali wnioski czy jakąś lekcję z tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i myślę, że warto patrzeć optymistycznie, z nadzieją w przyszłość.
1: Mówił ksiądz o tym, że te dzwony są zabytkowe. Czy to chodzi tylko o wiek? Czy może o to, z czego one były wykonane? Może coś udało wam się tam odczytać przy okazji dostarczania dzwonów do Trzebnicy?
0: Myśmy otrzymali taką dokumentację, w której one zostały dokładnie opisane, więc tutaj pod tym względem nie mieliśmy aż takich wielkich trudności. Na niektórych były nawet te nazwy tej takiej kwalifikacji niemieckiej, tego takiego podziału wtedy, kiedy one zostały wywożone z Polski. To są dzwony, które no, mają swoją historię, bo tak jak wspomniałem, pierwszy został odlany w 1706 roku, ten drugi, który u nas w Trzebnicy w Bazylice pozostaje, pochodzi z XVI albo XVII wieku, bo tutaj do końca nie wiadomo. I ten trzeci pochodzi z roku 1758, czyli to wszystko świadczy, że one nie zostały odlane wczoraj, tylko mają kilka wieków, no i też mają swoją historię. Na każdym z tych dzwonów są jakieś tam cytaty, czy też jakieś takie płaskorzeźby w nawiązaniu do konkretnego dzwonu, bo one też pewno mają jakąś tam swoją nazwę. Natomiast to wszystko dopiero jest tak naprawdę przed nami, bo niektóre rzeczy po prostu myślę, że będą powoli jakoś tam odczytywane, sprawdzane na tyle, na ile oczywiście będziemy mieli dostępne źródła, bo to wszystko mimo wszystko jest taką trochę tajemnicą, bo jeszcze 2 lata temu nie do końca byliśmy świadomi tego, że ich nie mamy. Dopiero jak się pojawiła ta propozycja powrotu, to gdzieś tam powoli ta myśl przedzierała się przez naszą głowę, że coś nam zabrano podczas wojny. W naszej świadomości, tak mi się wydaje, bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy przyszli tutaj w 1945 roku, na pewno pozostanie niezniszczona bazylika i klasztor i zniszczone budynki wokoło, czyli mamy taką świadomość, że jakby wszystko w nienaruszonym stanie pozostało, jeżeli chodzi o kościół czy klasztor, i tu nagle się okazuje, że tak nie jest, bo jednak tam gdzieś na początku wojny część należąca do całości bazyliki, czyli dzwony, zostały wywiezione. No i tutaj pewno pojawiały się też takie pytania, czy ten największy, czy jest jakakolwiek szansa. Dlaczego to jest tylko projekt jednej diecezji, nie wiem. Prawdopodobnie jest to związane z biskupem, który to w 2021 roku jakoś tam zainicjował. Być może kiedyś następne, kolejne diecezje też tego projektu się podejmą albo będą się uczyły, jak to robić. No, ciekawe jest to, że te dzwony, te, które ocalały tych kilka tysięcy, no bo jednak jak popatrzymy, to z tych 100 tysięcy to tylko jakaś niewielka część ocalała, że one, taka była też sytuacja polityczna po wojnie, że nie mogły wrócić z terenów, z których zostały zabrane. No tutaj już musimy sięgnąć do historii, że zostały jakoś tam rozparcelowane po tych parafiach, że tam po prostu służyły. No i teraz oni też będą musieli tam sobie nowe gdzieś tam odrać i zainstalować. Myślę, że same dzwony to na pewno nie wszystko, bo gdzieś tam nawet w tych żartach, które krążyły podczas spotkania, biskup niemiecki powiedział, że jak one zostaną zainstalowane i połączone i zabrzmią po raz pierwszy, to chętnie jeszcze raz przyjedzie, żeby posłuchać, jak to brzmi. Padła nawet taka propozycja, że my

0: jako polska strona powinniśmy przyjechać z taką rewizytą do Stuttgartu. Myślę, że to gdzieś tam część tych planów w jakiejś tam przyszłości niedalekiej zostanie zrealizowanych.
1: Do Trzebnicy trafiły 3 dzwony, nie ten największy, tylko dzwony nieco mniejsze. My skupiliśmy się na bazylice, ale jeszcze jest ten trzeci dzwon, który, jak rozumiem, przed laty znajdował się w Lesie Bukowym. Co z nim się stanie? Jaki macie pomysł na ten dzwon?
0: Podobnie jak dzwony z bazyliki, on powróci do Lasu Bukowego. Ksiądz Andrzej, z tego co wiem, już tam podjął też kroki, żeby ten dzwon na tej małej wieżyczce kościoła w Lesie Bukowym po prostu zainstalować. To wszystko oczywiście, tak jak w przypadku bazyliki, wiąże się z uzyskaniem stosownych pozwoleń. W jednym i w drugim przypadku procedura się rozpoczęła, już są jakoś tam kroki pierwsze uczynione, czyli projekty już powstają, już była rozmowa wstępna z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wobec powyższego to wszystko toczy się takim normalnym rytmem i tutaj trzeba będzie składać te wszystkie potrzebne dokumenty, no i czekać na odpowiedź, czyli tutaj tak naprawdę daty nie da się przewidzieć.
1: A co dzieje się z tym największym dzwonem, który do Trzebnicy nie powrócił? Czy ma ksiądz taką informację?
0: Mamy jakichś tam konkretnych informacji. Ten dzwon, z tego co gdzieś tam jest dostępne w różnego rodzaju opracowaniach, znajduje się w Hamburgu, natomiast ksiądz Bogdan tutaj podjął jakieś tam kroki, żeby dokładnie się zorientować, gdzie on się znajduje, czy jest w konkretnym kościele, ponieważ do tej pory nikogo to nie interesowało, bo nawet tak do końca o tym nie wiedzieliśmy.
1: Jak na początku rozmowy ksiądz wspominał, informacja o tym, że te dzwony są, dostaliście od kurii. Kuria Wrocławska otrzymała te informacje z Niemiec, ale jak rozumiem, tych dzwonów jest znacznie więcej, to nie są tylko te 3 trzebnickie, czy wie ksiądz może? Ile takich dzwonów powróciło lub ma powrócić na Dolny Śląsk?
0: Ciekawe jest to, że w normalnych sytuacjach takie przekazanie zawsze miało taki schemat, że rozpoczynało się od przekazania takiego uroczystego w katedrze, a potem następnego dnia te dzwony czy te delegacje po prostu jechały do poszczególnych kościołów. Natomiast tutaj prawdopodobnie z racji tego, że mamy sanktuarium takiej rangi i mamy świętą Jadwigę, trochę inaczej ten schemat przebiegał, bo w tym roku to uroczyste przekazanie nastąpiło w Trzebnicy, a dokładnie za rok, w sobotę, nastąpi przekazanie do kilku następnych kościołów w katedrze, a potem w niedzielę te delegacje rozjadą się do tych poszczególnych kościołów. Jest ich kilka, ja nie mam dokładnej informacji na ten temat, ponieważ w pierwszej kolejności skupiliśmy się na dzwonach z Trzebnicy i wszelkie jakieś tam rozmowy, które były pomiędzy stronami, dotyczyły Trzebnicy. Ja podejrzewam, że teraz po takim przetarciu szlaków te rozmowy będą kontynuowane, jeżeli chodzi o te kolejne miejsca w naszej archidiecezji, do której dzwony powrócą.
1: Marzysz o karierze naukowej? Chcesz zdobyć pewny fach, a może dołączyć do służb mundurowych? 18 maja ruszy rekrutacja do szkół średnich z powiatu trzebnickiego. Na absolwentów podstawówek czeka bardzo bogata oferta edukacyjna 4 szkół z Trzebnicy, Obornik Śląskich oraz Żmigrodu. O tym, dlaczego warto wybrać się do liceum, technikum bądź zawodówek, rozmawiałem z dyrektorami poszczególnych szkół. Przed nami czas wyboru decyzji u absolwentów szkół podstawowych, jaką szkołę średnią wybrać, zatem jaką ofertę dla absolwentów ma liceum ogólnokształcące w Trzebnicy.
2: Magdalena Bielec-Janusiewicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy. W tym roku przygotowaliśmy dla kandydatów klas ósmych, dla kandydatów do liceum absolwentów klas ósmych, 4 profile, 4 kierunki kształcenia. Pierwszy z nich to humanistyczno-medialny. Na tym kierunku młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając materiał rozszerzony edukacyjny z języka polskiego, z historii, z języka angielskiego. Dodatkowo jest w tym profilu realizowana edukacja medialna, co również sprzyja rozwojowi zainteresowań w tym.
1: Ma liceum ogólnokształcące w Trzebnicy.
2: Magdalena Bielec-Janusiewicz, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy. W tym roku przygotowaliśmy dla kandydatów klas ósmych, dla kandydatów do liceum absolwentów klas ósmych, 4 profile, 4 kierunki kształcenia. Pierwszy z nich to humanistyczno-medialny. Na tym kierunku młodzież rozwija swoje zainteresowania, poznając materiał rozszerzony edukacyjny z języka polskiego, z historii, z języka angielskiego. Dodatkowo jest w tym profilu realizowana edukacja medialna, co również sprzyja rozwojowi zainteresowań w tym.

0: swoje zainteresowania, poznając tajniki biologii, chemii na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo wzmacnia się z matematyki podczas zajęć rozwijających kompetencje matematyczne. Klasa D to klasa geograficzna z sekcją sportową. Tam kształcimy na poziomie rozszerzonym młodzież z przedmiotu biologia, geografia, a także wzbogacony jest ten kierunek o dwie dodatkowe lekcje sportu, czyli dodatkowe dwie lekcje wychowania fizycznego. Każda z naszych klas objęta jest umową patronacką z Uniwersytetem Uczelnią Wyższą. Także humanistyczno-medialna klasa to Uniwersytet Merito we Wrocławiu, politechniczne to Politechnika Wrocławska, przyrodniczo-medyczna to Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i geograficzna z sekcją sportową to z kolei Akademia Wychowania Fizycznego.
1: To jest standardowa oferta, czy jakieś zmiany patrzące rok do roku się pojawiły?
0: To jest standardowa oferta, z tym, że w zeszłym roku w związku z zainteresowaniem profilem politechnicznym utworzyliśmy dwie klasy politechniczne. Dlatego mówię, że to jest taki nasz pewniak i taki mocny punkt. Wiemy, że młodzież poszukuje kierunków, na których może rozwijać się z przedmiotów ścisłych, więc politechniczny to jest nasza mocna strona, ale także przyrodniczo-medyczny. W tym roku mamy, pochwalę się, finalistę Olimpiady Chemicznej, Miłosza Pamułę. Także chłopiec jest zwolniony z egzaminu maturalnego na poziomie chemii, otrzymując tym samym 100 punktów z tego egzaminu. Więc przyrodniczo-medyczny również jest takim stałym elementem, częstym wyborem uczniów, którzy widzą swoją przyszłość naukową.
1: Jak słyszymy, mocny nacisk kładziecie na edukację jako liceum ogólnokształcące. A co oprócz tej wiedzy, którą przekazujecie swoim uczniom, jest magnesem, który do Was przyciąga?
0: Myślę, że sport. Mamy doskonałą bazę sportową. W tej chwili odbywa się modernizacja terenu przyszkolnego, czyli boiska, bieżnie, infrastruktura także wewnętrzna, pokój fitness, siłownia, duża hala sportowa, plus jeszcze sala gimnastyczna. Doskonały sprzęt, który jest co roku według zapotrzebowania zakupowany, jest modernizowany. No i myślę, że sport, te dodatkowe zajęcia sportowe, doskonałe przygotowanie do turniejów, do powiatowych zawodów sportowych. Jesteśmy od 3 lat złotą sportową sobą. Jeszcze może dodam, na tyle dużą szkołą jesteśmy, że możemy stworzyć i zaproponować szeroką ofertę edukacyjną, bo przecież 4 bardzo różnorodne klasy, ale na tyle kameralną szkołą, że możemy zadbać o to, żeby się każdy czuł bezpiecznie, i żebyśmy mogli

0: funkcja, czego niektóre większe szkoły nie mogą po prostu, na przykład wrocławskie, zapewnić.
1: Zbliżamy się do rekrutacji na nowy rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy?
2: Małgorzata Bogaczyńska, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 imienia Piotra Wostowica w Trzebnicy. W naszej szkole, w Powiatowym Zespole, mamy dwa typy szkół. Mamy szkołę technikum i szkołę branżową pierwszego stopnia. W technikum mamy

0: sprzedawcy, profil sprzedawcy, ale mamy we wszystkich zawodach wielozawodową szkołę, więc i mamy i kucharzy, i kelnerów, mamy mechaników samochodowych, mamy rolników, wszelkie zawody, jakie tylko mogą być, jeśli chodzi o szkołę branżową. Technikum, jak wiemy, to jest trudna szkoła, ponieważ trwa 5 lat i oprócz egzaminu maturalnego, który zdają uczniowie w klasie 5, muszą zdać jeszcze egzaminy zawodowe w 3 klasie i w 5 klasie i otrzymują tytuł technika, czyli jak gdyby to będzie już ich uprawniało do tego, żeby mogą wykonywać zawód, czyli oprócz średniego wykształcenia, technicy również mają już dyplom technika, no i są wykwalifikowanymi pracownikami.
1: Co jest największym hitem? Jaki kierunek cieszy się w Waszej szkole największym zainteresowaniem?
0: Wszystkie kierunki cieszą się dużym zainteresowaniem. W tej chwili bardzo popularny jest logistyk, ale graficy również, ekonomiści, handlowcy, informatycy. To są wszystko trudne kierunki, tak? Przede wszystkim kierunek informatyczny, grafiki, poligrafii, logistyk i potem ekonomista, handlowiec, jeśli mogłabym tak powiedzieć, w skali trudności, ale wszystkie kierunki jak gdyby cieszą się równą popularnością.
1: Jakie atuty ma Wasza szkoła? Jakiś magnes, który przyciąga poza kierunkami?
0: Przede wszystkim myślę, że bardzo dobra atmosfera w szkole. U nas bardzo dużo się dzieje. Uczniowie się bardzo chętnie angażują w różne imprezy, jakiekolwiek mogą być. I jest po prostu tak, myślę, że taka atmosfera bardzo rodzinna i to mnie cieszy. Czyli nie tylko nauka, praca, konkursy, zawody. Mamy mnóstwo zawodów, mnóstwo konkursów, w których bierzemy udział w olimpiadach różnego rodzaju. I uczniowie nasi zdobywają bardzo wysokie miejsca w tych konkursach i zawodach i w olimpiadach przede wszystkim. Także różne różnice zainteresowania tutaj mają, ale przede wszystkim staramy się stworzyć dobrą atmosferę w szkole, co świadczy o tym, że w tym roku otrzymaliśmy statuetkę Orły Edukacji, zostaliśmy laureatami tej statuetki na całą Polskę i to było w rankingu właśnie opinii, komentarzy, które były brane pod uwagę w badaniach, także to jest dla nas ogromny sukces. Tak jak powtarzam, nauka dla nas jest priorytetem najważniejsza, edukacja, ale też przede wszystkim to, żeby uczniowie się czuli dobrze, żeby byli zaopiekowani, żeby była pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Mamy mnóstwo zajęć profilaktycznych, projektów. Nasi uczniowie biorą udział w różnego typu projektach. Mamy różnego rodzaju kursy przez to organizowane i kurs prawa jazdy, kurs wózka widłowego, florysty, baristy. Odnawiamy się, remontujemy się. W tej chwili mamy w przebudowie boisko. Będzie boisko do padla. To będzie jedyna szkoła, która będzie miała boisko do padla. No i odnawiamy też, tak żeby baza dydaktyczna była na miarę XXI wieku.
1: Przed nami rekrutacja do szkół powiatowych na kolejny rok szkolny. Jaką ofertę dla absolwentów szkół podstawowych ma Powiatowy Zespół Szkół z Obornik Śląskich?
2: Mateusz Błaszków, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich. Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich składa się z 3 typów szkół, z liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz technikum. Jeśli chodzi o technikum, tradycyjnie oferujemy 2 kierunki, technika reklamy oraz technika hotelarstwa. W przypadku liceum ogólnokształcącego będziemy dysponować miejscami w oddziale humanistycznym, matematyczno-geograficznym, biologiczno-geograficznym oraz tradycyjnie już od 3 lat w oddziale przygotowania wojskowego oraz planujemy dodatkowe utworzenie nowego kierunku klasy mundurowej, ale ze specjalizacją policyjną. Czyli taki kierunek, który będzie dotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli analogicznie do oddziału przygotowania wojskowego, który posiada certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeśli chodzi o tą klasę policyjną, obecnie tylko oczekujemy jeszcze na zatwierdzenie przez ministerstwo, także tutaj jeszcze potrzebujemy tej formalnej zgody ze strony ministerstwa. Jeśli chodzi o branżową szkołę pierwszego stopnia, tutaj też tradycyjnie klasa wielozawodowa, czyli uczniowie sami dobierają rodzaj praktyk realizowanych w trakcie nauki w szkole.
1: Co jest największym magnesem, który przyciąga do Waszej szkoły? Te klasy mundurowe?
2: Na pewno też, ale przede wszystkim kameralność szkoły, indywidualizacja podejścia do każdego ucznia. Posiadamy 2 budynki, jeden przy ulicy Parkowej położony w pięknym parku, który nadaje takiej atmosfery i klimatu, prawda? Natomiast jeśli chodzi o budynek przy ulicy Wrocławskiej, tutaj przede wszystkim lokalizacja, czyli bliskość dworca PKP.
1: Pomówmy chwilę jeszcze o tych klasach mundurowych. Była klasa, nazwijmy to, wojskowa, teraz dojdzie policyjna. Dlaczego poszliście w tym kierunku i dlaczego rozszerzacie go właśnie od tego nowego roku szkolnego?
2: Znaczy to jest wyjście tak naprawdę z jednej strony w związku z potrzebami państwa, prawda, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa krajowi i tutaj wychodzimy tak naprawdę naprzeciw zapotrzebowaniu właśnie na służby mundurowe i rozwój tych formacji. Tutaj dla nas to stanowi taki dodatkowy atut, ponieważ jesteśmy jedyną szkołą w powiecie, która posiada taki kierunek jak oddział przygotowania wojskowego, czyli można powiedzieć, że wypełniamy taką niszę na rynku edukacyjnym.

0: W naszym regionie. Chcemy po prostu zwiększyć atrakcyjność naszej oferty, żeby przygotować się też na te gorsze czasy, jeśli tak można powiedzieć, czyli ten niż demograficzny, który no niestety zagląda coraz większymi oczami w szkołach podstawowych, jest to zauważalne. Z drugiej strony to jest też kwestia takiego no, zainteresowania samych uczniów i takiej potrzeby rozwijania się właśnie w tej edukacji związanej ze służbami mundurowymi. Ta stabilność mimo wszystko zatrudnienia, czy to w policji, czy w wojsku, no jest ważnym atutem na dzisiejszym rynku pracy.
1: Przed nami rekrutacja na nowy rok szkolny do szkół średnich z powiatu trzebnińskiego. Jaką ofertę ma dla absolwentów podstawówek placówka w Żmigrodzie?
2: Aleksander Wroński, dyrektor powiatowego zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Żmigrodzie. Jesteśmy zespołem szkół, mamy dla naszej młodzieży, która teraz będzie szła do szkoły ponadpodstawowej i liceum, i technikum, i szkołę branżową, wielozawodową. Liceum jest to, mamy dwa profile, profil humanistyczny i profil przyrodniczo-geograficzny z rozszerzoną biologią, geografią dla miłośników, że tak powiem, też podróżowania humanistyczne, jak sama nazwa wskazuje, oczywiście większy nacisk na przedmioty humanistyczne, język polski, historia. Mamy też cztery kierunki technikum, technikum informatyczne, technikum programistyczne, technikum ekonomiczne i można powiedzieć nasze flagowe technikum żywienia i usług gastronomicznych. I jak już mówiłem wcześniej, szkoła branżowa, wielozawodowa, czyli kto w jakim zawodzie ma praktyki, chce się doskonalić, to też oczywiście do nas może przyjść.
1: Co jest takim głównym magnesem, który przyciąga do Was uczniów? Ta klasa gastronomiczna, o której Pan mówi?
2: Tak, klasa gastronomiczna na pewno, bo mamy bardzo nowoczesną pracownię i jedyną tak de facto w powiecie tutaj, jeśli chodzi o taki kierunek nauczania i właśnie warunki do nauczania zawodu technika żywienia, no, mówiąc kolokwialnie też kucharza, ale też oczywiście technik żywienia to nie tylko musi być kucharz, może być też w różnych zawodach powiązane z żywieniem można pracować, ale też myślę, że tutaj magnesem jest, mam nadzieję, że tak jest też no, atmosfera w szkole, tak? Jesteśmy oczywiście zawsze dla uczniów, myślę, że tutaj nauczyciele starają się, kadra pedagogiczna, żeby uczniowie każdy pojedynczy uczeń czuł się dobrze w naszej szkole i robią wszystko, żeby tak było.
1: Jeżeli chodzi o bazę? Macie coś, co Was wyróżnia na tle innych szkół powiatowych?
2: Co do bazy, oczywiście mamy pełną, jeśli chodzi o zaplecze, mamy pełne wyposażenie, mamy pracownie nowoczesne, komputerowe. Oczywiście jest to też w innych szkołach, bo tu powiat stara się oczywiście równomiernie to rozkładać, także nie mówię, że inne szkoły nie mają tego. Mamy oczywiście salę gimnastyczną, siłownię, salę fitness, mamy bardzo duży kompleks boisk zewnętrznych, jak boisko zewnętrzne, korty tenisowe, boisko orlik, boisko wielofunkcyjne, także ta baza, szczególnie też jeśli chodzi o dostęp do sportu, do ruchu, jest bardzo duża.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Jajko to symbol życia, który od lat pojawia się na naszych wielkanocnych stołach. Zgodnie z polską tradycją przyozdabiamy je tworząc pisanki, kraszanki czy drapanki. Każdy region Polski to inny styl ich zdobienia. Czerpie z tego również tak zwana pisanka wiszeńska, która staje się wielkanocnym symbolem Dolnego Śląska. O historii pisanek, metodach ich zdobienia, a także o pomyśle na regionalny wzór dla Dolnego Śląska rozmawiałem z Ryszardem Glegołą, plastykiem i instruktorem w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej.
2: Prowadzi pan warsztaty plastyczne w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Jest pan tam kuratorem wielu wystaw, o których często mówimy na naszej antenie, ale oprócz tego jest pan również posiadaczem bardzo ciekawej rzeczy,

0: wyjść od tego, jakim przedmiotem w kulturze czy w sztuce są właśnie pisanki, które znamy tak naprawdę ze świątecznych stołów.
1: Ryszard Glegoła, obecnie jestem animatorem kultury w Ośrodku Kultury i Sportu w Wiszni Małej. Pisanka, nazwa pisanka pochodzi od rosyjskiego słowa pisać, czyli pisać po jajku, stąd jest ta pisanka, ale my znamy dzisiaj pisanki, kraszanki, malowanki, oklejanki, drapanki, także tu jest bardzo wiele, wiele technik, bo to ewoluuje, ciągle się rozwija. Idzie do przodu. Ja się cieszę, że to idzie do przodu, że nie skończyliśmy na końcu XIX wieku, jak przyszła wielka rewolucja przemysłowa, tylko wracamy do korzeni i się rozwijamy cały czas. To etnografia żyje. Ona, ja się cieszę, że żyje, że nie umarła, że żyje. Są nasze korzenie, bardzo ważne dla nas rzeczy i też po to są te warsztaty. Ja prowadzę w Wiszni takie spotkania, to my mamy taką już grupę 10 osób, od ponad 2 lat, gdzie uczymy się malować igłą, bo ta technika, której my używamy, to jest pisanka wiszeńska, to jest malowanie igłą. Kiedyś malowało się łebkiem od szpilki, woskiem, to było nietrwałe, to ulegało zniszczeniu, więc zamieniliśmy wosk na farbę i możemy teraz tą farbą malować nie tylko po pisankach, ale i po szkle, po drewnie, szkatułki, meble, belki w domach i tak dalej, to zdobimy więc naszym wzorem, bo to jest nasz wzór wiszeński, to są pisanki wiszeńskie.
0: Jak na przestrzeni lat ewoluowały pisanki? Jak one wyglądały właśnie te 100 lat temu? Jak wyglądają dzisiaj? Jak ta kultura zdobienia pisanek zmieniała się na przestrzeni lat?
1: Na przestrzeni lat pisanki znane już było wiele, wiele wcześniej, ponieważ jajko zawsze było magiczne. To już u pogan jajka były magiczne, te jajka czczono, rodziło się z niego życie. To było to takie, taka magiczna rzecz była dla nich, nie? Chrześcijanie oczywiście też wiele pogańskich kultur przejęli, nakryli swoje święta na święta pogańskie. To tak się wszystko pokryło i się połączyło, wymieszało. Tu się zrobił taki tygiel, to się wszystko razem kotłuje i miesza. Ale pisanka, wzory na pisankach, no tutaj Tyropilie to są, proszę pana, tutaj jest wschód, to jest Ukraina, tam odkryto najstarsze wzornictwo i to jak widzę nieraz zespół ukraiński, czy ich stroje i tak dalej, ja zawsze robię takie notatki, mam takie szkicowniki, gdzie przerysowuję różne rzeczy z różnych elementów, z różnych strojów, bo to mnie zawsze interesuje. Więc najprostsze to były pisanki, oczywiście batikowe, to było malowanie woskiem, potem farbowanie, zmywanie tego wosku, to jest taka metoda batikowa, to jedna z najstarszych metod, jaką zdobiono pisankę. Dzisiaj to już się rozwinęło, troszeczkę mamy dostęp do farby, oklejamy je, nawet jajka już są stropianowe, z cekinami. To wszystko idzie do przodu, to cały czas się rozwija. Nie stanęło w miejscu, nie zniknęło, nie zginęło, tylko się rozwija i ja się z tego bardzo cieszę, że to się ciągle rozwija. Pisanki dawniej, oczywiście kolor to było czerwona, pisanka powinna być czerwona, to jest tak, różne przypowieści do tego były, że jajka po ukrzyżowaniu Chrystusa nabrały koloru czerwonego, więc taki podstawowy kolor to był kolor jajka zawsze pisanki, czerwony to był kolor. W różnych rejonach, w Polsce różne kolory symbolizowały różne rzeczy i te obrazki na tych pisankach też symbolizują różne rzeczy. To jest drzewo życia, to drzewo to też takie magiczne zawsze było, nawet i u pogan było magiczne, ponieważ korzenie miało w ziemi, sięgało głąb w ziemi, a góra korony była jakby w niebie, czyli takie połączenie ziemi z niebem. Też często motyw na pisance to jest drzewko życia. Były koguty. Kogut też jest takim ptakiem, który piał po zmartwychwstaniu Chrystusa, więc też został przeniesiony na tą pisankę. Wiele, wiele symboli jest na pisankach. To jeżeli etnografowie to odczytują, to każda, większość tych elementów ma jakieś znaczenie i jakiś symbol. Często malowano te pisanki, malowano te symbole, nawet o nich nie wiedząc, ponieważ one były przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodzinie i tak je tworzono, nawet tak powiem bezmyślnie, ale przemalowywano to po prostu, nie? Ale one zawsze miały jakąś symbolikę.
0: Jak słychać, bardzo żyje pan tym tematem jajka, pisanek. Pytanie właśnie, skąd to się u pana wzięło? I to zainteresowanie pisankami, tą kulturą?
1: Dolny Śląsk to jest taki tygiel kulturowy. Ja jestem takim przykładem takiego tygla, ponieważ mój ojciec pochodził daleko ze wschodu, mój teście z Ukrainy, moja mama pochodziła z Kujaw. Ja się urodziłem na Dolnym Śląsku i tu są

0: spotkanie kilku kultur praktycznie, nie? I to mnie zawsze fascynowało. W domu zawsze malowaliśmy pisanki. Raz drapaliśmy, raz malowaliśmy. Sąsiedzi robili coś innego i mnie to zawsze fascynowało, że w każdym domu, nawet wigilie wyglądały różnie, bo różne były potrawy, nie? To jeżeli się pojechało na Kujawy, to tam praktycznie w każdym domu bardzo podobnie, jednakowo ta kultura. A tutaj na Dolnym Śląsku w każdy dom praktycznie coś innego. I to mnie fascynowało, że żeby to wszystko zebrać razem i stworzyć coś nowego. Ja brałem udziały często w konkursach, w wielu konkursach, jeździłem na spotkania takie pisankarskie, na międzynarodowe, ogólnopolskie i się strasznie mnie bolało to, że Dolny Śląsk nie ma swojej pisanki. Tutaj mamy panią pisankarkę, panią, która maluje pisanki huculskie, przepiękne pisanki, to są takie matematyczne, maluje się kilka dni, tam są chyba 4 czy 5 kolorów, ale Wrocław nie miał swojej pisanki i taki sobie postanowiłem zadanie, że stworzę pisankę, o której ktoś kiedyś zobaczy na wystawie i powie, o, to musi być ta z Dolnego Śląska. I tak też się stało. Powstał wzornik dolnośląski i powstał wzornik wiszeński na pisanki. Mamy swoje własne wiszeńskie pisanki. I one są, proszę mi wierzyć, rozpoznawalne, bo nawet wczoraj dostałem maila od pani, która mnie prosi, która zajmuje się pisankarstwem, że ona tak mało wie o pisance wiszeńskiej, żeby jej przedstawić jakieś materiały, bo ona chciała coś na ten temat napisać. Także to fajne, że to już jest taki rozdźwięk, że jesteśmy słyszalni i rozpoznawalni w Polsce jesteśmy.
1: To idźmy tym tropem. Czym jest pisanka wiszeńska? Czym charakteryzuje się ten wzór, który pan wymyślił i zaproponował?
0: Pisanka wiszeńska jest taką składnią. To jest zbiór przeróżnych elementów z różnych regionów Polski. Nie można tych regionów podzielić na województwa, ponieważ kultura była nawet w obrębie 3 wiosek. Jak tutaj chyba chodzi o Bytom, czy gdzieś, to tam dzisiaj to jest dzielnica Bytomia, ale to oni mieli na przykład 3 wioski gdzieś za Bytomiem, miały swoją własną odrębną kulturę, malowały swoje własne wzory. Inne wioski malowały inne. Te wzory były przekazywane z dziada, pradziada i podpatrywane u sąsiadów, czyli domalowywano. One się rozrastały, robiły się coraz inne, ale charakteryzowały dany obszar Polski. I ja z tych 20 prawie obszarów Polski, których takich charakterystycznych, udało mi się złożyć jeden wzór i to jest też tak wyszczególnione, że na przykład to pochodzi z Kujaw, to pochodzi z Łowicza, to gdzieś jest tam z Żywca, ten element z tego i stworzyłem wzór własny, który pokazuje te 20, załóżmy, wzorów w jednym wzorze. I tu teraz, kiedy etnograf bierze taki wzór, załóżmy, na pisance naniesione czy na skrzyni, to się zastanawia w sumie, z jakiego rejonu Polski mogłoby to pochodzić, bo on tu widzi kilka rejonów. I wtedy można już powiedzieć, że to jest pisanka z Wiszni Małej, że to jest dolnośląska pisanka, bo to jest taka pisanka nasza. Tak jak my tutaj jesteśmy wielokulturowi, tak i te pisanki też są wielokulturowe.
1: W praktyce, jak one wyglądają? Po czym poznać, czy to jest wiszeńska pisanka? Jakie elementy ona zawiera?
0: Pisanka wiszeńska jest malowana, jak mówiłem, igłą. To nie znaczy, że często się używa, ja używam sformułowania malowanie igłą, ale ktoś myśli, że to jest wyszywane czy haftowane. Nie, ja nie umiem nawet guzika przyszyć, ale było malowane kiedyś, tak jak mówiłem, łebkiem od szpilki, maczanym woskiem nakładane. To było nietrwałe, więc zamieniliśmy to na taką trwałą farbę. Dzisiaj są możliwości, że te farby są specjalne do szkieł, specjalne do drewna, one są bardzo trwałe. Mają takie wypukłości i na końcówce tej farby znajduje się igła. Dzisiaj to jest igła taka od zaszczyków, medyczna igła, przez którą wychodzą kropeczki farby. Nanosić, to są same kropeczki, no to są tysiące kropeczek nieraz, kropeczka przy kropeczce. Ja miałem też kiedyś takie spotkanie, proszę mówić, z dziećmi niewidomymi i one rękami dotykały tych pisanek, tak jakby czytały palcami te pisanki. One mają taką, są bardzo wypukłe, mają taką strukturę wypukłą, że można palcem nawet nie znaleźć ten obrazek czy ten rysunek. Taka pisanka, no nie może zawierać oczywiście 20 elementów z Polski. Najczęściej zawiera 2-3 elementy, 4 elementy połączone z jakichś 4 różnych rejonów Polski. To na przykład są Kujawy, to jest Łowicz, to jest Żywiec. Tu Dolny Śląsk lubi bardzo, zauważyłem, może dlatego, że okolice tutaj, gdzie mieszkam, gdzie mam pracownię, to jest Wysoki Kościół w gminie Wisznia Mała. Też spotkałem dużo górali. Mieliśmy panią, która rzeczywiście pochodziła z Żywca, przepięknie haftowała i mają takie tendencje bliższe góralom, czyli wplatam nieraz w ten wzór jakiś element parzenicy, czy krzesiwka takiego góralskiego elementu, żeby też ludzie, którzy to oglądają, żeby znaleźli cząstkę.

0: swojej przeszłości, swoich dziadków, pradziadków, dlatego też to jest wplatane. No, jeżeli ktoś jest na przykład z Lubelszczyzny, to też takie elementy lubelskie, to są jakieś tam kapliczki czy kurze łapki, to są takie drobniutkie elementy, my nawet nie zwracamy na to uwagi, ale ktoś, kto troszeczkę w tym siedzi, to już wie na przykład, że to jest kapliczka, że to jest kurza łapka, że to jest krzyżyk na przykład, często krzyże były używane, to wiatraczki, krzyżyki takie bardzo, bo wschód Polski to były wzory takie bardzo geometryczne. To jest takie, to już widać po pisankach, jeżeli są takie geometryczne, równo wyliczone, mają takie dość proste wzory matematyczne, to musi być gdzieś tam ta wschodnia granica. Tutaj im bliżej dojdziemy do Żywca, dojdziemy tutaj do Kujaw, to tu już zaczyna się robić taka fala czy wisienka, czy kwiatek w ten sposób.
1: To jakieś dolnośląskie akcenty? Zaproponował pan coś charakterystycznego dla tych ziem właśnie Dolnego Śląska, coś, co podziwiając wiszeńską pisankę, inni ludzie mogą zobaczyć i powiedzieć, o, to jest produkt z Dolnego Śląska.
0: Dolny Śląsk, jeśli chodzi o wzory, o hafty Dolnego Śląska, to już się skończyło na końcu XIX wieku. Tutaj próbowano uratować ten haft, to chodzi o szklarską porębę. Tam najdłużej używano strojów ludowych, nawet próbowano chyba po wojnie rekonstruować to, zakładać jakieś takie związki, jakieś takie koła, żeby odtworzyć ten strój w szklarskiej porębie, to wtedy się nie udało. Ale jedynym elementem, no jedynym, jednym z niewielu elementów charakteryzujących Dolny Śląsk to są dzbany, to są kosze i to są wachlarze. I to często się zaczyna od pisanki, czy od jakiegoś takiego, że malujemy właśnie dzban, to taka to też ceramika, charakterystyka Dolnego Śląska, więc to taki dzban z uszami, albo taki kosz z uszami, z którego wychodzą już kwiaty, załóżmy łowickie i inne, ale ten dzban i ten wachlarz to są takie dwa elementy, których używam, charakterystyczne dla Dolnego Śląska.
1: Taką poczciwą pisankę można zrobić w kilka minut, wrzucić jajko do barwnika, do cebuli, ugotować. A ile trwa malowanie pisanki właśnie w tym zaproponowanym przez pana wiszeńskim stylu, malowanie igłą? Czy to jest skomplikowany proces, długotrwały, czy da się to też, powiedzmy, w 10 minut przyozdobić?
0: To jest częste pytanie, ile się maluje taką pisankę. No to panie, które chodzą do mnie na zajęcia, to załóżmy, cofając się 2 lata temu, to taką pisankę musiały zrobić w ciągu może 2 zajęć, a zajęcia trwają około 2-2,5 godziny, więc 5 godzin. Dzisiaj panie na zajęciach są w stanie zrobić już 2 pisanki, także to jest coraz szybsze i jeżeli nabierzesz praktyki takiej techniki, to zrobisz to szybciej. Tam jest kilkaset kropeczek, najpierw trzeba to rozplanować, wzorek, potem nałożyć te kropeczki tą farbą, więc kilkaset kropeczek trzeba na tym jajku zrobić, ale to najczęściej używam koloru białego. Nie? Kiedyś charakterystyczne te tło tej pisanki było takie dla Śląska, to była ciemna zieleń. Taka zieleń to był charakterystyczny kolor dla Dolnego Śląska, ale używamy koloru też czerwonego. No dzisiaj różnych barw używamy, bo to tak jak z bombką na kolory jest moda. Ja to nie mogę tego pojąć, że ktoś nam dyktuje, jaka jest moda w danym roku i ja to miałem przy takich wystawach związanych z Bożym Narodzeniem, kiedy czasopisma takie narzucają, jaki ma być obrus. Obrus ma być na przykład fiolet, jest w tym roku modny i ludzie robią to, bo widzieli to w gazecie. To jest dla mnie takie, tak niepojęte, że przestajemy w pewnym momencie już sami myśleć. No nie może być obrus na Wigilię fioletowy, bo zawsze był biały od naszych dziadów, pradziadów. Nie cofajmy się. Ja wiem, że jest nowoczesność, że każdy chce być nowoczesny, modny każdy chce być, nie? Dzisiaj tak samo jest z tymi pisankami, że ja nie potępiam, bo ja się cieszę, że ktoś coś robi. Ja byłem przeciwnikiem jajek styropianowych z takimi cekinami, nie? Ale jak zobaczyłem, ile te panie wkładają w to pracy, ile te panie wkładają w to serca, to ja to szanuję. Może mi się to nie podobać, ale to szanuję. Ja byłem na zajęciach, proszę mi kiedyś powiedzieć, w Suwałkach. Piękne. To są kurpie Puszczy Zielonej i kurpie Puszczy Białej. I tam dziewczyny robiły dekupaż. I mi ręce po prostu opadły, jak pojechałem. Mówię, dziewczyny, słuchajcie, z taką piękną tradycją, w takim pięknym rejonie mieszkacie Polski, z takimi pokoleniami jesteście tu mieszkacie. I wy naklejacie jakieś serwetki na dekturki. To jest niepoważne w ogóle. I utrzymujemy ciągle kontakt. Nawet zrobiliśmy wspólną wystawę i dziewczyny przysyłają mi zdjęcia. Niech pan zobaczy. Wracamy do korzeni. Robimy swoje pisatki. One się po prostu tą nowością zachwyciły w pewnym momencie, nie? Ale ja się cieszę, że wróciły i że się tym chwalą.

0: Ja im też w prezencie spakowałem farby, przybory do tego, wysłałem im, one nam zrobiły, tutaj mieliśmy na wystawie w Oksirze taką wystawę poświęconą tradycji Bożego Narodzenia i potem tradycji Wielkanocy i dziewczyny nam przysłały swoje wycinanki z tamtego rejonu, przysłały nam przepięknego pająka zrobionego z fasoli, czyli wróciły z powrotem do swoich korzeni i to też jest taki mały sukces.
1: Pomówmy teraz o pana kolekcji pisanek. Jak słychać, żyje pan tym elementem naszej kultury. Jak to się stało, że postanowił pan poza podziwianiem pisanek także je gromadzić i stworzyć swoją prywatną kolekcję?
0: Pisanki to są dla mnie takie małe dzieła sztuki. Jeżeli się jeździ, zresztą grupa pisankarska, my może nawet sobie nie zdajemy sprawy. Kiedyś miałem przyjemność poznać taką panią profesor, nieżyjącą panią profesor Jasiukową z Warszawy. Ona też szanowała pisankarzy, jeździła w ogóle po Polsce, po świecie, zbierała pisanki, miała swoją kolekcję. Po śmierci została ta kolekcja przekazana do Ciechanowa, tam do muzeum pani profesor. I ona książkę taką Pisanki sercem malowane napisała. Otrzymałem oczywiście w prezencie taką książkę od pani profesor. I mnie to strasznie urzekło, bo jeżeli ja na jarmarku, czy gdzieś byłem na spotkaniach i kupowałem od ludzi te pisanki, to były takie dla mnie małe dzieła sztuki, bo każde jest inne. Niektóre naprawdę trzeba poświęcić kilka dni, żeby namalować, albo wydrapać, albo cokolwiek na tej pisance. To są godziny ciężkiej pracy, takie małe dzieła sztuki. I nie wyobrażam sobie, żebyśmy to wsadzili do koszyczka, poświęcili, rozłupali, wyrzucili i na przyszły rok zrobili nową, więc też warto było je pokazywać. Ja w swojej kolekcji pisanek miałem nawet do 1500. Pani profesor Jasiukowa miała troszeczkę więcej. I dzisiaj muzeum imieniem Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, ponieważ ogłasza co roku taki konkurs, w tym roku jest 50. konkurs pisanki imieniem Kowalskiego. Oni gromadzą przez konkursy pisanki, ich kolekcja pisanek wynosi już ponad 2000, są udostępniane. Moje pisanki są spakowane, one były w porywach, ponieważ to jest materia bardzo krucha, bardzo delikatna, ulega zniszczeniu. One muszą być wystawiane też w specjalnych pomieszczeniach, gdzie nie ma światła za dużo, nie ma słońca. Są malowane woskiem, są drapane, są skrobane pisanki, są huculskie pisanki. Otrzymałem też taką piękną huculską pisankę kiedyś od mera Lwowa w prezencie. To jest prawdziwy taki hucul, to są takie skarby moje, które trzymam, takie najważniejsze. Wileńską pisankę otrzymałem razem z Palmą z Wileńszczyzny w prezencie, ponieważ my się też jako pisankarze wymienialiśmy zawsze, nawiązywaliśmy kontakty. Są takie muzea, do których pisanki moje zostały też przekazane, podarowane, gdzie można je właśnie też w Ciechanowcu oglądać. Są takie małe regionalne muzea, gdzie panie z kół na przykład prowadzących to muzeum swoje regionalne piszą do mnie, proszę pana, bo my byśmy chcieli. Ja panią wysyłam i tu jak była jakaś wystawa w Wiszni pisanek, można było takie piękne podziękowania, że my tam gospodynie z koła, z Lubartowa, dziękujemy za przekazanie i wysyłamy swoje pisanki, więc się tak jakbyśmy się wymieniali tymi pisankami i to jest fajne, nie? Trudno, bo w tym roku nie zostały pisanki rozpakowane. Była taka opcja, proszono mnie, tu chodzi o Polkowice, tam jest też takie fajne centrum w Polkowicach, proszono mnie w tym roku o warsztaty pisankarskie. Ja no niestety nie mam też czasu za bardzo w tym roku, tak się to wszystko jakoś poskładało, więc się umówiliśmy na przyszły rok, że kolekcja zostanie wypożyczona do tam na wystawę pisanek, pojedzie w tamten rejon, ale ja ciągle marzę o tym, żebyśmy tu stworzyli takie mini muzeum pisanki, żeby one mogły być pokazywane na co dzień przez cały rok i może kiedyś tego doczekam, że otworzymy takie mini muzeum.
1: Mówiąc o pisankach, mówimy często o takich kilku podstawowych, pisanki, kraszanki i tak dalej. Czym różnią się te różne metody zdobienia jaj na świąteczne stoły?
0: Więc o polskie najczęściej to są pisanki drapane. To są drapanki, czyli jajko zabarwione i skrobane. To jest pisanka taka skrobana. Potem może być pisanka, huculskie pisanki to są batikowe, czyli jest nakładany wosk, jest zanurzona pisanka w barwniku, wyciągnięta, następna warstwa wosku, znowu do barwnika, następna warstwa i tak powstają. Potem po wyschnięciu wyciera się ten wosk i pozostają takie różne kolorowe elementy. To są pisanki batikowe. Są oklejanki też, które się okleja, to tak jak okleja się wycinankami najczęściej, czyli wycinanki były przyklejane do tego, sitowie było wyciągane, pisanki oklejane sitowiem były, czyli to już są oklejanki, no drapanki, oklejanki, malowanki, bo też pisanki były malowane.
1: A jakie wyjątkowe pisanki ma pan w swojej kolekcji? Pytam nie tyle o to, skąd one pochodzą, ale też o formę, bo głównie ludzie kojarzą pisanki z tym, że się je robi je z jajka, a nie do końca tak jest.
0: Nie do końca tak jest, ale jeśli chodzi o jajka, to pisanki, które posiadam, to są malowane czy drapane na skorupkach, to są tak strusie afrykańskie, strusie nandu, kazuara jest jajko, jest jajko zeberki, takiego, to jest najmniejsza pisanka wielkości paznokcia od małego palca, też malowana, to jest zeberka, mamy kacze, gęsie, oczywiście kurze, przepiórcze, więc tych ptaków tutaj, tych pisanek dość dużo i też jajka kamienne, mam takie jajka ze wschodu kamienne i też jajka mam z dalekich krajów, to mi koleżanka gdzieś przysłała, te pisanki, gdzie są jaszczury takie australijskie, malowane też na kamieniach, czyli takie kamienne jajka, no to i drewniane oczywiście, to już wschód, to też często używano, że z drewna te jajka robiono, jajka drewniane. Jubilerskie też były, mieliśmy taką, kiedyś robiliśmy jajka takie, no a la Faberge, bo na Faberge to niestety nie dojdziemy teraz, ale to były jajka oklejane kamyczkami Swarowskiego i też takie w kolekcji mam, takie one są w kształcie na przykład szkatułek, że są otwierane z bursztynami, Swarowski, bursztyny, to się otwiera jak jakieś takie puzderka porobione z tych jajek, więc też takie w kolekcji mam.
1: W tym roku nie da się tych zbiorów zobaczyć, za rok może Polkowice, a co z powiatem trzebnickim? Czy tutaj planuje pan jakieś takie wystawy, żeby raz jeszcze pokazać mieszkańcom regionu własne zbiory tak naprawdę, ale też tą pisankę wiszeńską?
0: Tak, ja bardzo chętnie przyjmuję zaproszenie, chociaż teraz już coraz mniej przyjmuję zaproszeń, bo często przy takich

0: spędzony, że mamo, tato, malowaliśmy kiedyś razem pisankę. To niewiele naprawdę kosztuje i to jest najpiękniejszy czas. I coś od pewnego czasu spotkałem, nawet w tym roku mnie to spotkało, że odbywały się takie zajęcia pisankarskie i rzeczywiście na jedne zajęcia przyszli rodzice, usiedli z tymi dziećmi, malowaliśmy, cieszyliśmy, śmialiśmy, zabrali te pisanki do domu i przyszła jakaś inna grupa i ci rodzice zostawili te dzieci jak do przedszkola i przyszli po nie za 2 godziny. No tak jakiś dzisiaj świat jest dziwny, ale starajmy się, ratujmy, spędzajmy z tymi dziećmi. Ja powtarzam, pisankę możecie namalować w domu, ugotować jajko. Nie ma nic tańszego. Pisak, flamaster, bagiecik taki do uszu, troszeczkę starej farby. Z wszystkiego można zrobić pisankę. Miałem kiedyś dziewczynkę, którą babcia przyprowadziła na zajęcia i od samych drzwi mi powtarza, proszę pana, wie pan, ja nie wiem, czy ona nie ma, bo ona jest taka niezdolna. No to jest straszne to jest, nie? Ale dziewczynka została, wzięła czarny pisak, napisała w koło jajka, pisała drobnymi literami swoje imię. Więc całe jajko tak w koło zapisała swoim imieniem. Wyszła przepiękna pisanka, babcia, jak ona dobrze nie wierzyła, że to dziecko. Można, tylko trzeba chcieć, nie? To nic, to niewiele kosztuje, tylko, nie wiem, pół godziny, godzinę przed świętami z dzieckiem spędźmy i proszę mi wierzyć, że ono będzie zawsze to pamiętało, że malowało z nami pisankę. A poza tym kiedyś może ze swoimi dziećmi usiądzie i też namaluje, czyli ta tradycja będzie ciągle żywa.
1: Skoro już zahaczył pan o temat świąt i przygotowań pisanek na święta, jakie pisanki u pana się pojawią? Wyciąga pan coś z kolekcji, dekoruje mieszkanie, czy jednak siada pan do stołu gdzieś tam, nie wiem, Wielki Czwartek, Piątek i maluje pan jajka, żeby ten rok był wyjątkowy i miał swoje wyjątkowe pisanki?
0: Kiedyś pisanki, znaczy takie pisanki, które niesie się w koszyczku, to są takie rzeczywiście, które ulegają zniszczeniu, bo potem się je roztłukujemy i zjadamy. Oczywiście są kiedyś to z dziećmi, dzisiaj to robię z wnukami. Zaczynamy, no wnuki zaczynają już w takim wieku są, że już możemy coś z nimi zrobić i też uczę ich i one je noszą w koszykach do święconki święcą. Także co roku mamy, jeśli chodzi o to, to mamy swoją, ale oprócz tego na stole każdy ma przy śniadaniu swoją spersonalizowaną pisankę ze swoim imieniem i z datą i zabiera ją każdy, czy ktoś przyjeżdża do nas w goście na Wielkanoc, więc każdy zabiera do domu taką spersonalizowaną, podpisaną z rokiem, żeby pamiętał, kiedy u nas był, jako pamiątkę. Pisanki, jeżeli się jeździło kiedyś na takie wielkie spotkania i tak dalej, to pisanki zaczynało się malować już na początku grudnia. To się zawsze śmiali, że niektórzy się przygotowywali do Bożego Narodzenia, a tutaj już były pisanki, ale to zawiera dość dużo czasu i żeby pojechać na takie spotkanie, jak na przykład byłem na takim międzynarodowym spotkaniu w Rudnikach, to gdzieś w Opolskim było, no to trzeba było się przygotować, ponieważ tam była plastyka obrzędowa, tam były wieńce dożynkowe, palmy, czyli cała plastyka obrzędowa roku całego, więc tu przygotowywałem dla nich też i pisankę, i bombkę jako ozdobę choinkową, bo tu też warto podkreślić, że takie jajko to też była pierwsza ozdoba na choince, to nie zawsze były bombki, najpierw były wydmuszki się wieszało na tych choinkach i ozdoby z papieru, orzeszki i owoce, a dopiero później bombki, nie?
1: Tak a propos bombek, wielu producentów też szykuje szklane ozdoby właśnie na święta wielkanocne, jakieś szklane jajka, czyli taka współczesna forma dekorowania świątecznego wielkanocnego stołu, domów. Co sądzi pan o tej modzie?
0: Ja też się pod tym podpisuję, cieszę się. Wiem, że to jest robione w Miliczu. Tam prowadziłem warsztaty, tam się panie nauczyły, tam panie odtwarzają. To powstał ten cały wzornik dolnośląski, jak to zostało nazwane w Miliczu. I to wszystko jest ręką wykonane człowieka, zrobione tutaj. Nie zachwycamy się jakąś najtańszą ze wschodu sprowadzonym plastikową skorupką, bo mieliśmy taką modę, że rękodzieło w pewnym momencie umiera, u nas nie ma rękodzieła. My się zachwycamy tym wszystkim z Dalekiego Wschodu sprowadzonego, bo to kosztowało 80 groszy złotówkę. U nas były, no pan jest za młody, ale ja pamiętam czasy, kiedy w Polsce było szaro i buro i czarno, nic więcej nie było, więc myśmy się cieszyli tymi żółtymi z waty kurczaczkami za 40 groszy i to się kupowało piórek, nie piórek, różnych rzeczy. I myśmy się tym zachwycili, wszyscy się już tym napatrzyli i teraz wracamy z powrotem do rękodzieła. Zaczynamy tak jak na zachodzie, zachodzie szanować rękodzieło. I jeżeli to jajko będzie szklane i posłuży nam przy Wielkanocy, możemy sobie je powiesić również na choinkę. Ja jestem za tym, popieram. Piękna dekoracja może być zrobiona również ze szklanych jaj.
1: Czyli tytułem końca zachęcamy, żeby znaleźć ten czas przed świętami, usiąść, wykonać samodzielnie pisanki, nie iść na łatwiznę z barwnikami, ale spróbować coś od siebie dać tym jajkom, tak to nazwijmy, żeby kultywować tradycję.

0: A po świętach zachęcamy do tego, żeby szukać tych tradycyjnych wątków w kulturze Dolnego Śląska, związaną czy z pisankami, z bombkami i z tym naszym dziedzictwem regionalnym.
1: Tak, zachęcam wszystkich do malowania. Powtórzę, że malujmy z dziećmi, malujmy z wnukami, twórzmy to. To nie jest naprawdę skomplikowane, tylko troszeczkę chęci. I nie proszę mi nie mówić, że nie mamy czasu, bo czasu to nie mieli ludzie w XIX wieku, kiedy pościli 40 dni, byli po prostu już tak wygłodzeni do tych świąteń, nawet jajek nie jedli. Jajka jedli dopiero na Wielkanoc. Kobiety nie spały, bo piekły baby tam z 50 czy z iluś jaj, kołysały je na poduszkach. To były przygotowania do święta i one miały prawo powiedzieć: nie miałam czasu. Dzisiaj mamy czas, bo mamy gotowce. Większość nas kupuje gotowce. No nie mówię, że wszyscy, ale w niektórych domach się jeszcze tradycyjnie piecze, gotuje i tak dalej, przygotowuje się święta, ale to też już zaczyna zanikać. Robimy się po prostu wygodni i opowieść, że nie mam czasu z dzieckiem malować, to ja nie przyjmuję tego. Ja nie przyjmuję tego do wiadomości, to jest nieprawda. No.
0: W takim razie tego czasu życzymy, chęci do zdobienia jaj, a później do kultywowania tradycji, nie tylko pisankowych, ale po prostu naszych wieloletnich tradycji.
1: Ja życzę wszystkim zdrówka, przede wszystkim zdrowia na święta, spędzenia wspólnego czasu, nie przy telefonie, tylko ze sobą razem, tego życzę. I zapraszam Państwa też do Wiszni Małej, do galerii na Zakręcie, gdzie odbywają się co miesiąc wernisaże. Sprowadzamy artystów nie tylko z Polski, ale i ze świata. Nie trzeba jechać do dużego miasta, do Wrocławia. Ktoś kiedyś na wernisażu powiedział: proszę Pana, ja będę wszystkim mówić, że Wrocław leży koło Wiszni Małej. To jest prawda. Nie? Mieliśmy artystów z Brazylii, z Buenos Aires był artysta, z Niemiec artystów, z Paryża artystów. Można przyjechać na piękny koncert, na piękną wystawę i tam również zobaczyć, bo tam jest też przygotowywana teraz taka mini wystawa, skąd się wziął w ogóle pisanka wiszeńska. I to będzie całorocznie wystawione, także zapraszam serdecznie do Oksiru Wiszni Małej.
0: Nie kupuj, wymieniaj. Mowa o ubraniach dla dzieci. Zamiast kupować nowe bluzki, spodnie czy kurtki dla swoich pociech, możesz je wymienić w klubie Dzielciucha. Ten powstał w Trzebnicy. A o jego idei i funkcjonowaniu klubu rozmawiałem z jego założycielką, Agatą Banaszak. Czym jest taki typowy Dzielciuch? Co to za inicjatywa?
2: Agata Banaszak, jestem prowadzącą klubu Trzebnickiego Dzielciucha. Dzielciuch to jest takie miejsce, gdzie rodzice mogą współdzielić ubranka swoich dzieci. Czyli nie jest to miejsce, jak mogłoby się wydawać, gdzie można swoje ubranka sprzedać, czy gdzie można ubranka kupić, tylko jest to miejsce, które ma służyć współdzieleniu ubrań. Oznacza to, że możemy ubranka oddać i możemy takie ubranka pobrać dla swoich dzieci. Czyli ograniczamy koszty przede wszystkim oczywiście i przede wszystkim chronimy środowisko. To jest moda cyrkularna, to jest takie modne ostatnio zero waste. Bardzo, bardzo w praktyce i tak bardzo na żywo i bardzo namacalnie, ponieważ rzeczywiście ograniczamy ślad węglowy, ograniczamy produkcję ubrań, no bo zamiast kupować, pobieramy czy wypożyczamy, tak? Pobieramy ubranka, które mamy my dostępne od innych mam, które te ubranka nam oddały i bierzemy je dla swoich dzieci.
0: Czy można mówić, że to jest takie troszkę wyjście naprzeciw potrzebom rodziców, którzy handlują też ubrankami, sprzedając za kilka złotych tam na różnorodnych platformach internetowych, że mogą to zrobić i bardziej ekologicznie na miejscu w Trzebnicy?
2: Dokładnie tak. Często jest tak, że kupujemy ubranka, jestem mamą, także wiem, jak to wygląda i też tak samo robiłam lata temu. Kupujemy ubranka nowe dla dzieci. Dzieci często z tych ubranek wyrastają bardzo szybko, często ich nie założą ani razu, czy założą raz na jakąś tam okazję. No i nie wiemy, co z nimi zrobić, tak? Częściowo możemy je komuś oddać, nie zawsze mamy taką możliwość, kogoś w rodzinie czy wśród

0: ubrankami, sprzedając za kilka złotych tam na różnorodnych platformach internetowych, że mogą to zrobić i bardziej ekologicznie na miejscu w Trzebnicy?
1: Dokładnie tak. Często jest tak, że kupujemy ubranka, jestem mamą, także wiem, jak to wygląda i też tak samo robiłam lata temu. Kupujemy ubranka nowe dla dzieci. Dzieci często z tych ubranek wyrastają bardzo szybko, często ich nie założą ani razu, czy założą raz na jakąś tam okazję. No i nie wiemy, co z nimi zrobić, tak? Częściowo możemy je komuś oddać, nie zawsze mamy taką możliwość, kogoś w rodzinie czy wśród

ubranka. Jestem mamą, także wiem, jak to wygląda i też tak samo robiłam lata temu. Kupujemy ubranka nowe dla dzieci. Dzieci często z tych ubranek wyrastają bardzo szybko, często ich nie założą ani razu, czy założą raz na jakąś tam okazję. No i nie wiemy, co z nimi zrobić, tak? Częściowo możemy je komuś oddać, nie zawsze mamy taką możliwość, kogoś w rodzinie czy wśród

0: Mówiliśmy o tym, że takie punkty we Wrocławiu powstają. Jak to się stało, że ta idea dotarła do Trzebnicy?
1: Ja tak naprawdę poznałam Dzielciucha, kiedy byłam w drugiej ciąży. Po długiej przerwie, jakby moje to młodsze dziecko jest dużo, dużo młodsze od starszego, kiedy przyszło, kiedy jeszcze byłam w ciąży, do kompletowania ubranek, to jakby przypomniało mi się gdzieś tam mgliście, ile tych rzeczy potrzeba, ile potem się wyrzuca, ile się nie używa i jakby gdzieś tam zabolało mnie to, bo ta idea zero waste jest blisko mnie. No i znalazłam Dzielciucha, więc trafiłam tam jeszcze będąc w ciąży, skompletowałam wyprawkę. Syn młodszy jest takim przykładem świetnym dziecka dzielciuchowego, bo nie kupiłam ani jednego ubranka i wszystko, co ma, było właśnie z Dzielciucha. Jakiś czas temu okazało się, że Dominik, czyli właściciel i założyciel idei, chce tych klubów otwierać więcej, tak żeby mamy miało bliżej, bo dojazdy gdzieś tam z Trzebnicy do Wrocławia na przykład były jakoś, powiedzmy, problematyczne. No więc po prostu zgłosiłam się, tak pomyślałam sobie, że to jest coś idealnego dla mnie, ponieważ bardzo gra ze mną gdzieś tam wewnętrznie. No i super, będę miała na miejscu możliwość wymiany tych ubranek, tak? Zjednoczenia mam, Poznania też mam, no bo ja kiedyś mieszkałam we Wrocławiu, w Trzebnicy. Jestem dość nowa, także jeszcze powiedzmy, że ludzi za dużo nie znam i stąd ta Trzebnica.
0: Jak to technicznie w praktyce wygląda?
1: Pracy może wielkiej nie wymaga, ale troszeczkę organizacji tak, z tego względu, że kluby Dzielciucha powstają w domach mam najczęściej, czyli są to takie miejsca prywatne, gdzie my na co dzień mieszkamy i żyjemy. Z tego względu każdy klub Dzielciucha, każdy taki punkt ma swój osobny kalendarz, w którym mamy zapisujemy się na spotkania. Te spotkania trwają średnio pół godziny, czasem 20 minut, w zależności od tego, jak sprawnie mama, powiedzmy, czy jest w stanie obsłużyć inne mamy czy innych rodziców, więc umawiamy się w takim kalendarzu, na dogodny termin wybieramy sobie, one są gdzieś tam udostępniane, powiedzmy, z tygodniowym wyprzedzeniem. Przychodzimy, no i już, no i możemy współdzielić, możemy wybierać, przebierać, ubranka są oczywiście opisane, posortowane, dostajemy to, czego potrzebujemy.
0: Czy swoje rzeczy, czy właściwie rzeczy po swoich dzieciach też możemy przynieść do takiego punktu?
1: Oczywiście, idea współdzielenia polega na tym, że przynosimy ubranka swoje, te, które mamy, których nie potrzebujemy, z których dzieci wyrosły, czy których po prostu nie założymy. Mówię ogólnie ubranka, bo to są również buty, jeżeli są w bardzo dobrym stanie, są jakieś zabawki, bywają książeczki, jest odzież dla mam w ciąży na przykład, są absolutnie kompletne wyprawki dla noworodków, jakieś chusty do noszenia nawet znajdują się u nas. Wszystko, co jest w dobrym stanie, w którym rzeczywiście nadaje się do użytkowania, dalej przynosimy. Osoba prowadząca punkt oczywiście tę ubranka sobie tam jeszcze ogląda, ocenia, bo jeżeli jest coś, co nie nadaje się, bo ma gdzieś jakąś dziurkę, której mama nie zauważyła na przykład, czy nie działa jakiś zamek, to oczywiście takich ubranek nie przyjmujemy i takie należy zutylizować. My te ubranka przyjmujemy, za każdą ubranką dajemy punkty, które zapisujemy się na koncie mamy. I teraz w momencie, kiedy mama stwierdzi na miejscu na przykład, że coś tam sobie wybiera, tak, dla siebie, że ta oferta jest nasza atrakcyjna, a zazwyczaj tak jest, bardzo rzadko się zdarza, właściwie mi się nie zdarzyło jeszcze, żeby ktoś nie wybrał czegoś, to opłaca składkę i ta składka pozwala nam korzystać dowolną ilość razy w ciągu miesiąca z dowolnego punktu Dzielciucha, który powstał w Polsce jak na razie i pobrać 40 sztuk ubranek. Gdyby zdarzyło się, bo może się tak zdarzyć, że ktoś tych ubranek potrzebuje więcej, są mamy, które mają na przykład więcej dzieci, prawda, i wtedy powiedzmy, że te 40 ubranek z danego rozmiaru, okej, natomiast jak mamy trójkę dzieci, no to już jest trochę mało, możemy kupić składkę rozszerzającą i zwiększa nam możliwość pobrania o kolejne 30 sztuk ubranek.
0: Jak to się, że tak powiem, przelicza? Przynosimy na przykład jedną parę spodni po naszych dzieciach, dostajemy jeden punkt, czy jak to wygląda?
1: Dokładnie tak. Oczywiście są wyjątki, jeżeli na przykład przyniesie ktoś ubranie, które jest nowe z metką. Wtedy są dwa punkty, ale jeżeli pobieramy takie ubranie, również odejmuje nam z naszego konta dwa punkty. Czyli zazwyczaj jest to punkt, 99% rzeczy to są rzeczy, które są punktowane jednym punktem i jeżeli pobieramy jakieś rzeczy, to również mamy jeden punkt na minusie. Możemy mieć tych punktów do minus 10 na koncie. Czyli to jest takie ułatwienie dla mam nowych, które mają na przykład noworodzie albo jeszcze są w ciąży i chcą do nas przyjść i sobie coś tam pobrać, ale nie mają jeszcze czego przynieść nam. Wtedy jak najbardziej do minus 10 punktów mogą mieć na koncie, pobrać sobie 10 rzeczy i przyjść, jak dziecko na przykład wyrośnie, tak? Bo to się dzieje bardzo szybko, jak wiemy na początku, także nawet co 2 tygodnie gdzieś tam można przyjść już i zrobić sobie wymiankę. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że mi taka jedna składka wystarczy, nie? Czyli te 40 sztuk ubranek na miesiąc to jest taka, i to też z doświadczenia jakby zostało ustawione, ta liczba, ona nie jest wzięta z kapelusza, to wystarcza miesięcznie dla jednego dziecka na ubranie, spokojnie.
0: Gdzie znajduje się Trzebnicki Dzielciuch?
1: Dzielciuch nasz Trzebnicki znajduje się przy ulicy Marii Konopnickiej. Mamy bardzo, cieszą się z tego, że mają gdzie zostawić rzeczy, bo to też jest często problem, tak jak mówiłam, z tymi ubrankami nie ma po prostu co robić. No i cudowne jest to, że mogą przyjść i wybrać sobie i kurtki zimowe, i kombinezony, i buty, tak jak mówiłam, i są czapki, także można naprawdę ubrać dziecko od stóp do głów. Takie też było założenie Dzielciucha i to się sprawdza. I to jest cudowne, że tak naprawdę nie potrzebujemy wydawać setek złotych na to, żeby to dziecko chodziło ubrane fajnie, ładnie, ciepło, wygodnie, bo te ubranka też są jakościowe, bardzo o to dbamy, tak? Nie przyjmujemy ubranek, które nie wyglądają i nie służą, więc nie trzeba się obawiać tego, że trafimy na jakieś tam właśnie brudne, czy zmechacone, czy jakieś tam porozciągane rzeczy, bo takie eliminujemy i takich nie mamy. I to jest też fajne, nie? Że to nie jest jakby ubieranie dziecka byle jak, byleby było ubrane, tylko rzeczywiście można sobie skompletować piękne ciuszki, nie wiem, piękne ubranka na Halloween na przykład. przykład przebrania, tak? To też jest

0: taka rzecz, którą kupujemy raz. Dziecko wyrasta, w przyszłym roku nie założymy tego, prawda? Bo już zmienia nam się rozmiar dziecka. Także rzeczywiście kompleksowo od stóp do głów można tego malucha ubrać.
1: Wspomina pani o tych rozmiarach. Czy są jakieś limity ubranka od do, które przyjmujecie, które wydajecie dla jak dużych dzieci? Można znaleźć u was ubrania?
0: Mamy ubranka od rozmiaru 50, czyli takiego noworodzia, czasem nawet wcześniaczka, do 140, czy już takiego nastolatka wchodzącego. Tych rozmiarów większych nie ma, ponieważ też z doświadczenia widzimy, że te dzieci już jednak mają swój gust, mają swoje preferencje i mamy, czy rodzice wiedzą, że kupowanie takich rzeczy dla starszych dzieci to się już nie sprawdza, to często są już ubrania dla nastolatek, czy jakichś tam z działów dla dorosłych. Ich było bardzo mało, a jeżeli były, to nie cyrkulowały, także do 140. A jeżeli chodzi o buty, mamy rozmiary od niechodków, czyli takich dzieci, które jeszcze nie chodzą, i później od tych dzieci chodzących, czyli od rozmiaru 17 do 36 na ten moment.
1: Wasz punkt już wystartował. Tak jak sama pani wspominała, rodzic chcąc odwiedzić Trzebińskiego Dzielciucha musi zapisać się w kalendarzu, umówić na wizytę. Jakie jest zainteresowanie? Czy te terminy są cały czas dostępne, czy jednak rozchodzą się jak świeże bułeczki?
0: Te pierwsze terminy rozeszły się jak świeże bułeczki. Tam nie było już miejsca żadnego wolnego przez pierwsze dni. Na ten moment pojedyncze miejsca jeszcze są. Natomiast ja też jestem w fazie testów. Ja próbuję te godziny ustawić tak, żeby wszystkim było wygodniej. Czyli żebym ja mogła sobie to moje życie rodzinne prowadzić bez szwanku, ale żeby mamy też mogły skorzystać. Także moja gorąca prośba oczywiście i taka prośba też pojawiła się na Facebooku, że jeżeli w kalendarzu nie ma terminu, który odpowiada jakiejś mamie, żeby nas odwiedzić, to proszę o kontakt i będziemy taki termin umawiać indywidualnie, ponieważ spotkania trwają dość krótko, to jest pół godziny maksymalnie, więc zawsze istnieje taka możliwość, żeby gdzieś tam na przykład po południu, kiedy w dany dzień klub po południu jest zamknięty, otworzyć go na pół godziny dla jakiejś mamy i ją przyjąć w domu. Bo to są takie tak naprawdę spotkania towarzyskie również, tak? Możemy sobie chwilę posiedzieć, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, porozmawiać trochę o idei, no i przy okazji wymienić się ubrankami.
1: Mówiła pani o tym, że ten punkt jest u pani w domu, więc zakładam, że nie jest czynny 12 godzin na dobę, bo też pewnie pani i rodzina pracujecie. W takim razie w jakich godzinach jesteście uchwytni dla osób z Trzebnicy i okolicy, które chciałyby dzielić się tymi ubraniami?
0: Tak naprawdę to jest kwestia tego, jak ustawię kalendarz na dany tydzień. Jeżeli jakaś mama potrzebuje terminu innego, no to wtedy wystarczy się ze mną skontaktować, no na przykład przez Messenger i taki termin ustalimy, bo może być tak, że mamy chętnie będą przychodzić po południu na przykład, tak? Gdzieś tam po pracy, czy jak mają opiekę dla dziecka, babcia wróci z pracy na przykład i może malucha przejąć na chwilę. Klub Dzielciucha Trzebnica to jest nasz fanpage i tam jest zawsze dostępny kalendarz. Po kliknięciu w link pokazują nam się terminy, które są dostępne, można sobie wybrać dogodny, wypełnić bardzo króciutki formularz, pisząc czym będziemy zainteresowani, bo ja też wtedy mogę się gdzieś tam przygotować lepiej dla mamy. Strona dzielciuch.pl, tam mamy dostępne wszystkie kluby, ponieważ tak jak mówiłam, zakupienie tej składki umożliwia nam korzystanie z każdego dowolnego klubu. To nie musi być Trzebnica, może być tak, że w jakimś momencie mama będzie gdzieś tam jechała do Wrocławia na przykład, czy pracuje we Wrocławiu i będzie jej któregoś razu bliżej do któregoś z punktu, oczywiście może skorzystać z dowolnego punktu. Jeżeli nie ma składki aktywnej, no bo składkę wykupujemy na miesiąc, więc może być już aktywną, to może się wstrzymać z wykupieniem składki do momentu, aż odwiedzi nas, zobaczy fizycznie, czy rzeczywiście ma ubranka, tak, do pobrania jakieś, bo jeżeli zdarzy się, że akurat ona poszukuje konkretnie tylko i wyłącznie, nie wiem, spodanek dla dziewczynki na rozmiar 116, no i powiedzmy, że znajdzie takie, które jej się podobają, nie wiem, trzy pary i stwierdzi, że nie opłaca jej się za trzy pary płacić 37 zł na razie, bo nie ma pewności, że znajdzie coś później, to oczywiście może nie pobierać tych ubranek i nie wykupować składki, tylko zostawić rzeczy u nas. To można zrobić. Wtedy zostawia nam na przykład, przywozi 15 sztuk ubranek, tak? One wszystkie zostają przyjęte, dostaje 15 punktów na swoje konto, ale stwierdza na miejscu, że jakoś wyjątkowo dzisiaj nie znalazła niczego, co jej się podoba, co chciałaby dla dziecka pobrać. W tym momencie nie opłaca składki, tylko dostaje 15 punktów na konto i się żegnamy zwyczajnie, po prostu. Przychodzi sobie następnym razem i dopiero wtedy wykupuje składkę, jeżeli stwierdza, że chce coś pobrać, ponieważ takie mamy też się zdarzają, takie, które tylko zostawiają ubranka, czyli mają tak pełne szafy i nie mają potrzeb na dany moment, a już chciałyby się tych ubranek pozbyć, że przychodzą je tylko zostawić i w tej sytuacji nie ma potrzeby opłacania składki, tak? Opłacamy ją tylko wtedy, kiedy pobieramy rzeczy. Są mamy, które oddają dużo, dużo ubranek i mają tych punktów na plusie dużo, a pobierają powiedzmy tam do tych 40 miesięcznie, więc nie schodzą aż tyle, tak? Czyli przeważa u nich liczba ubranek oddanych, a mają mniejszą liczbę ubranek pobranych. Tak się też zdarza, tak? Bo jeżeli dzieciaki wyrastają gdzieś tam, czy oddają rzeczy po dzieciach młodszych, które teraz mają już ponad rozmiar 140, no to dla nich już nie pobiorą u nas, nie?
1: Tak, rozmawiamy o tych rozmiarach. Czy, że tak powiem, zatowarowani jesteście równomiernie z każdego tego rozmiaru? Macie tak samo dużą ilość ubrań, czy jednak którychś jest więcej, którychś jest mniej? Jak to wygląda? Czy to jest też bardzo płynne?
0: Wygląda to w ten sposób, że no bo mamy przynoszą dla nas ubranka, prawda? Więc jakby nie jestem też w stanie do końca przewidzieć, ile będę miała danych ubranek w danym momencie, ale świetnie działa nam logistyka, ponieważ do mini

0: ma swój magazyn, którym utrzyma nasze nadmiary i przywozi nam braki. Jesteśmy w stałym kontakcie, takie dostawy odbywają się raz w tygodniu, czyli powiedzmy, że w danym tygodniu dostałam bardzo dużo ubranek z rozmiaru 86 i mam ich nadmiar. One mi się nie mieszczą w tych pudłach i jest ich zbyt dużo. Mogę je wtedy, albo na przykład są ubranka letnie, które w tym momencie nie rotują, tak? To mogę je spakować, przekazać je na magazyn centralny, a brakuje mi na przykład ubranek dla chłopca na rozmiar 110. Zgłaszam to zapotrzebowanie i dostaję tę ubrankę z magazynu, ponieważ w innych klubach mogą być nadmiary tych ubranek, tak? Także staramy się, żeby to było płynne, żeby jakby no było tych ubranek dużo z każdego rozmiaru i żeby był wybór. Pewnie, że gdzieś tam okresowo się może zdarzyć, że w danym dniu czegoś nie ma, bo jakaś mama dużo danego rozmiaru wybrała, a kolejna też z tego rozmiaru szuka, ale to zawsze się na bieżąco informujemy i staramy się, żeby takich sytuacji nie było.
1: Zaczynali na początku lat 80. jako Kodlewianie, z czasem zmienili nazwę na Borowianie, aż po dzisiejszą, czyli Trzy Dęby z Borówka. Historia kapeli sięga 1982 roku, kiedy utworzyła go Maria Suchacka. Dziś szefem zespołu jest jej syn Czesław, który kultywuje rodzinne muzyczne tradycje sięgające kresowych czasów. O historii zespołu, największych sukcesach i planach na kolejne lata opowiedzieli nam kierownik zespołu Czesław Suchacki oraz wokalistka Dorota Brożek. Borówek ma swoją kapelę ludową, zespół ludowy Trzy Dęby. Od ponad 40 lat gracie i bawicie lokalną społeczność oraz cały region, ale ten zespół nie powstał w Borówku. Jego historia sięga jeszcze dzisiejszego Chodlewa, ówczesnego Kodlewa. Jak to się stało, że ponad 40 lat temu właśnie tutaj w gminie Prusice powstał ten zespół? I kto go wtedy właśnie zakładał?
2: Czesław Suchacki. To było coś takiego, że byłem, jak to mówią, małym smykiem. Było zebranie skokowe i tam doszło do takiego rozłamu, tam zespół Skokowianie wtedy był, no i tam wtedy odeszła właśnie ta część, która utworzyła ten zespół, czyli wujek Franciszek Szczepuła, wujek Jan Szczepuła, dwóch szybków, Maria Suchacka, czyli moja mama, i razem postanowili wtedy coś tam złożyć w Kodlewie, tam była wtedy świetlica, która była przy szkółce zadrzewieniowej w Kodlewie, tam było coś takiego i było miejsce, tam była przewodniczącą pani Młynarczyk, no i tam się podzielili z taką informacją, żeby ten zespół, no i wypaliło to i tak zespół powstał. Podajże 2 lipca 1982 był pierwszy występ zespołu, nazwał od miejscowości, czyli Kodlewianie od miejscowości Kodlewa.
1: Kto na początku tworzył ten zespół i kto był takim mózgiem na samym początku?
2: No to tam było dużo kobiet z zespołu KGW, ale przede wszystkim mózgiem to była tak Maria Suchacka, Krystyna Kusztelak, Olszewska Aniela, Marcin Olszewski, Jan Szczepuła, Franciszek Szczepuła, Mirosław Kuras, Władysław Suchacki, no i tak to głównie, bo także były takie występy, że potrzebne było jakby taki statystów, że były takie występy, bo jak żeśmy wyjeżdżali na przykład do Cieszkowa, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce, to był 84 rok, takie spektakularne na takim dużym przeglądzie, który trwał 2 dni zespołu kolędniczych, to tam trzeba było też statystów, taka Herodiada, no właśnie tu jest ten Złoty Herod, to pierwsze takie spektakularne zwycięstwo zespołu, tam było masę zespołów i wtedy zajęliśmy pierwsze miejsce, to występowało na scenie ogólnie prawie 30 osób, także wszyscy, jak to miał także z tego koła gospodyń wiejskich w Kodlewie też pomagali, także nie tylko sam zespół, ale też byli tacy statyści potrzebni, którzy występowali też, żeby, jak to mówią, inscenizację pomóc.
1: Jak pani zapamięta te pierwsze miesiące, lata funkcjonowania zespołu?
3: Dorota Brożek. W Cieszkowie żeśmy występowali, bardzo fajnie było. Miejsca też żeśmy tam zajmowali, nie pamiętam wtedy. Pierwsze, drugie i trzecie przez 3 lata, nie? Żeśmy jeździli. Także i kolorowe wsie były dawniej, nie? Na tych kolorowych wsiach też żeśmy zdobywali miejsca. Woziło się różne rzeczy ze sobą, żeby odegrać jakieś role tam w tych kolorowych wsiach, czy na właśnie na tych heroriadach. Także no, spodobało mi się i do tej pory zostawam.
1: Co przyciągało właśnie ówczesną, nazwijmy to młodzież, do zespołu ludowego? No jednak to były czasy lat 80. Czy to była jakaś forma rozrywki, po prostu wyjścia z domu? Jak na to wtedy patrzyliście?
3: Na pewno była forma rozrywki. No, człowiek był młody, nie było. Dzieci małe były, no to z mężem zostawały, a ja z paniami wyjeżdżałam na śpiewanie, także spodobało mi się i w zespole zostałam do tej pory, bo w ogóle lubię piosenki ludowe i także fajne, między ludźmi jesteśmy, można sobie porozmawiać, pośpiewać, pobiesiadować razem, także wspólnie bardzo fajnie to wygląda.
1: Ubarwiało to trochę ówczesne czasy?
3: Na pewno ubarwiało, bo dawniej to, no jeszcze były zabawy, bo na zabawach też można było się spotykać i na Sylwestra. Także było fajnie, kolorowo i wesoło, żeśmy się spotykali. I do dzisiaj się spotykamy, biesiadujemy i bawimy się i rozmawiamy. Także fajnie jest.
1: Zaczynaliście jako zespół Kodlewianie, ale kilka lat później nastąpiła

0: pierwsza zmiana nazwy. Znowu pytanie, na jaką i dlaczego?
1: Po, można powiedzieć, likwidacji tam szkółki, znaczy szkółki, upadły świetlice, że zrobiłam to, została zdewastowana świetlica. Wróciliśmy tutaj do Borówka, no i oczywiście, jak to miałem, próby się odbywały wtedy, już nie mieliśmy takiej siedziby, trochę tam w Borowie też przejeżdżali do świetlicy w Borowie. No co zrobimy? No zmienimy Borowianie. Borowianie tak wpadli nam, już nie gramy w Kodlewie, nie będziemy promować tej miejscowości, w której jakby gramy, czy śpiewamy, bo już śpiewamy, jesteśmy teraz w innej miejscowości. No to nastąpiła zmiana z Kodlewian na Borowianie. Borowianie z Borówka oczywiście. No i później następna zmiana to na 30-lecie zespołu postanowiliśmy, bo jednak zespół to jest skupia innych muzyków, jak to mówią, z innych miejscowości, chociaż siedzibą jest tutaj z Kansem w Borówku, ale tutaj sąsiedztwo tych trzech dębów, padł na taki pomysł, słuchajcie, no dom to jest potęga, są gałęzie, są konary, na zespole to są dziewczynki. I mali, od seniora, jak to miał rozrzutność taka była, że od 4-latki po 90-latka, także mówię, zmieniamy nazwę na 3 dęby z propozycją podzielić zespołem, przyjęli to akceptację, wszyscy akceptowali, także teraz są 3 dęby, od można powiedzieć 15 lat, ciągle ten sam zespół, tylko 3 dęby z Borówka, zmiana na 30-lecie zespołu.
0: Kto tworzy wasz zespół w tej chwili? Zarówno jeżeli chodzi o warstwę wokalną, ale też tą muzyczną.
1: Czyli 15 śpiewaczek i 6 muzyków. W śpiewaczkach, wszystkie wymieniamy? To Nikola Suchacka, Natalia Maciocha, Weronika Dobrzańska, Natalia Wróbel, Dorota Brożek, Krystyna Kusztelak, Sabina Mackiewicz, Wiesława Dawidowicz, Roxana Gradecka, śpiewi skrzypce, Czesław Suchacki, bęben, Franciszek Szczepuła, skrzypce, Henek Dawidowicz, saksofon, Alan Szczepuła, akordeon, Aurora Wróbel, śpiew, tak będzie z grubsza. Jeszcze tam gościnnie mamy też takich muzyków, pomagają, także przyjeżdżają, mamy też takich, że jeżeli mamy czas, przyjeżdżają, jeszcze nas wspierają muzycznie.
0: Czy są to ludzie starsi, dorośli, wręcz seniorzy, czy jednak w zespole pojawiają się też młode osoby? Pytam nie przypadkowo, skoro krzewicie kulturę, no to właśnie jest też pytanie, kto to będzie robił, gdy was kiedyś zabraknie?
1: Właśnie z tym problemem ogólnie tak nie mamy, bo najmłodsza ma 4 latka, są i 15-latkowie, i 16-latkowie, i 18 lat, i można powiedzieć, i jest także i 40-około-latkowie, 30-parolatkowie, 60, 70 i 90-latkowie. Także mamy zakres, jak to mówią, od juniora po seniora.
0: Czy zawsze tak było w waszym zespole, że różne grupy wiekowe się spotykały na próbach, śpiewały i kultywowały tę tradycję ludową?
2: Zawsze było, ale dochodziły dzieci. Miały po 8, 10, 4 lata właśnie, 15, 16, a potem młodzież, wiadomo, że do jakiegoś tam wieku i odchodzi i następni przychodzą. Także na razie utrzymujemy się. No większość nas jest takich seniorów też, nie? Panie. Ale właśnie młodzież taka 4 latka, 5 lat dochodzą, odchodzą.
0: Wiemy już, kto tworzy zespół ludowy. W tej chwili 3 dęby. Pomówmy zatem o waszej muzyce. Jakie utwory wykonujecie? Czy jest to tylko i wyłącznie muzyka ludowa, czy też macie znacznie szerszy repertuar?
1: No głównie promujemy muzykę ludową i nawiązujemy do korzeni tych jednak tych lwowskich, ten nurt taki, jak to miał polkowy, folkowy, żeby nogi, jak to miał, same się rwały do tańca, no i to owocuje, ale jest potrzeba, jest młodzież, no i trzeba zagrać i nawet i kawałki disco polowe. Nikt nie słucha, wszyscy tańczą, jak to mówią, się śmieje, ale tak jest, no wszystko pozagramy, nawet jak potrzeba, to młodzież potrafi wykonać utwory nawet rockowe i jeżeli, ale to już nie na festiwalach, gdzieś tam jesteśmy, jak to mówią, prywatnie na jakichś imprezach, to jest i potrafią zagrać folkowo-ludowe typu grupy NA czy innego zespołu.
0: To są same covery, klasyki muzyki ludowej, czy przez te ponad 40 lat popełniliście jakieś utwory, napisaliście własne teksty albo własną muzykę?
1: Są też utwory własne, są też utwory własne. Na przykład na ostatniej płycie tytułowy utwór Borówkowe życie, to napisane przez tego naszego byłego koronistę Michała Bnika. I tam w Borówku rośnie technika, stare traktory, ma nowa muzyka. Robi się fajnie, bawi tak, że mamy we wsi klubu kawiarnię. Fajnie, Michał fajny utwór napisał, to właśnie to na ostatniej płycie jest tytułowy utwór. No także też są własne utwory. Też staram się jak coś się gdzieś odświeżyć, też zmienić nowocześnie tak, żeby to bardziej wpadało może w ucho.
0: 40 lat historii, no to wiadomo kawał czasu, więc pytanie będzie bardzo szerokie. Gdzie można było was usłyszeć i jakie największe sukcesy mieliście? Już tu padło w rozmowie Herobieda w Cieszkowie, no ale to przegląd kolęd, pastorałek, to powiedzmy taka specyficzna grupa utworów, a jeżeli chodzi o te hity ludowe, gdzie występowaliście, jakie nagrody zdobywaliście?
1: No to można powiedzieć tak najbardziej spektakularną nagrodą, to oczywiście, bo wtedy to, bo to pierwsze, tak najbardziej zostało w głowie, czyli ten Złoty Herod w Cieszkowie, bo to się odbywało co 2 lata, potem był Srebrny, potem było 3. miejsce, także to są te nagrody na ścianie umocowane, to było co 2 lata, czyli 8-4, 8-6, 8-8, to czyli te 3 nagrody w Cieszkowie, pierwsze, drugie, 3 miejsce, a co tak najbardziej zostało tak spektakularne, no może też występy, bo zespół, jak to miał, stanowi trzon rodzinny, to w ówczesnym czasie tam, jak to miał 3/4, to była rodzina, to oczywiście

0: Ogólnopolskie spotkanie muzykujących rodzin, to właśnie debiuty, właśnie to był 83 rok, ten początek, to tam gdzie pan Janek Buduszek zaczynał swoimi synami, swoją kapelą, to pamiętam prowadził wtedy pan Zygmunt Heizer, tam pamiętam były też Steczkowski, rodzina Justyna, pamiętam praktycznie prawie rówieśniczka moja, jak występowały na skrzypce, grały ze swoim własnym ojcem, to fajne przeżycia, fajne wspomnienia, to się odbywało w Domu Kultury we Wrocławiu. No a takim najbardziej, no jak tym osiągiem oczywiście było wystartowanie już teraz później w liście przebojów Radia Wrocław, edycja 2014 jesień, gdzie zajęliśmy pierwsze miejsce, to zaowocowało nagraniem pierwszej debiutanckiej płyty pod nazwą Trzy Dęby, no a później za ciosem co dwa lata płyta, już mamy 5 płyt, także idziemy jak burza.
1: No właśnie, chciałem do tego nawiązać, do płyt i właściwie do utrwalania tej historii muzyki ludowej w waszym wykonaniu. Jak sam pan mówi, macie 5 płyt na koncie, czy oprócz tego są jakieś nagrania, nie wiem, w internecie, klipy, teledyski, gdzie można odnaleźć właśnie te wasze utwory i sprawdzić też, jak na przestrzeni lat się zmienialiście.
0: To wszystko można znaleźć w internecie, gdzie się pisze, jak to Trzy Dęby, YouTube, wszędzie jest, a oczywiście też można na stronie zespołu, z każdego z występu jest jakaś relacja, a oczywiście można też do nas zadzwonić, można jakoś za symboliczny grosik tą płytę też nabyć, bo płytę mamy też tam, oczywiście zawsze tam możemy jakoś podarować tą płytę za symboliczny datek na zwierzaka, to zawsze tak mówimy, gdzie potrzebujemy na skansę. Pierwsza płyta debiutancka, Trzy Dęby, to była w 2015 roku po wygraniu listy przełogu, później kolejna to była Chata Wolna,

śmieszny grosik tą płytę też nabyć, bo płyty mamy też tam, oczywiście zawsze tam możemy jakoś podarować tą płytę za symboliczny datek na zwierzaka, jak to zawsze tak mówimy, ludzie potrzebujemy na skansę. Pierwsza płyta debiutancka, 3 dęby, to była w 2015 roku po wygraniu listy przełogowej. Później kolejna to była Chata Wolna,

0: Ładne czerwone spódnice, czarne gorsety wyszyte cekinami, bluzeczki tak samo są uszyte i do tego wyszywane kwiaty.
1: Są jakieś akcenty lokalne związane z borówkiem, z prusicami?
0: Nie, takie to nie. Taki bardziej na rzeszowski, nie? Strój mamy, wschodnie taki strój.
2: Bardziej w tych strojach kreowaliśmy się, czyli skąd zespół się pochodzi, czyli Sąsiadowice, dokładnie województwo Lwów, powiat Sambor, czyli Kresy Wschodnie. Tam, jak to miał ta region, skąd pochodzą jak to korzenie zespołu.
1: Kodlewianie dawniej, później Borowianie, aż trzy dęby, czyli zespół ludowy, promuje swoją wieś, czyli Borówek. Gracie, śpiewacie na scenach, czy to gminy, powiatu, szerzej Dolnego Śląska. A czy przy tej okazji, przy okazji waszych występów, waszej działalności, pełnicie też rolę integracyjną dla społeczności lokalnej? Widzicie, że mieszkańcy przychodzą na przykład posłuchać, jak macie próby, przychodzą na występy, jeżdżą za wami gdzieś dalej, na teren Dolnego Śląska, żeby się z wami bawić i integrować?
2: Borówek sam sobie to nie jest jakaś wielka wieś. No oczywiście tu wszyscy, jak wyjdą na ogródek, to nas słyszą, bo przeważnie często gramy próby też na powietrzu, na zewnątrz, na terenie skansenu. A z okolicznej miejscowości jeżdżą za nami tutaj sąsiedzi wszędzie, można powiedzieć. Nawet zdarza się tak, że w Międzyzdrojach, jak byliśmy ostatnio dwa lata rzędu w Międzyzdrojach na Molotą i tam spotykaliśmy naszych krajanów, sąsiadów, tu z pobliskich, tu wsi, tam bardzo miło, tak się to wspomina.
1: Na przestrzeni lat wasz zespół pełnił tą rolę integracyjną, szczególnie na początku działalności, czy w latach 90. Było to coś, co łączy mieszkańców Borówka?
0: Tak, było. No, przede wszystkim odożynki, jak są, to jest nas, w naszej gminie jest w ogóle cztery zespoły ludowe, bo mamy Strupinianie, teraz Mirkowianie obok w Borowie i Skokowianki w Skokowie. No i my trzy dęby w Borówku. Także dużo spotykamy się na takich imprezach, jak w Skokowie, Skokowianki Roczek kończyły, bo to nowy, młody zespół. Tośmy byli zaproszeni, potem w gminie Wołów do Miłcza żeśmy byli zaproszeni. Takie, że jesteśmy zapraszani. Jeździmy nawet koło Szczelina, jeździmy koło Sobótki, także jesteśmy dużo zapraszani. Sąsiedzi przychodzą, oglądają, słuchają, podoba im się i z okolic, innych wiosek przyjeżdżają. Także i za nami jeżdżą i za Wrocław, i pod Wrocław. Tak, gdzie jesteśmy zapraszani, tam mamy swoich fanów.
1: A co dla pani, jako już wieloletniej członkini zespołu ludowego z Borówka, oznacza właśnie to, że jest pani w tym zespole? Bo to, że bawicie społeczność i tak dalej, to jest taki walor promocyjny, ale każdy z nas, jak ma swoją pasję, to też coś to dla niego znaczy. Jak to jest w pani przypadku?
0: No moja pasja jest śpiewanie właśnie w zespole ludowym. Lubię piosenki ludowe, lubię przebywać razem ze swoim zespołem, rozmawiać, pośmiać się. Organizujemy nieraz jakieś spotkania, urodziny, także jest wesoło, fajnie. I to nas cieszy wszystkich. I taka nagroda, bo chociaż posiedzimy, porozmawiamy sobie, pobiesiadujemy. Dla nas rozrywka.
2: Dla mnie no satysfakcja, przede wszystkim obowiązek, jak wedle rodziców mamy, zawsze mówiłem, że mówi, pamiętaj ciąg to po mnie. No i to co, pałeczkę trzeba było objąć, tą batutę po ojcu, pałkę wemna i tak tłuc, jak to mówią dalej, jak ten hetman w zespole. Zespół przychylnie na mnie patrzy, jako na kierownika, ja też staram się ich zawsze integrować, zespalać jakieś zgrzyty, bo to wiadomo, tak w rodzinie raz jest tak, ale myślę, że to z mojej strony dobrze owocuje i nie ma jakichś tam zastrzeżeń. No oczywiście, a tego jest masa, bo praktycznie wszystkie weekendy mam zajęte, także około rocznie jest ponad 30 występów, rocznie to jest tego trochę, to nie jest mało, 30 występów, byliśmy w toku, że spauzujemy, a nazbierało się, że znowu jest masa tego i znowu będzie ponad 30 występów, ale to jest fajne, cieszy, jak to my jeździmy, jak to miało od gór po morze, także cały czas występy tutaj po całej Polsce.
1: Wiele sukcesów za wami, wiele nagród, wiele płyt, wiele osób w zespole się przewinęło przez te ponad 40 lat. Pytanie, co dalej? Jakie macie plany na kolejne lata swojej borówkowej działalności?
2: No na pewno teraz, jeszcze jednym panu nie wspomniałem, bo zespół dostał odznaczony złotym medalem zasłużeni na Dolnego Śląska na 40-lecie działalności teraz. Może od ministra kultury, może dla całego zespołu znowu, bo już lata dzień 45-lecie. Trzeba też coś pomyśleć i oczywiście o wydaniu kolejnej płyty szóstej na ten jubileusz, no bo materiał zbieramy powolutku. Mamy kilka tam utworów jeszcze tych starych, które chcemy też odświeżyć, przypomnieć. Może w nowych aranżacjach, które jeszcze w ogóle nie były na płytach tych doczesnych. No i oczywiście cały czas do przodu nie stajemy. Szukamy ciągle tam też muzyków, chcemy też zasilić znów kapelę, bo to zawsze coś tam się wydarzy w sprawie rodzinnej, ktoś to odejdzie, ale jak na razie dajemy radę.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
2: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.

song. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już.

0: ciągnąć, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.